0: Krakowski sąd potwierdził w ostatecznym prawomocnym wyroku zarzuty stawiane czterem lekarzom przez rodzinę zmarłego 20 lat temu pacjenta. Wszyscy zostali uniewinnieni w 2017 roku. Teraz sąd uchylił wyrok wobec głównego oskarżonego Dariusza D. Choć sędzia wskazał, że popełnił on błędy, przedawnienie uniemożliwiło pociągnięcie go do odpowiedzialności, dlatego umorzył postępowanie. Więcej o tym wyroku reporter Radia Z Przemek Taranek.
1: Według polskich biegłych Dariusz D. nie popełnił błędu. Inaczej stwierdzili biegli z Lozanny. W prywatnej opinii zamówionej przez rodzinę. Zamiast wszczepiania stentów powinien wykonać bypassy, mówił sędzia Tomasz Kudla w uzasadnieniu wyroku.
2: Biegli z Lozanny mówią, że nie rozumieją, dlaczego oskarżony podjął taką decyzję. Narażało Jerzego Ziobrę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.
1: Bliscy zmarłego nie pojawili się w sądzie. Pełnomocnik rodziny powiedział dziennikarzom, że to ważne, moralne zwycięstwo i że nigdy nie chodziło tutaj o zemstę. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Wyrok jest prawomocny. Pojawiło się światełko w tunelu dla byłych pracowników fabryki w Łodzi. Firma od roku nie płaciła ludziom wynagrodzeń. Chodzi o portugalskiego producenta materaców. Sąd ogłosił upadłość przedsiębiorstwa, a to daje pracownikom nadzieję na odzyskanie chociaż części pieniędzy. Bo jak przyznają, przez byłego już pracodawcę znaleźli się w naprawdę trudnej sytuacji.
3: Nie mamy nic, po prostu nie mamy nic.
4: Kiedyś my utrzymywaliśmy dzieci, teraz dzieci utrzymują nas.
5: To też jest przestroga na przyszłość, jak państwo powinno działać, jakie powinny być rozwiązania prawne, aby chronić pracowników przed takimi sytuacjami jak tutaj, bo wiemy, że ten przedsiębiorca nie działał w ten sposób tylko i wyłącznie na terenie Polski, ale również innych krajów Unii, więc jak gdyby nauczył się modelu, który stosował w różnych państwach członkowskich.
0: Dodaje marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska. Syndyk apeluje teraz do pracowników, by zgłaszali się z roszczeniami, choć między innymi o pensje, premie, dodatki, wynagrodzenia za nadgodziny. Niestety z zarządem upadłej firmy nie ma kontaktu. W sprawie działania portugalskiego przedsiębiorstwa śledztwo prowadzi też prokuratura. Na razie nikt jednak nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Już 5 razy strzelali gumowymi kulami do niedźwiedzi członkowie specjalnej grupy interwencyjnej w Bieszczadach. Została powołana po wejściu w życie ustawy umożliwiającej płoszenie drapieżników. Według specjalistów w Bieszczadach jest około 20 tak zwanych problemowych niedźwiedzi, czyli takich, które szukają pokarmu w pobliżu zabudowań i stwarzają zagrożenie dla ludzi. O szczegółach nasz reporter.
1: BR Komando, jak o nich mówią w Bieszczadach, liczy już 12 ludzi. Stacjonują w Cisnej i Polańczyku. Mają samochody terenowe, są uzbrojeni w swoje własne strzelby. Używali ich już 5 razy, mówi Łukasz Lis, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
6: Najczęściej niestety obrywa ta samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy i najczęstszy bohater filmików i zdjęć.
1: Samica ma założoną obrożę telemetryczną, która umożliwia jej śledzenie i przyjazd grupy na miejsce, kiedy wędruje w kierunku wsi. Przemek Taranek, Radio Z.
0: Takie obroże telemetryczne z nadajnikiem GPS ma już 11 bieszczadzkich niedźwiedzi. Urodzona niedawno w warszawskim zoo samiczka jednego z najmniejszych jeleni świata, pudu południowego, ma już imię, będzie nazywać się Sasanka. W plebiscycie na imię wzięła udział rekordowa liczba, prawie 50 tysięcy osób. Jeśli chcecie zobaczyć, jak Sasanka wygląda, zapraszam na platformę X Radio Z News. Teraz to wszystko, a kolejne wiadomości Radio Z za niecałą godzinę.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Spieszyło jej się strasznie, ale ponieważ nie potrafiłaby tego matce wytłumaczyć, wróciła do jaśminowego dworu. Kiedy mijała bramę, zauważyła, że promienie słońca przenikające przez korony drzew oświetlają budynek w zaskakująco atrakcyjny sposób. A to jej przypomniało, że miała się umówić z fotografem na sesję. Co prawda ich ostatni kontakt polegał na tym, że mu się nagrała i teraz to on powinien odezwać się do niej, ale co szkodzi się przypomnieć? Usiadła na ławce na ganku pensjonatu i wybrała numer. Po pierwszym sygnale odniosła wrażenie, że z wnętrza budynku dobiega charakterystyczny dzwonek iPhone'a. Zaciekawiona podniosła się i zajrzała przez okno do holu. Fotograf siedział na schodach, z aparatem w dłoni i przymierzał się do robienia zdjęć balustradzie. Na dźwięk dzwonka nie reagował. Gabriele jego widok ucieszył i zirytował jednocześnie. Lubiła pracować z ludźmi samodzielnymi, ale o tym, że fotograf się pojawi, wolałaby zostać uprzedzona. Nie spodziewałam się pana, powiedziała oschle. Miał mi pan dać znać, kiedy się widzimy. Ziętek nawet nie drgnął. No tak, usłyszała, jak szepce sobie pod nosem. Idealnie. Nacisnął migawkę i dopiero wtedy wstał ze stopnia i zszedł do niej. Z pocztą głosową jestem trochę na bakier, przyznał szczerze. Dopiero niedawno odsłuchałem, a że akurat byłem na mieście, to pomyślałem, że od razu wpadnę. Fantastyczne światło, powiedział zadowolony. Proszę spojrzeć, jak atrakcyjnie wygląda teraz ta przestrzeń. Zatoczył ręką koło. Rzeczywiście, dobre światło zmieniało wszystko. Świetnie, ucieszyła się Gabriela. Niech pan w takim razie działa. Mam tylko jeden warunek, zastrzegł mężczyzna. To musi zniknąć. Pokazał na krakena, rozpościerającego swoje macki nad ich głowami. Jest to ohydne, zabiera połowę światła i kompletnie tu nie pasuje. Ziętek wyszedł 2 godziny później, bardzo zadowolony. Po tym, jak udało im się usunąć spod sufitu dzieło Aldony, pięknie sfotografował prześwietlony słońcem hol, 4 pokoje i taras. Zajrzeli też do restauracji, w której ku zaskoczeniu Gabrieli kilka stolików było zajętych i ustalili, że na początku następnego tygodnia Oliwier przygotuje najbardziej atrakcyjne wizualnie dania, a Gabriela zorganizuje kilka osób do odegrania ról klientów i zrobią sesję do menu. Ale choć Gabi naprawdę starała się skupić na tym, co robi, jej myśli cały czas krążyły wokół rozmowy z Sieracką i tego, co od niej usłyszała. A napięcie związane z oczekiwaniem na spotkanie z Drążkowską narastało w niej do tego stopnia, że pierwszy raz od kilku dni poczuła ochotę, żeby się napić. Poszła nawet na zaplecze i wyciągnęła z torebki ostatnią małpkę, zachomikowaną na czarną godzinę. Ale kiedy poczuła buteleczkę w dłoni, nagle przypomniały jej się te koszmarne noce w Lublinie, kiedy alkohol pomagał jej zasnąć. Poczuła tamten ból i skojarzenie okazało się za mocne. Nie chciała już tego. Nie chciała pogrążać się w rozpaczy. Tęskniła za Tomkiem całą sobą, ale teraz była już na tę tęsknotę gotowa. Nie chciała niczego tłumić, nie chciała uciekać. Ani przed tęsknotą, ani przed napięciem, nerwami, przed niczym. Nagle zrozumiała, że teraz już da radę, żeby tak jak przed wypadkiem radzić sobie ze wszystkim sama, bez wątpliwej pomocy żołądkowej gorzkiej. Więc jednym celnym rzutem umieściła nieodkręconą buteleczkę w koszu na śmieci i gwizdnęła na Charlie'ego. W momencie, w którym brała smycz, na ladzie recepcji brzęknął dzwonek, po raz kolejny przypominając Gabrieli, że tu pracuje. Ale kiedy wyszła z pokoju, nie zobaczyła żadnego z gości, tylko swoją matkę. Słuchaj, gdzie jest ten gobelin Aldonki? Spytała zatroskana, rozglądając się po holu. W magazynku, wyjaśniła Gabi. Był fotograf, robił tu zdjęcia, kazał zdjąć. Oj, to musisz go szybko powiesić na nowo, żeby Aldonce nie było przykro, mamo. Przecież ten kraken to dramat. Wygląda, jakby nas zaatakowali kosmici. Może nie jest piękny, ale za to oryginalny. Poza tym, jak wisi tak wysoko, to się nie rzuca w oczy. Sięgnęła do torebki. Mam coś dla ciebie. Podała córce złożoną na pół kartkę, wyrwaną z zeszytu. Telefonu nie udało mi się zdobyć, ale załatwiłam adres. Gabriela, która właśnie rozmyślała, skąd wziąć żyłkę do podwieszania ośmiornicy, nie skojarzyła, o co chodzi. Jaki adres? Spytała nieuważnie. Tej pani Drążkowskiej, wyjaśniła matka i uśmiechnęła się porozumiewawczo. Okazało się, że nie mieszka w Nałęczowie, tylko w Wąwolnicy, dlatego tyle mi to zajęło. Dom Drążkowskiej był piętrowy i otynkowany na żółto. Miał zadbany ogródek, idealnie przystrzyżony żywopłot stój i nową czarną bramę. Ludzie, którzy tu mieszkali, musieli być pracowici i staranni. Gabriela zsiadła z roweru i nacisnęła dzwonek. Po chwili drzwi się otworzyły i na ganek wyszła Drążkowska. – Halo? Dzień dobry! – krzyknęła Gabi. – Pamięta mnie pani? Rozmawiałyśmy w Olimpie. Kobieta ruszyła w jej stronę ścieżką wyłożoną betonowymi płytami. Ojej, a co się stało? Była naprawdę zdziwiona. Jakieś przesłuchanie znowu? Gabi dopiero teraz zdała sobie sprawę, że przecież poprzednią rozmowę z Drążkowską odbyła jako policjantka, a rower matki, na którym przyjechała, za nic nie wyglądał jak pojazd służbowy. Nie, ja dzisiaj tak półprywatnie. Próbowała ratować sytuację. Chciałabym pani coś pokazać. Sięgnęła do koszyka na kierownicy roweru i wyjęła stamtąd wydruk zdjęcia Michała Zycha, ściągniętego ze strony internetowej Masujemy. Mówiła mi pani, że tego dnia, kiedy pani Sylwia wyszła na masaż, pod jej drzwiami widziała pani jakiegoś mężczyznę. Czy to ten? Podała wydruk Drążkowskiej. Kobieta przyglądała mu się przez chwilę bez przekonania.
2: Nie jestem pewna, powiedziała. Może ten, a może i nie.
1: Gabriela zauważyła, że Drążkowska mruży oczy i co chwila zbliża kartkę do twarzy, a potem ją oddala. Czy pani może używa okularów do czytania? Spytała.
2: Używam,
1: przyznała kobieta.
2: Myśli pani, że powinnam włożyć?
1: Zdecydowanie. A widząc, że Drążkowska waha się, czy zaprosić ją do środka, dodała szybko, ja tu poczekam, proszę iść. Kiedy kobieta wróciła 2 minuty później, miała na nosie okulary w cienkich metalowych oprawkach. Popatrzyła ponownie na zdjęcie, a na jej twarzy pojawiła się ulga.
2: Tak, teraz poznaję. To był on,
1: stwierdziła stanowczo. Przejechała może z 0,5 kilometra, szukając szerszego pobocza, gdzie mogłaby bezpiecznie stanąć. W końcu zatrzymała się na przystanku autobusowym, wyjęła z kieszeni dżinsów komórkę i wybrała numer Leona. Co tam? Rzucił do słuchawki głosem, w którym Gabi wyczuła zmęczenie i irytację. W tle leciała jakaś muzyka, prawdopodobnie jazz, bo Leon, kiedy pracował, zawsze słuchał jazzu. Wiem, kto zabił Sandrę, rzuciła zdyszana do słuchawki. Westchnął. Czekaj, nie słyszę. Muzyka w tle ucichła. Dobra, teraz mów. Wiem, kto zabił Sandrę, prawie krzyknęła. Była pewna, że partner wykaże należyty entuzjazm, ale się przeliczyła. Ty to serio ciągniesz? Zdziwił się. Leon, nie wkurwiaj mnie. Warknęła. Przecież sam mi przyznałeś rację, że to nie wygląda na samobójstwo. To jak niby miałam tego nie ciągnąć? Leon westchnął. Sorry. Zmęczony jestem. Mów, a ja sobie zrobię kawę. Trochę obrażona opowiedziała mu więc o Guziku, Zychu, jego synu i swojej teorii. Zabił ją z zemsty. Podsumowała. Musiała mu się wygadać podczas masażu, że to ona oskarżyła jego ojca, więc ją zabił. W dodatku perwersyjnie naśladując sposób jego śmierci. Czekała na słowa pochwały, ale one nie padły. Serio myślisz, że zwierzałaby się komuś, kto nosi nazwisko gościa, który się przez nią zabił? Zapytał sceptycznie Leon. Przecież mogła nie wiedzieć, jak on się nazywa. Zadzwoniła do gabinetu, umówiła się na godzinę, a kiedy przyszła, recepcjonistka powiedziała, pan Michał już czeka. Tyle. Zresztą z tego, czego się o niej dowiedziałam, wynika, że nazwiska lekarza też raczej nie pamiętała. No dobrze, niech ci będzie. I co teraz? No właśnie. Odpowiedź na to pytanie zależała w dużej mierze od jej byłego partnera. Na pewno nie chcę oddawać tej sprawy lokalsom, powiedziała ostrożnie. Sprawę to ty byś mogła oddać, jakby się miała, zwrócił jej uwagę Leon. Czytaj, gdybyś była w policji. Aktualnie uprawiasz amatorkę, więc jeżeli chcesz to doprowadzić do końca, musisz wszystko opowiedzieć albo temu, jak on się nazywa, Jaskuła, starszy aspirant, prychnęła. No więc albo jemu, albo raczej powiatowym z Puław. Na tym etapie nic już więcej nie możesz zrobić. Teoretycznie masz rację, przyznała, ale gdybyś się zgodził mi pomóc, przez chwilę nie odpowiadał. Oszalałaś. stwierdził w końcu. Już i tak nieźle ryzykowałem, idąc z tobą do teatru. Co, dostałeś naganę? Spytała złośliwie, bo według mnie nikt się nie zorientował. Kiliański to leser. Miałem szczęście.

0: Day go skonfrontuje z tym, czego się dowiedziałam, ale to jednak trochę ryzykowne. Czy ty mnie teraz szantażujesz? Jęknął. Nie odpowiedziała. Przecież, jeżeli zaczniemy go wypytywać o te Herman, to go spłoszymy na 100%. Próbował jej uświadomić. Leon, ty nie rozumiesz. Nie mamy żadnych dowodów. Żadnych. Zostaje tylko psychologia, tylko emocje. A w tym jesteśmy naprawdę dobrzy. Ty i ja. Może to i ryzyko, ale na pewno nie większe niż przekazanie tego puławom, uwierz mi. Czuła, że były partner zaczyna pękać. Czyli jak to sobie wyobrażasz? Spytał. Dobry i zły glina? Oczywiście, ożywiła się. W naszym wydaniu to zawsze działa. Aż się uśmiechnęła do wspomnień. Tylko powiedz mi jeszcze kiedy. Jak najszybciej, żebyś się nie rozmyślił. Jutro rano? Południe mamy jakąś naradę u szefa, więc najwcześniej mogę być u ciebie o 3:00. Dobra, to czekam. Już się miała rozłączyć, kiedy Leon powiedział, czy ja ci mówiłem, że mi ciebie cholernie brakuje? Zadzwoń, jak wyjedziesz z Lublina, to ci powiem, gdzie się spotkamy. Schowała komórkę do kieszeni i wskoczyła na rower. Nie sądziła, że Leon tak szybko da się urobić. I nagle pożałowała, że nie miała odwagi przyznać się do tego, że jej również brakuje ich wspólnej pracy. Prawie tak samo jak męża.
1: To był fragment powieści Katarzyny Gacek. Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Teoretycznie to był zwykły dzień, ale odkąd ta kobieta pojawiła się w jego gabinecie, żaden dzień nie był zwykły. Całe jego życie się zmieniło, nabrało ostrości i kształtów, których wcześniej nie znał. Ból zmalał, ale zyskał też inny odcień, a oprócz ulgi pojawił się bunt i sprzeciw. Musiał to w sobie jakoś poukładać, a w tym procesie pomagały mu codzienne rozmowy z ojcem. Nie mieli nigdy wspólnych rytuałów, więc teraz jeden stworzył. Żegnał ostatniego pacjenta, zabierał swoje rzeczy, zostawiał w recepcji klucz do gabinetu i ruszał w drogę. Zajmowała mu co prawda tylko kwadrans, ale każdy krok był swojego rodzaju celebracją, prawie modlitwą, i sprawiał mu radość. Idąc, układał sobie w głowie, o czym dzisiaj opowie tacie, jakim fragmentem swojego życia się z nim podzieli. Mieli tyle do nadrobienia. Jedna klientka z poniedziałku się wypisała, poinformowała go siedząca w recepcji dziewczyna. Tak wszystko poprzesuwałam, żebyś nie miał okienka. Po prostu skończysz godzinę wcześniej. Dziewczyna była ładna i miła i uśmiechała się do niego tak, jakby liczyła na coś więcej niż wspólna kawa wypita w przerwie na zapleczu. Ale Michał starał się trzymać dystans i nie dawać żadnych pretekstów jej wyobraźni. Dzięki. Uśmiechnął się i podał jej klucz. Do jutra. Wyszedł na ulicę pogrążoną w cieniu topoli, latem dających chłód, a jesienią osłaniających od wiatru, i kilka razy odetchnął głęboko przeponą. Godziny spędzone w niewielkim pomieszczeniu przy sztucznym świetle sprawiały, że tym bardziej doceniał świeże powietrze, zieleń, przestrzeń. Torbę przewiesił sobie na skos przez pierś, poprawił pasek i ruszył w kierunku cmentarza. O tej porze Nałęczów był pełen ludzi. Pacjenci uzdrowiska odbywali spacery dla zdrowia, a jednodniowi turyści zaczynali się rozglądać za miejscem, w którym mogliby coś zjeść. I jedni, i drudzy poruszali się charakterystycznym, niespiesznym tempem, a Michał chętnie się do niego dostosowywał, bo przecież jemu się też nie spieszyło. Wiedział, że ojciec na niego poczeka. Kiedy skręcał z 1 maja w Lipową, z impetem wpadł na niego kilkuletni chłopczyk na drewnianym rowerku bez pedałów. Dziecko przewróciło się na asfalt i zaczęło płakać, więc kilkoma szybkimi ruchami rozmasował mu kolano, a kiedy zaczął się rozglądać za matką chłopca, na wysokości cukierni Pawłowskiego dostrzegł kobietę, która była u niego przed kilkoma dniami i pytała o Sandrę. Była z jakimś mężczyzną i wyglądała na bardzo zainteresowaną cennikiem gofrów. Natychmiast przypomniał sobie tamtą rozmowę i poczuł się tak samo dziwnie jak wtedy. Bo ta kobieta była dziwna i zadawała dziwne pytania, ale najgorsze było jej ciało. Nie pamiętał, żeby kiedykolwiek masował kogoś, kto miałby w sobie tyle napięcia i bólu. Jej tkanki krzyczały o pomoc. Zrobił co mógł, ale wiedział, że fizycznie więcej nie osiągnie. Jedyna droga do uzdrowienia prowadziła przez jej umysł i serce, a na to nie mógł już nic poradzić. Nawet teraz, choć mu tylko mignęła, rozpoznał w jej ruchach rozpacz i sprzeciw, które jemu też były tak bliskie. Matka dziecka przybiegła od strony Domu Kultury, podziękowała mu i zabrała malca na lody, a on ruszył Lipową, zastanawiając się, dlaczego widok tej kobiety tak go zaniepokoił i dlaczego miał wrażenie, że jej energia ciągle mu towarzyszy. Zrozumiał to, kiedy dotarł na cmentarz. Gabriela z samego rana zadzwoniła do Masujemy i bez większych problemów uzyskała informację, że pan Michał Zych będzie dziś w gabinecie od 9 rano do 15.30. Pozostawało jej tylko mieć nadzieję, że Leon zdąży dojechać z Lublina na czas. Zdążył. Spotkali się przed gabinetem Zycha 2:20. Leon zaparkował w bocznej uliczce w taki sposób, żeby mogli swobodnie obserwować drzwi wyjściowe z budynku, jednocześnie samemu nie rzucając się w oczy. Gabi wcześniej obeszła wszystkie okoliczne miejsca parkingowe i znalazła na nich głównie samochody z rejestracjami z innych województw. Rejestracje lubelskie były tylko dwie. Jedno auto należało do klientki, która opuściła gabinet 2:35, a drugie, nowy terenowy Nissan, wydawało się zbyt efektowne jak na samochód młodego masażysty. Uznali więc, że albo przyszedł pieszo, albo przyjechał rowerem. Pozostało im tylko czekać. Plan rozmowy z Zychem ustalili już wcześniej. Przede wszystkim uznali, że nie mogą go przepytywać u niego w gabinecie, choć było to jedyne miejsce, o którym wiedzieli, że go w nim zastaną. Leon nie miał czasu, żeby sprawdzić jego adres oficjalnie, a Gabi nie chciała po raz kolejny wykorzystywać matki. Oczywiście dostałaby od niej taką informację w kwadrans, ale metody Ireny nie były dyskretne. Więc jeżeli nie chcieli spłoszyć Zycha, musieli poradzić sobie sami. Pomysł, że będą go śledzić, kiedy wyjdzie z salonu i w ten sposób trafią do niego do domu, nie był przesadnie wyrafinowany, ale nie chodziło o styl, lecz o skuteczność. Dlatego, kiedy zobaczyli go, jak staje w drzwiach budynku, rozgląda się i w końcu rusza w stronę centrum, odczekali chwilę, po czym opuścili auto i poszli za nim. Na szczęście ulice pełne były spacerujących, więc nie rzucali się w oczy. Na zakręcie na wysokości Domu Kultury w Zycha wjechało jakieś dziecko na rowerku. Mężczyzna zaczął się rozglądać i Gabi odniosła wrażenie, że ją zauważył. Na szczęście nie miało to większego znaczenia. Zych wiedział przecież, że Gabriela mieszka w Nałęczowie, a w tak małym mieście łatwo się przypadkowo na kogoś natknąć. Szli za nim coraz wolniej i w coraz większej odległości, bo im dalej od centrum, tym mniej było ludzi na chodnikach. Sądzili, że młody mężczyzna zmierza do domu. Jakie więc było ich zaskoczenie, kiedy zobaczyli, że Zych skręcił w stronę kościoła. Może idzie się wyspowiadać? Rzucił sceptycznie Leon. Ta, najlepiej chodźmy i go nagrajmy. Gabriela przewróciła oczami. Chwilę później zorientowali się, że Zych kieruje się na cmentarz parafialny. Co jest? Zdziwił się Leon. A co może być? Gabriela popatrzyła na partnera, byłego partnera, zdziwiona, że jeszcze się nie domyślił. Idzie na grób ojca. Szedł przez cmentarz, nie rozglądając się, zajęty obmyślaniem tego, co powiedzieć ojcu. W końcu dotarł pod mur i zatrzymał się przed grobem. Teraz w niczym nie przypominającym tego zaniedbanego pagórka, pokrytego bluszczem, jakim był jeszcze tydzień temu. Po pnączach nie został nawet ślad. Michał wytrzebił wszystko. Wypolerował i nabłyszczył płytę. Kupił specjalny, ciężki wazon, w którym od 2 dni stały czerwone róże. Co prawda nie znał się na kwiatach, a już na pewno nie znał się na ich symbolice, ale w strzępkach pamięci przechowywał obraz ojca przynoszącego matce bukiety czerwonych róż. Dlatego uznał, że róże powinny go ucieszyć.
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już w poniedziałek po 2:00.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
1: A razem z nami wiceminister obrony Paweł Zalewski. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Krótka piłka na początek, jak zawsze. Dziś pytamy o obronę cywilną. Czy wie pan, gdzie jest schron najbliżej pana domu? Tak czy nie?
2: Wiem, ale...
1: A jak się pan dowiedział?
2: Jestem wiceministrem obrony i mieszkam niedaleko ministerstwa.
1: A, czyli niedaleko ministerstwa jest schron, z którego pan może skorzystać. Sprawdźmy, czy nasi słuchacze wiedzą, gdzie są schrony w pobliżu.
3: W Radiu Z minęła właśnie trzecia. Wiadomości, Krzysztof Białkowski. Jest porozumienie w sprawie 21 pakietu unijnych sankcji na Rosję. Negocjacje przedłużały się z powodu weta Grecji. Ta wywalczyła sobie wyjątek dla tranzytu do krajów poza wspólnotę rosyjskiego gazu skroplonego. A co z limitem cenowym na rosyjską ropę i innymi sankcjami? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
4: Limit cenowy będzie zamrożony na rok. To ma wyhamować zyski Rosji ze sprzedaży paliw, też w obliczu trudnej sytuacji na rynku ropy z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie. W nowym pakiecie są też kolejne sankcje na flotę cieni, statki i porty, które jej pomagają. Nie ma za to twardo wpisanego w nowym pakiecie zakazu wjazdu do strefy Schengen dla wszystkich rosyjskich żołnierzy. Jest tylko zapowiedź dalszych prac nad tym pomysłem. Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: Pakiet uderza też w kolejne banki i platformy kryptowalut, które pomagają Moskwie obchodzić poprzednie sankcje. Prawie 900 milionów euro kary na Google za nadużywanie dominującej pozycji na rynku nałożyła Komisja Europejska. Koncern złamał unijne przepisy, faworyzując własne usługi w wyszukiwarce i ograniczając dostęp do alternatywnych, często tańszych ofert w sklepie Google Play. Firma ma 60 dni na dostosowanie usług do prawa Unii Europejskiej. Chude lata przed budżetówką. Resort finansów nie widzi w najbliższym czasie przestrzeni dla zwiększania wydatków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji publicznej. W przyszłym roku pensje mają wzrosnąć o 3%, ale związki zawodowe obawiają się, że zapowiedź zamrożenia podwyżek w kolejnych latach obejmie całą strefę budżetową, mówi szef OPZZ Piotr Ostrowski.
5: Trudno tu rozgraniczać. Wskaźnik jest jeden, nie ma wskaźnika dotyczącego administracji, jest wskaźnik dotyczący państwowej sfery budżetowej. Bardzo, bardzo niepokojąca informacja. Setki tysięcy pracowników mają naprawdę bardzo nietęgie miny.
3: Ostrowski nie wykluczył, że jesienią może dojść do protestów. Pojawiło się światełko w tunelu dla byłych pracowników fabryki w Łodzi, która od roku nie płaciła ludziom pensji. Chodzi o portugalskiego producenta materaców. Sąd ogłosił upadłość przedsiębiorstwa, a to daje załodze nadzieję na odzyskanie chociaż części pieniędzy. Więcej na ten temat reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
6: Firma nie płaciła pieniędzy przez wiele miesięcy. Pracownicy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji.
7: Nie mamy nic, po prostu nie mamy nic.
8: Kiedyś my utrzymywaliśmy dzieci, teraz dzieci utrzymują nas.
6: Teraz syndyk apeluje do pracowników, by zgłaszali się z roszczeniami. Chodzi m.in. o pensje, premie, dodatki, wynagrodzenia za nadgodziny. Niestety z zarządem upadłej firmy nie ma kontaktu. W sprawie działania portugalskiego przedsiębiorstwa śledztwo prowadzi też prokuratura. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Na razie nikt jednak nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Polityczna burza mózgów przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi i kluczowe pytanie o wspólną listę Koalicji Obywatelskiej i Ludowców. Rozmowy trwają, ujawnia w Radiu Z senator Grzegorz Schetyna i przekonuje, że obóz władzy nie może sobie pozwolić na utratę głosów, a dzisiejszy koalicjant PSL, patrząc na sondaże, nie ma szans na samodzielne wejście do Sejmu. Ze szczegółami reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
9: Sytuacja PSL-u jest na dziś raczej trudna, bo ludowcy plasują się grubo pod progiem wyborczym. Trzeba wyciągnąć wnioski z sondaży, tłumaczy w Radiu Z Grzegorz Schetyna. I mówi wprost o rozmowach liderów o różnych scenariuszach, a jednym z nich jest też wspólna lista koalicji PSL-u.
10: Jest część wyborców, którzy nie będą głosować na koalicję obywatelską i warto zrobić, żeby głosowały na obóz demokratyczny.
9: Stąd jego zdaniem każdy wariant, który pozwoli na to, żeby żaden głos nie został zmarnowany, jest kluczowy.
3: Politycy ludowców zapewniają, że na razie przygotowują się do samodzielnego startu w wyborach, ale biorą też pod uwagę inne opcje. Karol Nawrocki nie rezygnuje z pomysłu przeprowadzenia referendum na temat europejskiej polityki Zielonego Ładu. Wczoraj wysłał do Senatu drugi już wniosek w tej sprawie. Poprzedni senatorowie odrzucili, bo uznali, że proponowane pytanie sugeruje oczywistą odpowiedź. Dlatego tekst został zmieniony. Teraz brzmi, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Szukam kompromisu, szukam rozwiązań. Tak tłumaczył tę zmianę prezydent na spotkaniu z wyborcami w Dębicy na Podkarpaciu.
11: Pytanie jest proste. proste. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi. Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS?
3: Senat ma teraz 14 dni na rozpatrzenie wniosku prezydenta o zarządzenie referendum ogólnokrajowego i podjęcie stosownej uchwały. Rodzice dzieci z guzami mózgu powołali Komitet na Rzecz Bezpiecznej Onkologii Dziecięcej. To kolejna odsłona sporu wokół Śląskiego Centrum Onkologii Dziecięcej w Zabrzu, do którego przeniesiono małych pacjentów z Katowic. Ich dotychczasowi lekarze nie podpisali umów z nową placówką, wskazali na brak odpowiednich warunków. Jak mówi jedna z mam, Aleksandra Leśko, powołali komitet, bo nikt nie chce z nimi rozmawiać, ani szpital, ani Ministerstwo Zdrowia.
12: W tej chwili zajmują się nami rezydenci. Czyli ludzie, którzy uczą się zawodu onkologa, to nie możemy mówić o doskonałej opiece. To jest dla nas żadna opieka, to jest tak, jakby pani pielęgniarka przyszła z oddziału i się zaopiekowała naszym dzieckiem. To jest dokładnie to samo.
3: Śląski Uniwersytet Medyczny, który zarządza centrum, apeluje, by nie rozpowszechniać nieprawdziwych informacji, które mogą niepokoić rodziców i uderzać w zespół placówki. Uczelnia zapewnia, że dzieci mają zagwarantowaną ciągłość leczenia. Od stycznia wzrosną opłaty za krew, która jest wydawana szpitalom. Podwyżka uwzględni inflację, wzrost kosztów funkcjonowania służby krwi i podwyżki płac minimalnych. Każdy ze składników krwi ma swoją osobną stawkę, a ogólny wzrost wyniesie prawie 6%, mówi Magdalena Kramska z Departamentu Lecznictwa Resortu Zdrowia.
13: Nie wpływa to ani na sytuację pacjentów, dlatego że każdy pacjent ma zapewniony dostęp do krwi. Honorowi dawcy krwi jakby w tym zakresie również nie są ujęci jako odbiorcy tej zmiany.
3: Wzrost cen ma pomóc regionalnym centrom krwiodawstwa i krwiolecznictwa w dalszym sprawnym funkcjonowaniu. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: jest powtórka programu. Gość Radia Z.
1: Razem z nami wiceminister obrony Paweł Zalewski. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Krótka piłka na początek, jak zawsze. Dziś pytamy o obronę cywilną. Czy wie pan, gdzie jest schron najbliżej pana domu? Tak czy nie?
2: Wiem, ale...
1: A jak się pan dowiedział?
2: Jestem wiceministrem obrony i mieszkam niedaleko ministerstwa.
1: A, czyli niedaleko ministerstwa jest schron, z którego pan może skorzystać. Sprawdźmy, czy nasi słuchacze wiedzą, gdzie są schrony w pobliżu ich domów. Sonda na radio.z.pl już ruszyła. Panie ministrze, na czym mogą polegać rosyjskie prowokacje, przed którymi ostrzega nas minister obrony? Mówi, że Rosjanie mogą użyć przeciwko nam dronów. Jak mogą ich użyć?
2: No wiadomo, że pewna część dronów padła w ręce... rosyjskie. Ukraińskich dronów, tak. Natomiast Rosjanie słyną z takich działań prowokacyjnych, odwracających uwagę.
1: Ale co, mogą wysłać rój dronów do Polski?
2: To jest jeden z wariantów. Natomiast myślę, że większym problemem są ataki hybrydowe, które już znamy. Sabotaż, działania dezinformacyjne, nasilenie ich może być takim sygnałem, że Rosjanie planują jakąś poważniejszą operację, ale hybrydową.
1: No, wicepremier Kosiniak-Kamysz mówi, ważna jest czujność, ważne jest przygotowanie, ważna jest wymiana informacji i Polska to wszystko realizuje. A pan może powiedzieć coś bardziej konkretnego? Na czym polega w tym przypadku przygotowanie na rosyjskie prowokacje?
2: Na świadomości, że ona może mieć miejsce. I Rosjanie grają decepcyjnie, to znaczy wprowadzają w błąd swoich przeciwników. Dzisiaj polem gry i polem walki tak naprawdę jest stan umysłów i serc Polaków i wszystkich Europejczyków, bo to o nie Rosjanie walczą. Chodzi o to, aby podważyć zaufanie do władz. Rosjanom chodzi o to, żeby podważyć zaufanie do władz oraz nawzajem do sojuszników.
1: Panie ministrze, ale to, że świadomość mamy, to, że wiemy, że Rosjanie mogą zaatakować, mnie nieszczególnie uspokaja, jeszcze nie przygotowuje mnie na możliwość ataku.
2: Podaje możliwość, panie redaktorze, pokazania działań rosyjskich w prawdziwym świetle. Jest pan na to przygotowany. Pan dzisiaj, panie redaktorze, wie, że Rosjanie mogą prowokować pod fałszywą flagą. W związku z tym, wiedząc o tym, jestem na to przygotowany. I inaczej pan odbierze informację, że właśnie ma miejsce atak hybrydowy, bo mówimy tutaj o atakach hybrydowych, nie mówimy o żadnych konwencjonalnych działaniach, a więc zwalczanie takiej prowokacji jest łatwiejsze.
1: No to mieliśmy wczoraj test syren w miastach w ramach ćwiczeń i jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen, mówi tak: syreny to pewnie jedyna istniejąca część obrony cywilnej. Skoro testujemy nawet syreny, to nie wypadałoby jednak przetestować mobilizacji. Sprawdźmy może, czy nasze brygady są w stanie się zmobilizować. Są takie plany?
2: Jest przygotowywany przez CWKR, czyli to tą instytucję, która zajmuje się rekrutacją, ale także mobilizacją, plan. I te plany są ciągle weryfikowane. Kontakt z osobami, które mają karty mobilizacyjne, jest utrzymywany, a więc posiadamy zdolność do mobilizacji szybkiej tej...
1: Ale nie sprawdzamy tego.
2: Tej grupy, która jest niezbędna w tym pierwszym okresie.
1: Natomiast od tygodni mówi, że trzeba zrobić próbną mobilizację choćby jednej brygady i mówi tak, proszę pozwolić. Tak. Zobaczmy, ilu ludzi się stawi w swojej jednostce, dla ilu ludzi będą buty, dla ilu ludzi będą mundury, dla ilu ludzi będzie dowódca i będzie sprzęt i zobaczmy, co wyjdzie. Wiem, co wyjdzie. Dojdzie do epickiej katastrofy, mówi Mentzen. Dlaczego nie pokazujecie, że Mentzen mówi bzdury?
2: Pan Mentzen i cała Konfederacja odgrywa rolę istotną. Czy świadomie, czy nieświadomie, nie chcę w to wnikać, to jest wtórne. tak naprawdę tuby rosyjskiej propagandy. Twierdzenie, że Polska jest nieprzygotowana na konflikt, twierdzenie, podważanie zaufania do sił zbrojnych, do sztabu generalnego, jest jednym z takich elementarnych zachowań
1: rosyjskich. Tylko, że niesprawdzanie tej zdolności daje mu paliwo. On może tak sobie opowiadać.
2: Po pierwsze, panie redaktorze, może sobie tak opowiadać. Nie o wszystkim pan Mentzen jest informowany. Ja powtórzyłem, że z osobami, które posiadają kartę mobilizacyjną, które są do zmobilizowania w pierwszym okresie, siły zbrojne utrzymują kontakt i wiadomo, że tego typu pierwsza mobilizacja jest realna w takim okresie, w którym to jest niezbędne. Natomiast...
1: Czyli? Jak szybko?
2: Panie redaktorze, dzisiaj żyjemy w okresie... Znaczy, mam wrażenie, że dzisiaj funkcjonujemy w okresie, w którym... No jakby o wszystkich rzeczach się mówi, a ja...
1: Nie, no, mówi się o tym, że Rosja może nas zaatakować, tak, że ten atak jest tak, realny, tak, że te prowokacje znaczy, są bardzo
2: może nas
1: realne.
2: Zaatakować hybrydowo, panie redaktorze. Ja to
1: premier mówi o możliwości wybuchu wojny. My wszyscy to słyszymy.
2: Ale nie dziś.
1: A kiedy? Realna... Jak daleka jest ta perspektywa, o której mówi premier?
2: Dobrze, to uporządkujmy. Dzisiaj Rosja jest zaangażowana na Ukrainie i dzisiaj Rosja wykrwawia się na Ukrainie i dzisiaj Rosja nie posiada zdolności do pełnoskalowego konfliktu z NATO, w tym z Polską. Przygotowujemy się do takiej sytuacji, bo zakładamy, że Rosja nie zrezygnowała ze swoich agresywnych planów i będzie chciała je realizować kilka lat po zakończeniu aktywnej fazy wojny na Ukrainie.
1: Czyli ta możliwość ataku, o której mówi premier, to jest kwestia lat. Nie tygodni, nie miesięcy,
2: oczywiście,
1: ale lat.
2: Oczywiście. I premier również jednoznacznie o tym mówi. Natomiast ze względu na to, że Ukraina stawia bardzo silny i skuteczny opór, a odporność społeczeństwa ukraińskiego na przykład braki prądu jest bardzo wysoka, ona ma miejsce dlatego, że Ukrainie pomaga Zachód. Rosja wie o tym, że żeby pokonać Ukrainę, musi uderzyć w Zachód i doprowadzić do sytuacji takiej, w której ta pomoc płynąć nie będzie. To oznacza, panie redaktorze, że może przetestować spójność NATO i może chcieć przetestować spójność NATO właśnie dlatego, że wojna na Ukrainie nie wychodzi jej tak, jakby chciała. To oznacza, że może posunąć się do ataku hybrydowego, w którym będzie kontrolować eskalację tego konfliktu. Inna
1: konkret,
2: forma, inna,
1: ważna
2: to, ale to jest konkret. Inna forma,
1: ja rozumiem,
2: panie redaktorze,
1: jest ważna rzecz,
2: tylko
1: muszę
2: dokończę. Inna forma, że panie redaktorze, ja wiem, że radio wymaga krótkiej wymiany zdań,
1: niestety,
2: ale my mówimy,
1: tak, czasu
2: ale, my
1: mamy
2: mówimy
1: tyle, ile mamy.
2: Ale my mówimy o wojnie i pokoju.
1: Ja o wojnie i pokoju jest, chcę zapytać,
2: i to nie jest, panie redaktorze,
1: rzecz.
2: I to nie jest, panie redaktorze, temat, na którym można, że tak powiem, odpowiadać w typie ping-ponga.
1: Czy wiemy dziś, teraz, kiedy do Polski dotrą amerykańscy żołnierze w ramach rotacji wojsk amerykańskich? Ważna sprawa.
2: Na przełomie lipca i sierpnia odbędzie się rotacja, o której mówił premier Kosiniak-Kamysz. Dotyczy to sił amerykańskich w Orzyszu, Bemowie Piskim. Mówiąc krótko, chodzi o tą grupę batalionową, gdzie trzonem są siły amerykańskie, a jest ona realizowana pod flagą NATO. To jest ta jednostka, która znajduje się blisko tak zwanego przesmyku suwalskiego.
1: Na przełomie lipca i sierpnia ci amerykańscy żołnierze będą docierać
2: Zaczyna się, zaczyna się rotacja tej jednostki.
1: A gdy dotrą już do nas wszyscy żołnierze w ramach tej rotacji, ilu amerykańskich żołnierzy będzie stacjonowało w sumie w Polsce? 10 tysięcy czy więcej?
2: A dlaczego pan się o to pyta, panie redaktorze?
1: Bo nie wiemy tego od wielu miesięcy. Donald Trump mówił, że wyśle dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy, i my nie wiemy, co to znaczy.
2: Ja chcę powiedzieć, że pan wie? Wiem. Natomiast chcę powiedzieć, zaraz odpowiem. Chcę powiedzieć, że pan koncentruje uwagę na liczbach, które w sytuacji wojny nie będą najbardziej istotne. Najbardziej istotne będzie to, bo to, czy to będzie 6 tysięcy żołnierzy, czy 10 tysięcy żołnierzy, z punktu widzenia wojny nie będzie miało najważniejszego znaczenia. Najważniejsze znaczenie ma po pierwsze to, że Amerykanie są w jednostce natowskiej i nie wycofali się z niej, a były takie możliwości i dzięki temu wzmacniają usprawniają odporność i odstraszanie wobec Rosji. A po drugie, istotne jest to, że Amerykanie uznali, że Polska jest krajem, gdzie mają gigantyczne interesy, na tyle duże, aby być tutaj nie w sposób rotacyjny, ale stacjonarny.
1: I o tym dzisiaj, rozmawiamy.
2: A więc, panie redaktorze, ja wiem, tylko że ja zarazem muszę wskazywać na to, że pana pytania, chociaż atrakcyjne, nie dotyczą istoty problemu.
1: No dobrze,
2: istotą problemu jest to, że Amerykanie...
1: Ma pan tak, prawo. Krótka oczywiście. Piłka raz jeszcze na koniec tej części rozmowy. Spróbujmy. Polskie migi wciąż mogą trafić na Ukrainę, tak czy nie?
2: Tak.
1: Rząd Tuska ma kłopot z opowiadaniem o swoich sukcesach, tak czy nie?
2: Nie.
1: Nigdy już nie zapisze się do żadnej partii politycznej. Prawda czy fałsz?
2: Panie redaktorze, ja zwykle tworzyłem partie polityczne.
1: Może pan stworzy jakąś, to o tym za chwilę porozmawiamy. W naszej sondzie pytaliśmy słuchaczy, czy wiedzą, gdzie w pobliżu ich domu jest schron. Wynik chyba pana zmartwi, bo tak odpowiedziało 7%
2: ja wiem,
1: głosujących.
2: Panie redaktorze,
1: te wyniki podajemy
2: niestety,
1: na Radio ZPL.
2: Niestety
1: 93%
2: niestety tak jest. Także dlatego...
1: Stawiamy kropkę.
2: Znaczy, nie, dzisiaj, panie redaktorze, i dzisiaj przystępujemy, znaczy przystąpiliśmy już 2 lata temu i są na to środki i realizują to samorządy, do budowy sieci schronów, która byłaby porównywalna z tym, co się dzieje na
1: Radio ZPL, Finlandii.
2: Polecam i Szwajcarii.
0: To jest gość Radia Z.
1: Czy polski rząd wskazał Amerykanom konkretne miejsca, w których może powstać stała baza wojsk USA w Polsce?
2: Tak.
1: Poznamy tę listę?
2: Nie.
1: Dlaczego?
2: No dlatego, że panie redaktorze, przecież jest jakaś granica racjonalności. Zanim pan oczekuje ode mnie, żebyśmy o tych wszystkich kwestiach rozmawiali i dawali pożywkę wywiadowi rosyjskiemu, zanim one zostaną uzgodnione, no przecież to nie jest poważne.
1: No tak, tylko że my rozmawiamy o tym w mediach, padają konkretne miejsca. Pada Poznań, pada Wrocław, pada Szczecin.
2: Ode mnie pan tego nie usłyszał.
1: Wiceminister obrony Stanisław Wziątek, pana kolega z resortu, to on podawał Szczecin jako możliwą lokalizację. Jest niepoważny? Działa na rzecz wywiadu rosyjskiego?
2: Pan minister Wziątek jest bardzo poważnym politykiem, doświadczonym, wieloletnim szefem Komisji Obrony.
1: Powiedział, że to może być Szczecin.
2: Moim bardzo doświadczonym kolegą. I tutaj postawię kropkę.
1: Świetnie. Czy Amerykanie oczekują od nas, że to będzie zachód Polski?
2: Panie redaktorze, my rozpoczęliśmy rozmowy z Amerykanami na ten temat. Przedstawiliśmy nasze propozycje, Amerykanie przedstawiają swoje. Te rozmowy trwają dzisiaj. Będę miał rozmowy z wysokimi urzędnikami Pentagonu na ten temat. Zatem chcę powiedzieć, że te rozmowy trwają, one są skomplikowane, bo dotyczą kwestii finansowych, logistycznych. Chcielibyśmy, aby ten proces przekształcania baz amerykańskich w stałe bazy, zresztą niektóre stałe bazy już istnieją, na przykład Radzikowo, ale żeby ten, czy Powic, żeby ten proces przekształcania w amerykańskie stałe bazy następował stopniowo, czyli mówiąc krótko, żeby on już zaczął się niedługo. Natomiast o efektach poinformuję, jak zakończę rozmowy na ten temat.
1: Tylko mówi pan teraz nie o będę przekształcaniu.
2: Nie będę rozmawiał, panie redaktorze,
1: to jest bardzo ważne,
2: na temat, na temat konkretów.
1: Powiedział pan o przekształcaniu.
2: Tak.
1: Pytanie jest takie, czy to ma być zupełnie nowa baza, zbudowana od podstaw, czy też może to być baza, która powstanie na bazie istniejącej
2: już
1: bazy.
2: To może być to i to, panie redaktorze.
1: Czyli jest możliwy scenariusz, w którym przekształcamy istniejącą już bazę w taką bazę stałą.
2: Każdy scenariusz dzisiaj jest możliwy. Najważniejsze jest to, że Amerykanie uważają Polskę za kraj, w którym mają na tyle ważne swoje interesy, aby mieć tutaj stałe bazy, a nie rotacyjne. To jest bardzo ważny sygnał odstraszający, panie redaktorze.
1: A ile czasu potrzebujemy, żeby ta stała baza amerykańska powstała w Polsce?
2: W momencie, w którym uzgodnimy oczekiwania amerykańskie, będziemy znali odpowiedź na pana pytanie.
1: 2030 rok jest realny, pana zdaniem?
2: Panie redaktorze, odpowiem. W momencie, w którym uzgodnimy z Amerykanami, jakie są ich oczekiwania i co jest przedmiotem porozumienia, będę mógł odpowiedzieć na pana pytanie.
1: A kilkanaście miliardów złotych, tyle jak słyszę, możemy potrzebować na wybudowanie tej bazy?
2: Może kilku baz, może nie jednej, zobaczymy.
1: Kilku baz. Rozmawiamy o kilku bazach?
2: W grę wchodzą, jak już powiedziałem, w grę wchodzi wariant, może inaczej, kilka wariantów, w tym również wariant, w którym będzie kilka baz. Niczego nie chcę przesądzać, panie redaktorze.
1: Kilka stałych baz.
2: Tak.
1: te koszty pokryjemy my w całości?
2: To mogę powiedzieć, że te koszty pokryjemy my w całości. Taka jest umowa pomiędzy rządem polskim a rządem amerykańskim, którą zawarło Prawo i Sprawiedliwość kilka lat temu.
1: I te pieniądze są zapisane na przykład już w przyszłorocznym budżecie?
2: Nie, dlatego że siłą rzeczy nie wiadomo, ile ich będzie, w związku z tym nie ma czego póki co zapisywać. Natomiast to będzie bardzo poważna kwestia, aby przekonać polskich obywateli, że ten wydatek jest potrzebny, no szczególnie w warunkach, w których dzisiaj się znajdujemy, wielu niedoborów w bardzo wielu obszarach usług publicznych. I to powinny być pieniądze dodatkowe do budżetu MON-u, dlatego że my mamy bardzo napięty program zakupu sprzętu, uzbrojenia i nie chcemy, aby te bazy były budowane kosztem realizacji programu modernizacji Polskich Sił Zbrojnych.
1: To panie ministrze, o MIG-i jeszcze zapytam. Powróćmy do tego wątku. Toczą się jeszcze jakieś negocjacje, czy tu jest raczej impas, cisza, morze martwe? Jeśli chodzi o rozmowy z Ukraińcami w tej sprawie.
2: Wyjaśniamy sobie wzajemnie stanowisko.
1: A czy ktoś w Kijowie powiedział nam jasno, wyraźnie, wprost, że nie dostaniemy ukraińskiej technologii dronowej w zamian za MIG-i?
2: To jest jakaś fikcja, panie redaktorze. To polskie firmy współkształtują ukraińską technologię dronową. Jestem przekonany, że w sytuacji, w której dojdziemy do porozumienia odnośnie MIG-ów, ja zresztą kilka razy tygodni temu informowałem o oczekiwaniach ukraińskich związanych z MIG-ami i dlaczego jeszcze postępów w tej sprawie nie ma. Ale jak mówię, nie ma problemu z dostępnością technologii ukraińskich. Jest dyskutowany sposób, w jaki te MIG-i mogą zostać przekazane.
1: Ale nie, momencik, bo Władysław Kosiniak-Kamysz, pana szef, tak, szef resortu obrony, tak, wicepremier, tak, mówi coś zupełnie, zupełnie innego. Cytuję. Chodzi o wymiar symboliczny, ale jest on bardzo ważny. Żeby podzielili się know-how, częściowo udostępnili technologię. Są naprawdę w tym bardzo dobrze. Jesteśmy... A oni się na to zgodzili i wycofali się z tych ustaleń. To nie jest fikcja, jak pan...
2: Ale... Panie redaktorze, pan premier Kosiniak-Kamysz powiedział, że oni się na to zgodzili.
1: I się wycofali.
2: I teraz,
1: tak powiedział.
2: No tak, ale rozmowy, które prowadzimy, polegają na tym, aby to zobowiązanie zostało zrealizowane.
1: Rozumiem, ale czy Kijów domagał się, żeby Polska sfinansowała remont tych samolotów?
2: Ja to powiedziałem kilka tygodni temu publicznie.
1: I to jest prawda.
2: Panie redaktorze.
1: Bo ja nie wiem, co w tej... Pan mówi, że jest fikcją to, co mówi wicepremier Kosiniak-Kamysz.
2: Nie, to pan powiedział, że jest fikcją i pan mi wkłada...
1: Przed chwilą pan powiedział, to jest fikcja.
2: Pan manipuluje naszą rozmową. Panie redaktorze, pan bardzo umiejętnie manipuluje naszą rozmową i wkłada w moje słowa, moje usta, słów, których nie powiedziałem.
1: No dobrze,
2: ja powiedziałem,
1: ale
2: bo widzi pan, panie redaktorze, bo pan ma taką tendencję do stawiania spraw albo czarne, albo białe. I pan w ogóle nie dostrzega niuansów i subtelności. A niestety życie, panie redaktorze, składa się z niuansów i subtelności. Ja wiem, że się czarne i białe lepiej sprzedaje publicznie. Ja nie dziwię się panu i jestem pełen podziwu dla pana kunsztu redaktorskiego. Natomiast moim zadaniem jest to, aby powiedzieć, panie redaktorze, szuka jednoznacznych odpowiedzi, gdy one jednoznaczne często nie są.
1: No ja próbuję się dowiedzieć, czy polski rząd odrzuca ten scenariusz?
2: Ja staram się panu, panie redaktorze, pokazywać subtelności, w których kryje się prawda.
1: Proszę mi pokazać te subtelności. Czy polski rząd odrzuca scenariusz, w którym to my płacimy za remont MIG-ów dla Ukrainy?
2: Polski rząd prowadzi rozmowy w tym momencie o tym, aby ta transakcja, którą zaproponował premier Kosiniak-Kamysz, i bardzo słuszna, i bardzo dobra, została zrealizowana. Jednym z oczekiwań Ukraińców jest to, i ja to ujawniłem, że te MIG-i miały być dostosowane do współczesnych warunków pola walki. To jest zrozumiałe oczekiwanie. Pytanie, kto pokryje ten koszt i kto wykona tę modernizację.
1: Polski rząd dzisiaj, może za to zapłacić?
2: Dzisiaj, panie redaktorze, negocjacje...
1: po prostu prostą sprawę.
2: Tak, tylko gdybym ja odpowiedział tak, to wtedy negocjacje, które prowadzimy, przestraciłyby sens. Czy pan dostrzega
1: Tę odpowiedź rozumiem.
2: Dziękuję bardzo.
1: Proszę tak odpowiedzieć. Tak. I nie musimy się o to spierać.
2: Właśnie.
1: To jest jasne.
2: No tylko,
1: czy polski rząd rozważa przekazanie migów innemu państwu dzisiaj?
2: Dostaliśmy propozycję ze strony jednego z naszych sojuszników w NATO. Natomiast pierwszoplanowe są nasze rozmowy z Ukrainą.
1: Bułgaria jest zainteresowana migami z Polski?
2: Powtarzam. Nasz sojusznik w NATO jest zainteresowany migami z Polski.
1: To spójrzmy na pytania od słuchaczy, bo oni też mają do pana kilka kwestii. Na przykład jeden ze słuchaczy pyta tak. Niemiecki Rheinmetall szykuje się na duże zamówienia z polskiej armii. Tymczasem w Łuczniku szykują się zwolnienia ze względu na brak nowych zamówień z MON-u, mimo istniejących zapotrzebowań na karabinki. Dlaczego? Pyta słuchacz.
2: Mam wrażenie, że słuchacz uległ dezinformacji, która miała miejsce jakiś czas temu ze strony opozycji, także niestety ze strony wysokich urzędników BBN-u, bo moja wiedza na ten temat jest taka, że nowa partia karabinków w Łuczniku została zamówiona i że w związku z tym żadnych zwolnień nie będzie. Więc no to jest moja odpowiedź na pytanie.
1: To kolejne pytanie. Słuchacz pyta tak. Staracie się o stałą bazę USA w Polsce. Czy ktokolwiek w rządzie rozmawiał z Amerykanami o wypowiedzeniu aktu stanowiącego NATO-Rosja z 1997 roku, który zakładał brak stałych baz USA w Polsce? Przecież Amerykanie nigdy nie wypowiedzieli tego aktu, przypomina słuchacz.
2: Ten akt został uznany za nieistniejący przez Radę Północnoatlantycką.
1: Kolejne pytanie. Panie ministrze, tak zaczyna słuchać. Od 1990 roku, czyli już 36 lat, był pan w 9 partiach, co daje średnio 4 lata na partię. W jakiej partii spędzi pan następne 4 lata?
2: Zawsze byłem wierny swoim przekonaniom. I jestem. Ci, którzy poważnie obserwują moją karierę, moje poglądy, mogą to potwierdzić. Jeżeli słuchacz rzeczywiście ma takie samo zaparcie, aby prześledzić moją karierę w ciągu ostatnich, powiedziałbym, nawet 36 lat. Mam nadzieję, że to potwierdzi.
1: A może Ryszard Petru pana skusi, bo zakłada nową partię właśnie.
2: Panie redaktorze, ja wielokrotnie mówiłem, że i mówiłem to również w tym studiu, że dzisiaj w Polsce potrzebna jest silna partia centrum. Ja mam poglądy centrowe, no mówię o sobie, że jestem politykiem centrowym patrzącym na prawo. Ale Polsce potrzebna jest silna partia centrum i zawsze reprezentowałem te poglądy i szczególnie

0: poczucie niewywiązania się z naszych obietnic wobec wyborców. I mówiąc tak już zupełnie kolokwialnie, mam politycznego kaca, ale po pierwsze wiem, że są politycy w Polsce, tacy jak Władysław Kosiniak-Kamysz, ale także Paulina Henning-Kloska, myślę, że także Szymon Hołownia, którzy mają przekonanie, że ta droga po 23 roku była niewykorzystana, że ta szansa była niewykorzystana.
1: Ale teraz jest dzielenie tej trzeciej drogi, no bo mamy Polskę 2050, która chce być centrum, Unię Centrum, która chce być centrum. Ryszard Petru zakłada partię, która też chce między innymi w centrum łowić wyborców.
0: Nie, i teraz chodzi o to, żeby te wszystkie inicjatywy połączyć.
1: I to jest trzecia droga jest możliwa raz jeszcze na wybory, pana zdaniem?
0: Trzecia droga już odegrała swoją rolę historycznie. Potrzebna jest nowa inicjatywa, która w sposób wiarygodny pokaże, że będzie trwałym tworem na scenie politycznej. Jest wielki elektorat w Polsce, ludzi, którzy nie chcą wybierać pomiędzy PiS-em czy Platformą i Lewicą. Te poglądy dzisiaj są niereprezentowane i chodzi o to, aby stworzyć taki blok, taką siłę, która wiarygodnie zdobędzie istotny wynik w wyborach, a następnie będzie prowadziła mądrą, dobrą dla Polski politykę, dla polskich przedsiębiorców, dla polskich dla pracowników sfery publicznej, usług publicznych.
1: Centrowy namiot chciałbym stworzyć, który połączy te wszystkie środowiska polityczne,
0: chciałbym
1: partie.
0: Stworzyć funkcjonalną polityczną instytucję, która będzie realizowała w sposób wiarygodny plan i obietnice, które złoży wyborcom.
1: Ale pan jest gotowy zaangażować się w tworzenie takiej nowej partii, nie wiem, koalicji, federacji politycznej?
0: Angażuję się na rzecz takiego projektu już od długiego czasu.
1: To znaczy którego projektu?
0: Tego, o którym rozmawiamy.
1: Ale to powstanie taka federacja centrowa polityczna?
0: Pracuję na rzecz tego, aby powstała, panie redaktorze. Jak powstanie, to pan się dowie.
1: Ale ona się jeszcze nie ujawniła, rozumiem. To są te tajne, poufne rozmowy wciąż.
0: Powtórzę zdanie, które powiedziałem poprzednio i ono ma głęboką myśl, bo odpowiada na pana pytanie.
1: Dobrze, to ja wiem, że pan biegnie na spotkanie i czas nas goni. To jeszcze proszę tylko mi pozwolić zapytać o Prawo i Sprawiedliwość i o pana spojrzenie z zewnątrz. Czy pan rozumie, dlaczego Jarosław Kaczyński nie chce już, żeby PiS oddychał dwoma płucami, jak jeszcze przed chwilą?
0: No tak, dlatego, że Jarosław Kaczyński jako zasadę swojej polityki traktuje, iż po prawej stronie od niego musi być tylko ściana. No, po prawej stronie od niego jest Mentzen, jest prorosyjski Braun, a więc chce stać się Braunem po to, żeby już nie było prawdziwego Brauna.
1: Czyli to chodzi
0: oczywiście
1: o to,
0: jest, żeby łatwiej jest dewastujące.
1: Żeby łatwiej było zawalczyć o tego prawicowego, no tak, bardzo wyborcę, znaczy, i Mateusz Morawiecki w tym przeszkadza.
0: Założenie jest takie. Wejść na pole Brauna i zniszczyć go na rok przed wyborami, czy przejąć, powiedzmy sobie, elektorat na rok przed wyborami, a potem odbijać się od prawej strony do centrum i wtedy Morawiecki może odegrać jakąś rolę. Rozumiem, że są powody, dla których nie chce grać w tej zaproponowanej przez Jarosława Kaczyńskiego grze, chociaż zakładam, że ma tego świadomość, że on może odegrać jeszcze istotną rolę w planach Kaczyńskiego za rok, ale rozumiem, że tak jest przede wszystkim dlatego, że jest prezydent Nawrocki, który daje, właśnie tworzy taki namiot prawicowy, także dla skrajnej prawicy, także dla pana Brauna, powiedzmy sobie od Brauna do Morawieckiego.
1: Ale prezydent nie jest zainteresowany, żeby zniszczyć czy Brauna, czy Mentzena i Konfederację.
0: No właśnie.
1: Więc czy ten plan Jarosława Kaczyńskiego może się udać w takim razie?
0: No to powiem w ten sposób. Słusznie pan powiedział, że nie jest zainteresowany, bo nie jest zainteresowany stanięciem vis-a-vis jednego lidera partii prawicowej, czyli Jarosława Kaczyńskiego. Dla prezydenta Nawrockiego jest dużo lepiej rozmawiać z Braunem, Mentzenem, Kaczyńskim czy Morawieckim. Można powiedzieć i można zaryzykować tę tezę, żeby jakoś wejść na nagłówki, że Morawiecki dzisiaj realizuje plan Nawrockiego, to znaczy plan osłabienia Kaczyńskiego po to, żeby to Nawrocki był tym rozgrywającym na polskiej prawicy, a nie Kaczyński. Więc Można tak postawić sprawę. Myślę, że sprawa jest też bardziej zniuansowana i bardziej skomplikowana, ale...
1: Tutaj, ale jak wiadomo, ja wolę czarno-białą rzeczywistość.
0: I tutaj wyjdę naprzeciw panu redaktorowi, że Morawiecki funkcjonalnie, tak, nie powiem, że intencjonalnie, ale funkcjonalnie realizuje

0: pan Nawrockiego.
1: To żeby zakończyć konkretem, na pana oko, na pana ucho, to co dzieje się dzisiaj w PiS-ie skończy się rozłamem?
0: Tak to wygląda, ale i tak wszyscy wylądują w jednym bloku senackim, a później z intencją prezydenta Nawrockiego w jednym rządzie, ale to znaczy chciałby, żeby wylądowali w jednym rządzie, a nasze działania mają temu się przeciwstawić, to znaczy po to budujemy centrum, aby ten plan prezydenta Nawrockiego się nie udał.
1: Czyli namiot centrowy kontra namiot prawicowy zanosi się na taką rozgrywkę w najbliższym czasie.
0: Niech tak będzie.
1: Paweł Zalewski, wiceminister obrony, poseł niezrzeszony dzisiaj był naszym gościem. Bardzo
0: niezrzeszony,
1: dziękuję.
0: Choć centrowy patrzący na prawo.
1: I dążący do namiotu centrowego. Marcin Zaborski, kłaniam się. Dziękuję
0: bardzo. Zobaczymy.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.

0: lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilgun Ariunbatar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Czwarta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ma dziś w południe wygłosić oświadczenie. O północy minął termin ultimatum kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości dla parlamentarzystów tej partii na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń. Wczoraj Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim, ale rozmowa zakończyła się fiaskiem, a rzecznik PiS Rafał Bochenek mówi twardo.
4: Działalność stowarzyszenia Rozwój Plus jest działalnością sprzeczną z interesem Prawa i Sprawiedliwości. Stowarzyszenie albo partia, tertium non datur.
3: Druga strona sporu zabrała głos w internecie. Na portalu X jeden z najwierniejszych stronników Morawieckiego, były rzecznik w jego rządzie Piotr Miller, napisał: wyciągnęliśmy rękę do porozumienia i położyliśmy na stole konkretne dowody naszej dobrej woli i lojalności, ale jak dodał, nie ma naszej zgody na podpisywanie lojalek, wymuszanie podpisów ani składanie upokarzających deklaracji, zakończył europoseł PiS. Na razie nie wiadomo, ilu polityków w takiej sytuacji zdecydowało się zostać przy Morawieckim. Pod listem do prezesa Prawa i Sprawiedliwości podpisało się 45 osób. Antoni Macierewicz odpowie przed sądem za pomówienie szefostwa kontrwywiadu wojskowego o współpracę z rosyjskimi służbami. Akt oskarżenia sporządziła warszawska prokuratura regionalna. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Marcin Friedrich.
5: Chodzi o wypowiedź Macierewicza wygłoszoną z mównicy sejmowej we wrześniu ubiegłego roku. Poseł PiS nazwał generała Jarosława Stróżyka i jego zastępców rosyjskimi agentami. Wypowiedź ta miała miejsce podczas debaty na temat informacji szefa MON-u o rosyjskich dronach, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną. To są ludzie, mówił Macierewicz o szefach SKW, którzy współpracowali z rosyjskimi służbami specjalnymi. Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożyło kierownictwo SKW. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: Politykowi grozi grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności do jednego roku. A na celowniku prokuratury także Łukasz Mejza i Michał Woś. Każdy z innego powodu. Pierwszy to były już poseł PiSu, drugi wciąż zasiada w parlamencie, reprezentując to ugrupowanie. O tym, dlaczego śledczy wysłali wnioski do Sejmu, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
6: Mejza ma trzy zarzuty, z których najmocniejszy dotyczy oszustwa. Kłamiąc w dokumentach, miał wyłudzać pieniądze z funduszy unijnych za fikcyjne szkolenia dla drobnych przedsiębiorców. Akt oskarżenia jest już gotowy, żeby móc go przedstawić, Sejm musi pozbawić posła immunitetu. Choć jest i inne wyjście, o którym mówiła prokurator Anna Adamiak.
7: Oczywiście pan Łukasz Mejza może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się immunitetu.
6: Michał Boś w swojej sprawie dotyczącej przekroczenia uprawnień, gdy zajmował się sprawami służby więziennej jako wiceminister, sam się właśnie immunitetu zrzekł. Ale od tego czasu nie stawia się na wezwania na przesłuchania, stąd inny wniosek do Sejmu, by móc go do tego zmusić siłą. Z Prokuratury Krajowej Tomasz Kubat, Radio Z.
3: W ewentualnym procesie Mejzie będzie grozić do 5 lat więzienia, a Wosiowi nawet do 10 lat. Polskie gminy nie są gotowe na starzenie się społeczeństwa, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Wiele samorządów nie planuje z wyprzedzeniem opieki dla rosnącej liczby seniorów, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
8: Ponad 12% gmin wiejskich i miejsko-wiejskich seniorzy nie mieli dostępu nawet do podstawowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
3: Dziś seniorzy stanowią już ponad 1/4 społeczeństwa, a do 2060 roku będzie to niemal 40%. Na początku przyszłego tygodnia będzie opublikowany projekt podatku cyfrowego. Ma dotyczyć big techów, które działają w Polsce i osiągają u nas 25 milionów złotych rocznego przychodu. To druga próba podejścia do tej daniny, na którą nie zgodziła się administracja Białego Domu w czasie pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Jak teraz może się to odbić na relacjach z USA? O tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
9: Polski budżet nie może tracić na działalności m.in. amerykańskich gigantów, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Podobne rozwiązania podatkowe są też w kilku innych krajach Unii Europejskiej. Podatek cyfrowy był konsultowany z amerykańskimi partnerami, dodaje Standerski.
10: Za dużo nas łączy, żeby ten jeden temat nas podróżnił.
9: Firmy, które zainwestują w Polsce, będą mogły liczyć na ulgi w podatku cyfrowym.
3: Podatek miałby wejść w życie na początku 2029 roku. Jest zielone światło dla podniesienia kwoty wolnej od podatku. Przed końcem tej kadencji zrealizujemy to zobowiązanie, ogłosił w Radiu Z senator Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej. Przed wyborami KO obiecywała 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku. Prawdopodobnie jednak cały proces może zostać rozłożony na etapy, podkreśla senator Koalicji Obywatelskiej. Schetyna przyznaje, że jeśli wyborcy mają to poczuć, zmiany muszą wejść w życie już w przyszłym roku. Wydaje się, że musi tak być, mówił senator Koalicji Obywatelskiej.
11: Nie wiem, czy od razu zdarzy się tak, że będziemy mogli całość zrealizować. Wydaje mi się, że w związku ze sytuacją budżetową będzie to rozpisane na kilka kroków.
3: Nie wygramy wyborów w przyszłym roku, jeśli nie będziemy realizować tak spektakularnych zobowiązań, mówił Schetyna. Obietnica zmian w podatkach to był jeden ze 100 konkretów, które Koalicja Obywatelska pokazywała przed ostatnimi wyborami. Wtedy usłyszeliśmy, że nie zapłaci podatku ktoś, kto zarabia do 6 tysięcy złotych brutto lub pobiera emeryturę do 5 tysięcy złotych brutto. A cała rozmowa z Grzegorzem Schetyną jest na radioz.pl. Rząd chce podnieść podatek cukrowy, ale branża cukrownicza apeluje, nie róbcie tego. Według jej wyliczeń ceny niektórych napojów mogą wzrosnąć nawet o 20%. Ten podatek ma na celu łatanie dziury budżetowej, mówi Rafał Strachota z Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.
12: Stajemy przed wieloma wyzwaniami. Wysokie koszty produkcji, niskie ceny cukru, rynek otwarty na napływ cukru z krajów trzecich.
13: Jakie są jeszcze zagrożenia, które wy widzicie?
12: Wysokość tej daniny, jeżeli weźmiemy pod uwagę siłę nabywczą, jest to najwyższy podatek w Unii Europejskiej. To są najwyższe obciążenia zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców.
3: O szczegóły dopytywał reporter Radia Z Piotr Gawroński. Resort finansów skierował projekt podwyżki opłaty cukrowej do konsultacji publicznych. Jak nie upał, to ziąb. Pogoda tego lata nie do końca spełnia nasze oczekiwania, choć jak mówią eksperci, chłodne lato to nie anomalia. Mamy teraz pogodę, jaka była podczas wakacji w latach 90., mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
14: Nie jest wcale zimno, bo chociaż ostatnie lata przyzwyczaiły nas do skrajnych upałów, jest po prostu normalnie. To jest klimat polski, którym takie powietrze dość chłodne, północne, ono po prostu od czasu do czasu do nas wpływa.
3: Wysokie temperatury mają wrócić już w ten weekend, zwłaszcza, że zbliżamy się do okresu statystycznie najcieplejszego, jakim jest przełom lipca i sierpnia. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
15: A razem z nami senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Kłaniam się, panie marszałku. Dzień dobry.
16: Dzień dobry panu.
15: Wbiegamy na boisko. Krótka piłka na początek. Dziś z pytaniem. Czy ewentualna partia Morawieckiego mocno namiesza w polityce? Tak czy nie?
16: Nie.
15: Tak mówi nasz gość, a zobaczmy, co powiedzą nasi słuchacze. Mogą już państwo głosować na radioz.pl. Ale szczerze, panie marszałku, na początek, takie szczere wyznanie na dzień dobry. Sprawdza pan raz po raz w telefonie, co tam w PiSie słychać?
16: Nie, jestem zaskoczony.
15: W ogóle. W ogóle pana to nie interesuje.
16: Interesuje, tylko powiem panu redaktorowi zupełnie wprost, w Senacie, w Sejmie, teraz mieliśmy posiedzenie Senatu wczoraj, dziennikarzy jest tak dużo i nie jestem w stanie wejść do budynku Senatu, bo już na dole...
15: Już pan wszystko wie.
16: Już mówią, opowiadają, pytają, także to jest temat numer 1, 2 i 3.
15: No to rozmawiamy o temacie numer 1. Jarosław Kaczyński nie wróży sukcesu politycznego Mateuszowi Morawieckiemu, a pan... Rozkłada pan karty, pociera pan szklaną kulę i co pan widzi?
16: Poważny konflikt w PiSie i po prawej stronie sceny politycznej, inspirowany słabością Kaczyńskiego i brakiem pomysłu na to, żeby w skuteczny sposób gonić Koalicję Obywatelską i zaangażowanie, bardzo mocne zaangażowanie prezydenta Nawrockiego w ten konflikt.
15: Ale ten konflikt zaszedł tak daleko, że da się go jeszcze rozmasować, czy raczej to się musi skończyć rozłamem?
16: Sądzę, że nie, chyba że Kaczyński się zatrzyma, tak? Że dzisiaj to spotkanie o 12 zakończy się tym, że on zrobi krok do tyłu.
15: I panowie wyjdą i będą pili razem ambrozję i będzie wieczna szczęśliwość. Wierzy pan w to?
16: O konieczności nie wierzę, bo to już nigdy dobrze nie będzie. Ja widzę i rozmawiam często z tymi, którzy wychodzili z PiSu, opuszczali. Właśnie dlatego nie mogli wrócić, bo Kaczyński bardzo twardo ich traktował. Także tutaj będzie poważny konflikt, który zostanie. Czy oni będą na zewnątrz, czy powołają partię polityczną? Jeżeli tak, to uważam, że najważniejsze, tak jak ja na to patrzę politycznie, że w tym wszystkim widzę udział prezydenta, tak? Że on jednak chce zajmować rolę, chce mieć wpływ na polską scenę polityczną.
15: Ale on
16: partyjną.
15: To inspiruje, jeśli chodzi o
16: daje gwarancję bezpieczeństwa, pokazuje, że będzie się angażował w kampanię wyborczą przyszłego roku, że będzie chciał budować pakt senacki, że będzie aktywnie uczestniczył w budowaniu takiej propozycji, prawicowej propozycji politycznej.
15: Ale słyszy pan na tych sejmowych, senackich korytarzach jeszcze taki scenariusz, że no teraz będzie rozłam, ale wiosną wielkie zjednoczenie. Znowu kolejny sukces prawicy, no i będą punkty bonusowe.
16: Nie uważam. Za dużo zostało powiedzianych. Widzę, jak oni do siebie się odnoszą, jak pracują, rozmawiają z dziennikarzami, jak atakują się wzajemnie. To jest, ten podział jest prawdziwy. Dużo głębszy nawet niż wydaje nam się, patrząc na to z zewnątrz.
15: Ale nie zajmujmy się tylko PiS-em, bo przecież to wy rządzicie. To o was pogadajmy, panie senatorze. Jest zielone światło premiera dla podniesienia kwoty wolnej od podatku dzisiaj?
16: Wydaje się tak, że to jest ustalenie koalicyjne i wchodzimy w ten korytarz finansowy.
15: No bo obiecywaliście w kampanii, że to będzie nie 30, ale 60 tysięcy złotych. Może pan dzisiaj nam wszystkim powiedzieć, że dotrzymacie słowa?
16: Tak, że wejdziemy w ten korytarz podejmowania decyzji i że rzeczywiście przed końcem tej kadencji zrealizujemy to zobowiązanie.
15: Wejdziemy w ten korytarz. Brzmi wspaniale, ale jeśli to ma zadziałać, to żebyście nie zostali w przedsionku czy w holu i żeby ludzie to poczuli i na ich wyobraźnię zadziałało, to musicie to tak wprowadzić, żeby od początku przyszłego roku obowiązywała wyższa kwota.
16: Muszą być w budżecie przyszłego roku i dlatego trzeba bardzo dobrze to opisać. Nie wiem, czy od razu zdarzy się tak, że będziemy mogli całość zrealizować, ale rozpisać to na następne kroki na pewno, tak.
15: No, obiecywaliście osoby zarabiające do 6 tysięcy złotych brutto, także na działalności gospodarczej, i osoby pobierające emeryturę do 5 tysięcy złotych brutto nie będą płaciły podatku dochodowego.
16: Pamiętam to i to jest zobowiązanie nasze wyborcze. Nie wygramy wyborów tak, jakbyśmy chcieli w przyszłym roku, jeżeli nie będziemy realizować tak bardzo spektakularnych zobowiązań, obietnic wyborczych, jak ta, o której pan redaktor mówi.
15: Czyli dzisiaj powie pan, że w przyszłym roku ta kwota wolna to nie będzie 30 tysięcy, tylko więcej.
16: Wydaje się, że musi tak być. To znaczy, my musimy podjąć takie zobowiązania, ale to wynika z ustaleń koalicyjnych.
15: Podjęliście je przed wyborami.
16: To jako zobowiązania. Teraz mówię o realizacji. Mówię o realizacji zobowiązań. To jest,
15: ale nie musi to być od razu 60 tysięcy.
16: Tak, tylko będzie być może, wydaje mi się, że w związku ze sytuacją budżetową będzie to rozpisane na kilka kroków.
15: A czy jeśli podniesiecie kwotę wolną, to nie podniesiecie drugiego progu podatkowego?
16: No, będziemy o tym rozmawiać. To też jest temat, który jest bardzo ważny dla jednej z partii, które tworzą naszą koalicję.
15: Dla Polski 2050.
16: Tak, ale nie wiem, czy jest możliwe, czy są możliwe tak bardzo aktywne dwa kroki, więc ja uważam,
15: tylko, że PiS pójdzie do wyborów, mówiąc, bo mówi to już dzisiaj, damy Polakom 180 tysięcy drugiego produktu podatkowego zamiast 120, które są dzisiaj.
16: No tak, ale to, co będą mówić, mi się wydaje, że nie będą wiarygodni, to znaczy to jest kwestia wiarygodności partii, ludzi, którzy będą składać zobowiązania, będą podejmować zobowiązania w kampanii wyborczej.
15: Dlaczego nie będą wiarygodni? Jak mówili, że obniżą podatki, to obniżyli.
16: Ale zrobili też dużo, tak dużo złych rzeczy, tak bardzo prywatnie i partyjnie traktowali majątek publiczny. Ludzie, Polacy to pamiętają i uważam, że nie dadzą się nabrać.
15: Panie senatorze, sondaże dzisiaj nie dają wam powodów do świętowania. No, wygląda na to, że prawica jest na prostej drodze do przejęcia władzy. Gdzie jest waszych 10 wspaniałych, 10 na wybory?
16: Młodych ludzi wskazanych przez konwencję, którzy mają przygotować koalicję obywatelską do wyborów.
15: Tak, ich premier o nich mówił.
16: Tak, tak.
15: A to było już ze 3 miesiące temu. Gdzie oni są?
16: No pracują, przygotowują koncepcję.
15: I pan widział efekty ich pracy?
16: Jeszcze nie widziałem.
15: Widział pan tych koncepcji? One są na razie tajne, tak tajne, że nawet pan ich nie widział.
16: Ja wiem, że pracują, rozmawiają i przygotowują się. Jest taka sytuacja, tak jak ja patrzę na kampanię wyborczą. Ten rok, kampania wyborcza rozpocznie się tak naprawdę jesienią, tak? Rok przed wyborami i wierzę, liczę i trzymam kciuki za to, żebyśmy przygotowali dobrą koncepcję i ci ludzie, o których pan mówi, na pewno to zrobią.
15: Ale na razie jeszcze...
16: Na razie nie.
15: 3/4 Polaków, 77%, mówi, że rząd źle radzi sobie z aferami w ochronie zdrowia. Zabolało?
16: Tak, bo to jest bolesne, ale też patrzę na to w taki optymistyczny sposób, czyli na posiedzenie Rady Ministrów wczoraj i na tę debatę, która będzie na najbliższym posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu i później to, co będziemy robić w Senacie, czyli przechodzić przez te projekty ustaw przygotowane, przyjęte wczoraj. Uważam, że tak, że to jest bardzo, że to jest bolesne, to jest bardzo trudne, ale mam nadzieję, tutaj widzę pozytywną aktywność prezydenta, czy który podpisał tę pierwszą ustawę. Mam nadzieję, że uda nam się, mówię o klasie politycznej, żeby te kwestie jednak potraktować wspólnie.
15: No
16: tak?
15: Tylko, że to są wyniki United Service dla wirtualnej Polski. One pokazują, no, że Polacy nie widzą tego tak różowo, jak pan to widzi. I to, że wyborcy opozycji was krytykują, to jest oczywiste. Ale prawie połowa waszych wyborców, wyborców koalicji rządzącej, wystawia wam złą ocenę w sprawie tego, jak radzicie sobie z aferami w ochronie zdrowia.
16: Ale mówi pan redaktor o sytuacji przed, bo ten sondaż jest weekendowy i jest przed tym wczorajszym dniem. Uważam, że to jest zaskakujące, ale my byliśmy w stanie przygotować koncepcję dosyć szybko, bo to jest kwestia przecież tak naprawdę 2 tygodni, która usprawnia sytuację w ochronie zdrowia.
15: Kwestia dyskusyjna, czy dosyć szybko, bo to są propozycje, które były wiele miesięcy temu już pokazywane przez panią minister zdrowia. Potem się nic z nimi nie wydarzyło i w innym sondażu dla Dziennika Gazety Prawnej prawie połowa pytanych uważa, że minister zdrowia zasłużyła na dymisję.
16: Ale poczekajmy na to, jak będą wyglądać sondaże i jak co opinia publiczna powie po tym wczorajszym dniu i po tym, jak zaczniemy debatować i tłumaczyć, w jaki sposób wyprostujemy tę sytuację.
15: Na razie Jolanta Sobierańska-Grenda wyraźnie nie ugasiła pożaru, nie wytłumaczyła tego Polaków.
16: Nie uważam, będę się upierał, że te sytuacje i te decyzje, które będą podjęte i będą wynikają z uchwał Rady Ministrów wczoraj, że one zmieniają sytuację, tak? Że ludzie zobaczą, czy tą maksymalną płacę lekarzy, czy kolejkowy, tak? Znaczy dostępności do ochrony zdrowia. Te wszystkie sprawy pokażą, że sytuacja jest jednak jakościowo inna.
15: To przyspieszamy, panie senatorze. Krótka piłka raz jeszcze na koniec tej części rozmowy. Czy powie pan tak? Przepraszam swoich wyborców, że rozliczenia PiSu się ślimaczą.
16: Rozliczenia PiSu się ślimaczą. Nie przepraszam, bo uważam, że mamy rok do tego,
15: żeby... To za chwilę o tym porozmawiamy. Pogłoski o końcu Jarosława Kaczyńskiego są przesadzone.
16: Nie.
15: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest jedną nogą w opozycji.
16: Nie, uważam, że szuka własnej, swojej drogi politycznej.
15: A w naszej sądzie pytaliśmy, czy ewentualna partia Morawieckiego mocno namiesza w polityce. No wynik jak w wyborach prezydenckich, prawie po równo. Na tak 51%, na nie 49% odpowiedzi w naszej sądzie. Te wyniki pokazujemy na radioz.pl, tam też widzimy się już teraz.
0: To jest gość Radia Z.
15: Panie senatorze, dziennikarze Onetu i Newsweeka podają, że premier zrezygnował z rekonstrukcji rządu, bo obawiał się blokady ze strony prezydenta. To jest tak, że Donald Tusk obawia się, że Karol Nawrocki przez następne pół roku mógłby nie zaprzysięgać nowych ministrów?
16: Teoretycznie jest to możliwe. No, trudno sobie wyobrazić, nie można było sobie wyobrazić wcześniej, że będzie tak na przykład z sędziami Trybunału Konstytucyjnego.
15: No tak, o tym scenariuszu piszą Dominika Długosz, Andrzej Stankiewicz, czyli pan zakłada, że to się mogłoby powtórzyć w przypadku tworzenia rządu czy zmian w rządzie?
16: Tak, bo ja mam takie wrażenie, że jednak prezydent robi wszystko, żeby temu rządowi utrudnić funkcjonowanie. No, nie ma lepszego wariantu niż, jeżeli nie powołuje ambasadorów, nie powołuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to smakowicie dla niego byłoby niepowołanie ministrów.
15: Ale co wtedy by się wydarzyło? Co by wtedy było?
16: Wtedy rządzą wiceministrowie, tak? Znaczy ktoś, wiceminister pełniący obowiązki ministra.
15: Kierownik taki byłby w ministerstwie.
16: Resortu, no ale to już dochodzi do absurdu, to by było absurdalne, ale możliwe. Znaczy Znaczy, tak jak widzę ludzi kancelarii prezydenta, którzy są w taki sposób nastawieni do rządu, do koalicji rządowej, to jest to możliwe.
15: Na tej ostatniej odprawie, kiedy Donald Tusk spotykał się z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej, pan też tam był, premier mówił wam, że to jest koniec ery prezesa Kaczyńskiego?
16: Może nie aż tak, ale że dochodzi do zmierzchu PiSu i do tego, że konfederacje, te obie, ale także przede wszystkim środowisko Grzegorza Brauna walczy i ma większe wsparcie w sondażach niż sam PiS.
15: Czyli że to jest nowa jakość. Że to nie PiS będzie waszym głównym rywalem, tylko konfederacja.
16: Że będzie tak, że wszystkie znaki na niebie i na ziemi pokazują, że konfederacje i środowisko Korony Polskiej Brauna już mają większe wsparcie niż PiS i w związku z tym będą naszym głównym oponentem, rywalem w kampanii wyborczej w wyborach.
15: Ale może zdarzyć się tak, że główny rywal, główny oponent po wyborach staje się waszym koalicjantem? Konfederacja?
16: Nie mam takich doświadczeń w historii polskiego parlamentu. Tak czasami się zdarzało w krajach, na przykład w Niemczech, no, tak wielka koalicja, chociaż teraz już jest inna sytuacja.
15: Zupełnie inne czasy.
16: Inne czasy i inna mapa polityczna w Niemczech. Ale tak czasami było. Także było w Izraelu, czasami w Polsce. Nie mamy takich doświadczeń, nie wierzę w taki wariant.
15: Ale jeszcze kilka miesięcy temu pan mówił, wszystko jest możliwe, jak był pan pytany o to.
16: No tak.
15: Czy Konfederacja może być koalicjantem Koalicji Obywatelskiej?
16: Tylko jest pytanie, w jakim wariancie, bo proszę zobaczyć, że w Polsce jednak po stronie opozycyjnej dominuje konflikt polityczny. Tam wszyscy kłócą się i spierają ze wszystkimi. Czy wewnątrz PiSu, czy wewnątrz Konfederacji. Są różne środowiska, więc nie wiemy na końcu, w jaki sposób oni pójdą do wyboru.
15: Czyli z częścią Konfederacji może moglibyście się dogadać. Z tą Mencenową Konfederacją.
16: Tylko nie wiadomo, w jaki sposób i w jakim wariancie oni pójdą do tych wyborów. Jak będzie kampania wyborcza, będziemy mądrzejsi, żeby powiedzieć, kto może być partnerem i z kim może będzie można rozmawiać po wyborach.
15: No to na razie jest prekampania przed prekampanią. Przemysław Czarnek mówi tak. Dzisiaj jest wyścig z czasem. Tuska, Żurka, całego tego rządu muszą kogoś przesłuchać, zakuć w kajdanki, oskarżyć. Muszą komuś postawić zarzuty, bo naród patrzy na ich ręce i mówi, 3 lata mijają i jakoś tych afer nie ma. I co teraz? No pan nie przeprasza, ale widzi pan, że problem jest.
16: Jest problem, bo jest oczekiwanie to dla nas, dla naszego wyborcy. To jest bardzo ważne, szczególnie, że to też jest nasze zobowiązanie wyborcze, tak, że rozliczymy to zło i ten sposób łupienia kraju, łamania prawa i tego wszystkiego, co się zdarzyło. I mam takie poczucie, że rzeczywiście tutaj wyborcy nasi mają może nie żal, ale mają, znaczy chcieliby, żeby doszło do rozliczeń, żeby były stawiane zarzuty, żebyśmy mogli mówić o konkretnych przypadkach, kiedy łamane prawo znajduje swój finał na sali sądowej.
15: Wyborcy mają żal, bo im naobiecywaliście. No, wpisaliście do tych 100 konkretów przeróżne rzeczy. Na przykład pamięta pan, ilu polityków PiSu chcieliście postawić przed Trybunałem Stanu?
16: Nie pamiętam.
15: A pamięta pan, kogo chcieliście postawić przed Trybunałem Stanu?
16: No tak. No
15: to kogo?
16: Ale mówi pan o kampanii wyborczej?
15: Tak, o 100 konkretach Koalicji Obywatelskiej. Tam napisaliście konkretnie, kto stanie przed Trybunałem Stanu.
16: Nie pamiętam tego.
15: No to przypomnę. Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin, Zbigniew Ziobro, plus Adam Glapiński i Maciej Świrski. Te 2 nazwiska są w grze, jeśli chodzi o Trybunał Stanu. A te pozostałe nazwiska to były tylko strachy na lachy? Niepotrzebne obietnice?
16: No to znaczy, wie pan, Trybunał Stanu jest pewnego rodzaju symbolem rozliczeń, tak? Ale tutaj, jeśli chodzi o wskazanie i o prowadzenie postępowań, to też nie ma wpływu na to koalicja rządowa.
15: Tak, Trybunał Stanu jest symbolem rozliczeń, których nie ma, bo Duda, Morawiecki, Sasin, Ziobro przed tym Trybunałem nie stają.
16: Ja uważam, Trybunał Stanu to jedno, ale uważam, że prokuratura powinna być instytucją, która rozlicza i stawia zarzuty.
15: To dlaczego rozliczenia się wloką? Prokuratura wciąż jest w rękach PiSu?
16: Ja myślę, że tak, że to, co się zdarzyło przez 8 lat, co się działo przez 8 lat, że nie doceniliśmy tego, jak wielkie zmiany doprowadził prokurator generalny, do jak wielu zmian doprowadził prokurator generalny Ziobro, jak bardzo zmieniła się prokuratura i jak bardzo zachowawcza jest w związku z tym i nie podejmuje działań, które powinny powinny być podjęte.
15: Tylko prokuratorem generalnym jest wasz człowiek. No wcześniej tak. Adam Bodnar, teraz minister Żurek. I na pierwszej stronie Rzeczpospolitej dzisiaj jest artykuł pod tytułem Rok ministra Żurka. Sukcesu nie było.
16: Tak, no to zostawmy jeszcze. Pewne rzeczy muszą trwać. Prokuratura, znaczy, jeżeli przywracamy praworządność i przywracamy normalność w kraju, to nie możemy łamać prawa. Nawet tego, który został przyjęty za czasów PiS.
15: Jasne, i to mamy powie taką... pan dzisiaj tak samo jak premier rok temu, w tym filmiku, który obiegł internet, niezły ten Żurek, co?
16: No, początek był imponujący.
15: Natomiast czy początek jest ważny, czy finał i skuteczność?
16: Skuteczność, mamy jeszcze rok, także minister Żurek, no proszę...
15: Pytanie, czy on ma jeszcze rok?
16: Wydaje mi się, mówił pan redaktor o tym parę minut temu, ma rok do tego, żeby jako prokurator generalny pewne rzeczy, o których mówił, doprowadzić do końca.
15: No, prezydent Lawrocki go broni, jak rozumiem, w tej sytuacji, tym strachem, który wywołuje w premierze Tusku. To całkiem zabawne. Ale a propos prokuratury. Pięciokrotnie Grzegorz Braun był do prokuratury wzywany, ale do tej pory nie udało mu się postawić zarzutów. To ośmiesza wymiar sprawiedliwości?
16: Wie pan, to jest prokurator generalny, jest szefem prokuratury, jest prokurator krajowy. To są ludzie, którzy muszą odpowiadają za funkcjonowanie prokuratury, a nie jestem senatorem, biorę odpowiedzialność za koalicję rządową oczywiście, ale tutaj
15: tak odpowiedzialność jak polityczna, to wy obiecywaliście rozliczenia, tak, w umowie koalicyjnej wpisaliście te rozliczenia.
16: Tak jak powiedziałem, ale
15: przykład.
16: Dlatego mamy jeszcze rok do tego, to już kilka minut temu rozmawialiśmy o kwocie wolnej od podatku. Dziś teraz rozmawiamy o rozliczeniach i tak jak wcześniej mówiłem panu redaktorowi, tak teraz powtórzę. Mamy rok do tego, żeby zrealizować te zobowiązania. Za to nas rozliczą wyborcy.
15: A wyobraża pan sobie, że za rok na przykład, po wyborach, jak to się wszystko tak poukłada, nie po waszej myśli, Zbigniew Ziobro znów będzie ministrem sprawiedliwości?
16: Nie wyobrażam sobie.
15: Ale wie pan, że tak się może stać?
16: Nie, dlatego, że nie wygra PiS wyborów i nie będzie miał możliwości stworzenia rządu. Pan mówi o teoretycznym wariancie.
15: A skąd pan mówi, że PiS nie wygra tych wyborów, albo nie wygra prawa strona tych wyborów?
16: A ja uważam, że wniosek o ekstradycję będzie na tyle tak dobrze uzasadniony i na tyle skuteczny, że sędzia w stanie Nowy Jork podejmie decyzję o ekstradycji i skończy się ta przygoda wyjazdowa.
15: A wierzy pan, że ICE, ta policja migracyjna amerykańska, może pomóc w ściągnięciu Zbigniewa Ziobry do Polski?
16: Wierzę, że musi się odnieść do tej kwestii i uzasadnić, na jakich zasadach pojawił się i funkcjonuje Zbigniew Ziobro. Czy jest rzeczywiście, czy ta wiza dziennikarska, o której się mówi, którą miał uzyskać, czy to uzasadnia jego pobyt w Stanach Zjednoczonych, bo przecież ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
15: No to zajrzyjmy do Senatu, panie senatorze, bo posiedzenie wczoraj było, jest o czym rozmawiać. Zagłosuje pan za tym, żeby Mateusz Szpytma został szefem Instytutu Pamięci Narodowej?
16: Jest debata na początku sierpnia, na następnym posiedzeniu Senatu.
15: Dlaczego teraz się tym nie zajęliście?
16: Wniosek. Mamy 30 dni. Senat ma 30 dni do odniesienia się do ustaw, które przychodzą z Sejmu.
15: Tak, jasne, ale Rzecznikiem Praw Obywatelskich się zajęliście, a IPN-em nie, bo tu jest trudniej. Rozumiem, są jeszcze jakieś negocjacje, debaty i targi.
16: Jest trudniej. Trzeba dobrze przygotować debatę i uzasadnić tę decyzję Senatu. Mamy też różnice zdań w koalicji, więc potrzebna jest rozmowa na poziomie senackich, szefów senackich klubów. I to uważam, że za coś naturalne. Nie będę głosował.
15: A pan zagłosuje za?
16: Nie będę głosował. Ja bardzo jako marszałek...
15: Czy nie zagłosuje pan za?
16: Nie zagłosuję za panem Mateuszem Szpytmą jako szefem Instytutu Pamięci Narodowej. Ja jako marszałek Sejmu pamiętam, kiedy budowaliśmy wtedy kolegium IPN-u, dbaliśmy o to, czy dbałem o to, żeby byli przedstawiciele jakby wskazani przez różne rodziny polityczne, tak? Żeby to kolegium oddawało skomplikowaną historię Instytutu Pamięci Narodowej, ale żeby też byli przedstawiciele różnych środowisk. Tutaj jest absolutnie jednoznaczna, bardzo twardy kurs i to się zaczęło za Karola Nawrockiego,
15: tak,
16: kiedy był szefem
15: IPN-u. Pan Szpytma przeszedł sejmowe głosowanie dzięki głosom Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji PSL-u i części Polski 2050. No dość skomplikowana mozaika, przyznam.
16: Dosyć egzotyczna.
15: No właśnie, przeciw byli posłowie KO i Lewicy i Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że jeśli Senat nie zaakceptuje tej kandydatury, to efekt będzie taki, że przez kolejny rok w IPN-ie będzie rządził zaufany człowiek Karola Nawrockiego.
16: No nie ma mniejszego zła. Znaczy, tu są zasady i powinniśmy absolutnie, jeżeli nie przekona, jesteśmy przed debatą, ale jeżeli pan doktor Szpytła nie przekona większości senackiej, to po prostu nie zostanie szefem IPN.
15: A policzyliście głosy? Macie szansę zablokować w Senacie bez kłopotu tę kandydaturę?
16: Nie wiem, czy bez kłopotu, ale na razie z tego, o czym rozmawiamy, to wynika, że mamy większość na to, żeby nie wybrać pana Szpytłę.
15: Czy prezydent jest w stanie przekonać pana do swojego pomysłu w sprawie referendum klimatycznego?
16: Nie, dlatego że ja pamiętam debatę, która się odbyła kilka miesięcy temu w Senacie i pamiętam, jak uzasadniali, pan minister Szefernaker uzasadniał.
15: No mówiliście wtedy, że pytanie jest z tezą. No teraz ma być inne pytanie bez tezy.
16: No, ale jest pytanie w ogóle o politykę klimatyczną. W jaki sposób prezydent chce pomóc rządowi, żeby skutecznie walczyć z ETS-2? Jakie mają być konsekwencje? Jak skoordynować tę pracę? Tu uważam, że to jest po prostu, to jest klasyczna taka polityka w wykonaniu prezydenta i kancelarii.
15: A gdyby prezydent osobiście przyszedł do Senatu i przekonywał was do tego
16: wolałbym, żeby jego eksperci odnośnie, którzy zajmują się środowiskiem i ochroną klimatu, żeby porozmawiali z przedstawicielami rządu i by znaleźli wspólną drogę, jak budować dobre polskie, skuteczne stanowisko w Brukseli w tej sprawie.
15: Czyli wizyta prezydenta w Senacie nic by nie dała.
16: Nie ma znaczenia, bo jest pytanie, co będzie dalej. No chodzi o ja patrzę na to tak, jak widziałem to w tej debacie sprzed kilkoma miesiącami, że oni po prostu robią to po to, żeby zbudować poparcie dla siebie, tak, żeby stworzyć kontekst polityczny.

0: że to jest skuteczne, że to będzie skutecznie, to zbuduje jakieś poważną pozycję, że prezydentowi uda się przekonać wyborców, przekonać Polaków, że on chce skutecznie walczyć o polskie środowisko, a rząd tego nie robi. Czy Senat się na to nie zgadza?
1: Nie, pytanie, czy jesteście w stanie wygrać dyskusję na temat tej unijnej polityki klimatycznej, kiedy po drugiej stronie staje Przemysław Czarnek i mówi na wiecach, na konferencjach, tak, dalsze tkwienie w ETS-ie spowoduje ruinę polskiej gospodarki. Nie damy się łupić, nie damy łupić Polaków, nie damy łupić Europejczyków.
0: Ale co?
1: Wyborcy czują to w swoich kieszeniach,
0: nie,
1: po prostu.
0: Wyborcy, 11% uważa, że będzie, że jest dobrym kandydatem na premiera pan minister Czarnek. I to jest to, znaczy jego opowieści, już nie chcę cytować, bo jest zbyt wcześnie rano, żeby cytować, co mówił o OZE na przykład, prawda?
1: Wszyscy pamiętają to, no tak, co mówił OZE srozę.
0: No, ale uważam, że po prostu...
1: Ale rano można to przypomnieć.
0: W tej sprawie są nieodpowiedzialni, nie mają żadnego pomysłu, tylko chcą zaatakować rząd i robią to po prostu w sposób nieudolny.
1: Kiedy krytykowaliście to pierwsze podejście prezydenta do referendum klimatycznego, wtedy na przykład Katarzyna Pełniczyńska-Nałęcz mówiła tak: są inne rzeczy, o które warto zapytać Polaków. Na przykład, czy należy wyrównać zasady opodatkowania zagranicznych i polskich firm technologicznych? Czy należy zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn? Czy aborcja do 12 tygodnia powinna być legalna? To dlaczego nie organizujecie referendum z takimi pytaniami?
0: Ale referendum to nie jest... Znaczy rząd musi rządzić, podejmować decyzje, przyjmować ustawy. Problem jest, uważam, że referendum będzie... tematem, znaczy tematy do referendum będą wtedy na stole i będą, trzeba będzie je poważnie potraktować, jeżeli będziemy, nie będzie współpracy między prezydentem a rządem, jeżeli nie będziemy mogli liczyć na podpisywanie ustaw.
1: Nie ma tej współpracy, panie senatorze, jeśli chodzi na przykład o aborcję.
0: Ale
1: projekty ustaw leżą w Komisji Nadzwyczajnej od 2 lat i nic się z nimi nie dzieje.
0: Mówiliśmy o ochronie zdrowia.
1: No, ale ja pytam o aborcję, bo o tym mówi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, że można by zrobić referendum w tej sprawie.
0: No to, ale oczywiście, że można, tylko uważam, że akurat to dzisiaj nie jest program, który przekona większość w Senacie. I to nie słyszałem takiego projektu formalnie złożonego na posiedzenie, nie wiem, w Radzie Ministrów, czy
1: większość przez
0: Pełczyńską, przez minister Pełczyńską-Nałęcz. Nie sądzę, żeby to była sprawa, która dzisiaj powinna nas wszystkich zajmować, do prowadzenia do takiego referendum.
1: To o sprawach, które interesują naszych słuchaczy, widzów, internautów porozmawiajmy. Ktoś pyta: panie senatorze, czy gdy tankuje pan na stacji, to nie myśli pan sobie tak: gdyby tylko Donald Tusk był teraz premierem, to benzyna byłaby po 5,19 i wystarczyłaby tylko jedna prosta decyzja, aby to osiągnąć, tak jak zresztą mówił. Gdyby tylko był premierem, pisze słuchacz. Pan się uśmiecha. Rozbawił pana słuchacz. To dobrze.
0: Bo tankuje i patrzy na...
1: I co pan sobie wtedy myśli?
0: Że 7...
1: Gdyby tylko Tusk był premierem, 7... byłoby po 5,19.
0: Że 7,29.
1: Okej, okay. A może być za chwilę 8.
0: I składam to z tą sytuacją w Cieśninie Ormus i myślę, co będzie dalej.
1: No właśnie, co będzie dalej? Co powinno być dalej?
0: Powinniśmy... Świat czeka na to, żeby zakończyć działanie wojenne w Zatoce.
1: Obawiam się, że na to rząd polski ma niewielki wpływ, ale na to, jakie są ceny paliw w Polsce, jednak może mieć.
0: No, myślę,
1: i mówiliście o tym w opozycji wielokrotnie, kiedy rządziliście, stąd było to 5,19 z kampanii wyborczej ciągle przypominane.
0: Przyjeżdżam, panie redaktorze, przez Niemcy i widzę ponad 2 euro, to przypominam sobie, jak benzyna była po 1 euro. Także widzę, jak bardzo ceny benzyny w całej Europie, na całym świecie, jak bardzo poszybowały w górę.
1: Słuchacze też jeżdżą po Europie i piszą: za PiS miała być ruina finansów, a państwo przez ponad rok było stać na obniżkę VAT-u i akcyzy na paliwo. Dziś chwalicie się rekordowym budżetem, a olej napędowy jest prawie o złotówkę droższy niż na Słowacji czy w Chorwacji. Skoro jest tak super, to dlaczego zlikwidowaliście program CPN?
0: Ale bo jest sytuacja, przecież wydatki, które są dzisiaj w porównaniu do tego, co mógł wydawać rząd PiS-u, no jest kwestia całego projektu SAFE i wydawania na zbrojenia.
1: Przecież ale to SAFE są zupełnie inne pieniądze. Mamy na to pieniądze z programu SAFE.
0: Tak, no ale to jest cały wariant, który polega na tym, że wydajemy więcej na bezpieczeństwo, wydajemy więcej na...
1: Wzięliśmy pożyczki na to.
0: No ale nie tylko pożyczki, przecież to są kwestie w budżecie, znaczy wydajemy najwięcej w Europie na bezpieczeństwo.

0: bezpieczeństwo ze względu na bliskość granicy i bliskość wojny.
1: Czyli nie stać nas już na dofinansowywanie tego paliwa, dopłacanie do paliwa Polakom?
0: Uważam, że dopłacaliśmy ponad, to było przecież ponad miesiąc, kilkanaście tygodni,
1: tak
0: były te dopłaty i była decyzja rządu i była informacja ze strony ministra środowiska. Poczekajmy, zobaczmy, jak się sytuacja będzie rozwijać w Zatoce Perskiej.
1: No i rozwinęła się tak, że nie jest dobrze, bo wróciło wszystko do punktu wyjścia.
0: Tak, ale przecież to nie jest tak, że rząd... To są kwestie ogromnych finansów. Ten projekt kosztował ponad 5 miliardów. No to trzeba po prostu zdawać sobie z tego sprawę, że to nie zależy dzisiaj od nas. Jeżeli rząd może to zrobić, to będzie to robił. Ale to są ogromne pieniądze, które są wyciągane z budżetu.
1: Rząd może obniżyć akcyzę, może obniżyć marżę na paliwa.
0: Ale to jest kosztem budżetu, osłabienia z całej sytuacji budżetowej. No tylko jest kwestia odpowiedzialności, tak? Za całą politykę społeczną, za kwestię zbrojeniową, bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego. No trzeba być odpowiedzialnym. Przecież to nie jest tak, że to jest widzimisię rządu i to wynika z polityki rządu, wynikają takie ceny paliw.
1: Pan Dawid pyta. Panie senatorze, dlaczego rząd nie daje w ustawie wspólnotom i spółdzielniom prawa do decydowania o najmie krótkoterminowym? Czego oczekują wasi wyborcy? I proszę nie mówić, że to niekonstytucyjne. W listopadzie 2024 roku Sławomir Nitras obiecywał takie rozwiązanie w tym samym studiu, a podobne przepisy działają w innych krajach europejskich, przypomina słuchacz.
0: Ta sprawa nie jest zamknięta. Ona jest poddawana rzeczywiście analizie i dyskusji. Nie ma tutaj ostatecznego zdania. Poczekałbym z tą informacją.
1: Czyli ten projekt rządowy może się jeszcze istotnie zmienić w Sejmie czy w Senacie potem?
0: Wydaje się, że tak. Że to jeszcze jest bardzo dużo informacji i opinii, które jakby muszą być wprowadzone do... Bo to jest po prostu bardzo poważna decyzja i trzeba ją bardzo dobrze przemyśleć i zdawać sobie sprawę z konsekwencji, które będą wynikać z tego, z tej ustawy. Trzeba po prostu zobaczyć, jakie są doświadczenia innych krajów, które to robiły, a nie tylko wprost powoływać się na dyrektywę europejską.
1: Ale rozumiem, że rząd, przyjmując te przepisy, patrzył, jak to jest w innych krajach.
0: Tak, ale jeszcze będziemy debatować o tym. To jeszcze się znajdzie w parlamencie, także wszystko jest jeszcze przed nami.
1: Pan
0: tutaj
1: Przemysław
0: nie zamykam.
1: Pyta. Wczoraj Rafał Trzaskowski w Polsat News przyznał, że żałuje, iż koalicja, rząd nie przygotował wcześniej ustawy o związkach partnerskich, jak jeszcze rządził Andrzej Duda. Czy nie uważa pan senator, że koalicja 15 października przespała półtora roku? Co by nie mówić o Karolu Nawrockim, chyba chcieliście przegrać w 2027 roku.
0: Nie, ale to jest kwestia wewnątrzkoalicyjna, czyli tych relacji i tego projektu, który miał być autorstwa całej koalicji, czyli miał być uzgodniony głównie przez Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewicę, tak? I to tak długo trwało, dlatego że nie mogli znaleźć porozumienia. Kiedy je znaleźli, rozpoczęła się procedura legislacyjna, przyjęliśmy to na posiedzeniu rządu w parlamencie, no i zawetował prezydent Nawrocki.
1: Ale czy zakłada pan, że Andrzej Duda tego by nie zawetował?
0: Nie, nie uważam to. To jest... Robią to... Mówił przecież w kampanii wyborczej, mówił o związkach partnerskich, mówił o LGBT bardzo wyraźnie i jednoznacznie prezydent Duda. Nie uważam, że to była szansa na to, żeby prezydent Duda to podpisał. Nie.
1: Pan Wojciech pyta, czy zgodziłby się pan z taką tezą, że Platforma Obywatelska, czy dziś Koalicja Obywatelska, rządzi tylko po to, żeby administrować krajem i być u władzy, a nie żeby wprowadzać istotne zmiany? Jeśli ma pan inne zdanie, to czy mógłby pan podać przykład znaczącej reformy wprowadzonej w czasie 11 lat, kiedy PO było u władzy? Pyta słuchacz.
0: Sytuacja jest bardzo specyficzna. Przede wszystkim ta zewnętrzna i ona wymusza na każdej koalicji rządowej działania, które muszą to brać pod uwagę. I to jest zupełnie inna sytuacja niż ta, która była na początku.
1: Uwielbiam, jak politycy mówią, że to jest zupełnie inna sytuacja.
0: Nie, no bo jest wojna.
1: Jest taki wytrych.
0: Jest wojna, jest kwestia bezpieczeństwa. Nikt nie założył tego, że my będziemy dzisiaj, będziemy musieli z budżetu ponad 5% budżetu wydawać na bezpieczeństwo. to. Tak, znaczy nikt tego nie zakładał. Dzisiaj mówię, nie, a dlaczego nie robicie reform? My dzisiaj musimy gwarantować bezpieczeństwo obywatelom i musimy prowadzić tak aktywną i ofensywną politykę zagraniczną, która da nam gwarancję na to. I to jest bardzo poważne wyzwanie. Nikt, żaden rząd przez ostatnie kilkadziesiąt lat nie miał takich wyzwań i nie znajdował się w sytuacji, która była tak wojenna, jak jest dzisiaj w Europie. Ale i trzeba przykład, z tego wyciągnąć wnioski.
1: Przykład tej znaczącej reformy z tych 11 lat, gdyby pan miał tak wskazać pierwszy z brzegu, to jaki to będzie?
0: No ale no przede wszystkim myśmy bardzo w bardzo wyraźny sposób postawiliśmy na samorząd, tak? Zyskaliśmy najwięcej środków europejskich. Znaczy zmieniliśmy cały system finansowania inwestycji w Polsce. Znaczy sięgnęliśmy po KPO w taki sposób, jak żaden inny wcześniej rząd. Znaczy to zmieniło Polskę. Znaczy przyzwyczailiśmy się do tego, ale to żaden rząd tego nie zrobił. I to zrobiliśmy z udziałem samorządów. To Polska była krajem, który w 43% te pieniądze europejskie wydawał właśnie przez samorząd. To było na pewno kluczowe, bo to pozwoliło nam zmienić nasz kraj.
1: Panie marszałku, jest pan absolutnie spokojny o to, że PSL, idąc do wyborów samodzielnie, bez kłopotu przekroczy próg wyborczy?
0: Ja myślę, że oni budują coś na kształt trzeciej drogi, co im się udało razem z Szymonem Hołownią i chcą takiego podobnej konstrukcji.
1: To znaczy, jak mówią, idziemy samodzielnie, to nie do końca mówią prawdę.
0: Nie, to znaczy, że szukają partnerów, z którymi będą mogli zrobić koalicję, bo to jest, to dało nam zwycięstwo 3 lata temu, jest absolutnie kluczowe i krytyczne dla całego obozu demokratycznego.
1: Ale czy wy zapraszacie PSL na listy Koalicji Obywatelskiej?
0: Te rozmowy trwają. Proszę zobaczyć, że jest część wyborcy, którzy nie będą głosować na Koalicję Obywatelską, i warto zrobić, żeby głosowały na obóz demokratyczny, tak? Tak było w trzeciej drodze.
1: Ale rozmowy 14... trwają o tym, żeby była wspólna lista KO plus PSL?
0: Są takie rozmowy.
1: Znaczy, kto je prowadzi?
0: Znaczy to zawsze liderzy, Donald Tusk i
1: Tusk z Kosiniakiem rozmawiają o takim wariancie.
0: Rozmawiają o scenariuszach. Trzeba wyciągać wnioski z sondaży. Trzeba przede wszystkim wyborca, który jest bardzo wymagający wyborca Koalicji Obywatelskiej czy Koalicji Demokratycznej, musi mieć ofertę, na którą odda swój głos. My nie możemy sobie pozwolić na to, tak jak było w wyborach prezydenckich, że 1 200 000 ludzi, którzy głosowali na nas w wyborach 23 roku, w wyborach parlamentarnych, nie poszło do wyborów prezydenckich, żeby zagłosować na Rafała Trzaskowskiego.
1: Scenariusz może być jeszcze inny. Może być tak, że pójdą ludzie głosować, ale wiele głosów oddanych na Polskę 2050, na PSL być może, czy na Unię Centrum, albo jeszcze jakieś inne twory, które powstaną, to będą te głosy pod progiem wyborczym.
0: No nie może tak być. Nie można zmarnować głosów. Dlatego mówimy o tym, każdy wariant, który pozwoli na to, żeby żaden głos nie został zmarnowany, żeby każdy wyborca czuł, że może oddać głos na listę, która zbuduje koalicję demokratyczną po wyborach, jest kluczowy.
1: A czy Polska 2050 może pana zdaniem wydobyć się jeszcze z tej czeluści sondażowej, w której się znalazła?
0: Musieliby w moim przekonaniu przejść drogę w drugą stronę, jakby powrotną do tego, żeby się znowu zintegrować, nie rozejść politycznie, tylko znaleźć formułę, w której znajdą się razem i będą mówić o koalicji, o wspólnym celu.
1: Na razie jest pączkowanie i dzielenie, a nie łączenie.
0: To jest kwestia oczywiście doświadczenia i wyciągania wniosku. Ja gorąco trzymam kciuki za to, żeby im się udało zbudować taką konstrukcję, która pozwoli im znaleźć się w przyszłym parlamencie.
1: Zajrzałem na stronę sport.pl, wiedząc, że z panem będę rozmawiał, bo podejrzewałem, że może pan przyjdzie trochę niewyspany, bo Lewandowski grał mecz pierwszy za oceanem. Pan nie oglądał jednak.
0: Nie oglądałem i wiem z tego, że jego drużyna nie wygrała.
1: No, tytuł w sport.pl. Tak. Gdzie ten Lewandowski trafił? Tego gola zapamięta do końca życia. No, Polak zagrał przeciętnie, został zmieniony w 62 minucie. Czytam na sport.pl.
0: No tak, no, pierwsze śliwki Robaczywki, no to jest, no zobaczymy, to jest rzeczywiście dla niego zupełnie i nowe środowisko, i nowy futbol, i no trzymamy kciuki, żeby następne mecze były lepsze.
1: A szef FIFA, sekretarzem generalnym ONZ, to jest pomysł, który się panu podoba?
0: Nie.
1: No ale słyszał pan o tym?
0: Ale nie potraktowałem tego poważnie. Ale
1: New York Post napisał, że to jest właśnie pomysł Donalda Trumpa.
0: No to tak.
1: I co pan myśli, że to tak się nie może wydarzyć?
0: Nie, nie może.
1: A jak długo jest pan w polityce i jak długo obserwuje pan Donalda Trumpa?
0: Od początku Donalda Trumpa, jeszcze jak zajmował się organizowaniem show w telewizji i biznesem. Już go wtedy był przecież rozpoznawalną osobą. No ale...
1: I wciąż uważa pan, że to jest nieprawdopodobny
0: pomysł? To jest niemożliwe.
1: Pomysł?
0: Znaczy wierzę w to, że nie zbudowana, nie ma możliwości zbudowania większości wokół tej kandydatury. Mam swoją opinię o funkcjonowaniu FIFA i tego wszystkiego, co dzieje się w światowej piłce.
1: No, New York Post pisze, że prezydent USA uważa, że Infantino cieszy się szacunkiem na całym świecie i ma wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi. No, malowany sekretarz generalny ONZ.
0: Znaczy, pytanie jest, co na to Gutierrez, czy on to zaakceptuje i inne kraje, które budowały większość wokół jego kandydatury. Mówiąc poważnie, nie ma szansy na ten scenariusz.
1: Grzegorz Schetyna, wielkie dzięki za rozmowę. Marcin Zabowski, kłaniam się, do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: Piąta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Ukraińskie drony zaatakowały magazyn w pobliżu Sankt Petersburga. Jak donoszą lokalne media, wybuchł pożar nad miastem, unoszą się kłęby dymu. Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko poinformował, że w ataku wzięło udział co najmniej... Były intensywnie atakowane. W ciągu ostatnich 2 tygodni poinformowała, że 2 magazyny w mieście wstrzymały działalność. Amerykańskie siły zbrojne 13. noc z rzędu uderzyły w Iran. Celem ataków, jak podało dowództwo centralne USA, było pociągnięcie Iranu do odpowiedzialności i ograniczenie zagrożeń ze strony Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej dla żeglugi handlowej. Irańskie media poinformowały o eksplozjach m.in. w prowincji Khuzestan i wzdłuż południowego wybrzeża wyspy Keszm w cieśninie Ormus. Tymczasem według New York Timesa Irańczycy odrzucili amerykańską propozycję dotyczącą zawieszenia broni przekazaną im przez premiera Iraku, który niedawno złożył wizytę w Białym Domu. Wczoraj prezydent USA Donald Trump powiedział portalowi Axios, że rozważa potężny atak na Iran. Zaznaczył, że nie podjął jeszcze w tej sprawie ostatecznej decyzji. Wyraził też przekonanie, że Irańczycy chcą negocjować, ale obecnie nie są gotowi do zawarcia porozumienia. Nie odczuli jeszcze wystarczająco dużo bólu, ocenił prezydent USA. Trump zagroził też, że szkody wyrządzone przez Iran statkom i ładunkom będą pokrywane z irańskich środków będących pod kontrolą USA. Zapowiedział także surowe działania wojskowe względem Iranu i rebeliantów Huti, jeśli ci znów ostrzelają statki. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie na linii USA i Iran i możliwa blokada cieśniny Ormus, a także działania jemeńskich rebeliantów Huti, którzy mogą zakłócić eksport saudyjskiej ropy przez Morze Czerwone, sprawiły, że cena ropy naftowej znów wystrzeliła na światowych rynkach. Osiągnęła poziom $100 za baryłkę. To najwyższa cena od 2 miesięcy. Ruszy proces w sprawie brutalnego morderstwa 18-letniego Huberta, który został pobity, potrącony i zaatakowany nożem przez młodszego znajomego. Do tragedii doszło w czerwcu zeszłego roku w miejscowości Klębsk w Lubuskiem. Prokuratura w Zielonej Górze skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. W chwili zatrzymania Artur A. miał 17 lat, grozi mu 30 lat więzienia. Nastolatkowie byli pijani, pokłócili się w samochodzie o to, który z nich ma prowadzić, mówi prokurator Marcin Jachimowicz.
1: Pokrzywdzony miał zgasić pojazd, którym się poruszali, co zdenerwowało oskarżonego, który nakazał mu opuszczenie pojazdu, następnie próbował go potrącić, opuścił to auto, za pomocą noża zadał mu ciosy w okolice szyi.
0: Nastolatkowie poznali się dzień przed tragedią na spotkaniu towarzyskim w domu zmarłego, pili razem alkohol, wsiedli do samochodu wraz z 2 znajomych, by odwieźć 17-latka do domu. Związki zawodowe nie wykluczają protestów w związku z zapowiedzią zamrożenia podwyżek dla budżetówki. Ministerstwo Finansów nie widzi przestrzeni na nowe wydatki z budżetu w kolejnych latach. Według OPZZ-u wstrzymanie podwyżek dotknie nie tylko pracowników administracji publicznej. Kogo jeszcze? O tym nasz reporter Daniel Wrzos.
2: To nie tylko urzędnicy, ale również nauczyciele czy służby mundurowe mogą mieć zamrożone podwyżki, przewiduje przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. To ponad 3 miliony pracowników.
3: Uwaga, pracownicy budżetówki. Chude lata to nie tylko 2027 rok, ale jak twierdzi rząd, także 2028 i kolejne.
2: W przyszłym roku budżetówka ma zagwarantowane podniesienie wynagrodzeń o 3%. To według związków za mało, a te m.in. ZNP domagają się 15% wzrostu.
0: Pracownicy administracji publicznej nie dostawali podwyżek w latach 2011-15 oraz 2021-22. Lotnisku Rudniki koło Częstochowy grozi zamknięcie, bo właściciel większości terenu, słowacki biznesman, wypowiedział aeroklubowi częstochowskiemu umowę dzierżawy. Wygasa ona z końcem roku. To ważny ośrodek szybownictwa, miejsce organizacji międzynarodowych zawodów, a także obiekt istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju. Lokalni samorządowcy i aeroklub rozmawiali wczoraj o tym, jak uratować lotnisko, a o szczegółach opowie reporter Radia Z Szymon Kasteli.
4: Samorządowcy i aeroklub apelują do rządu o pilną interwencję w sprawie lotniska. Jednym z proponowanych rozwiązań jest przejęcie tego terenu przez państwo.
5: Raz utraconego lotniska nie będzie można w łatwy sposób odzyskać.
4: Mówi dyrektor Aeroklubu Częstochowskiego Anna Mesjasz. Jak podkreśla, lotnisko już dziś pełni ważne funkcje. Startują z niego samoloty gaśnicze, szkolą się tam żołnierze, a w sytuacjach kryzysowych może służyć jako miejsce schronienia lub baza humanitarna. Szymon Kastelik. Radio Z.
0: Z lotniskiem współpracują m.in. komandosi z jednostki w Lublińcu. W przeszłości z obiektu korzystał też pułk lotnictwa myśliwskiego z Łasku. Autonomia palestyńska szykuje się do pierwszych od 20 lat wyborów parlamentarnych. Mają się odbyć w listopadzie, mimo że kraj jest wielkim morzem ruin. W głosowaniu mają wziąć udział mieszkańcy wszystkich terytoriów okupowanych, którzy wybiorą 132 przedstawicieli do Rady Legislacyjnej. Ze szczegółami reporter Radia Z, Marcin Friedrich.
6: To, że wybory w ogóle mają się odbyć, spowodował nacisk państw, które finansują autonomię palestyńską. Szefowa tamtejszego MSZ-u, która rozmawiała dziś z Radosławem Sikorskim, mówi, że Palestyna musi iść drogą demokracji. Mamy nadzieję, że otoczenie będzie sprzyjające, aby nasi ludzie w Gazie i w Jerozolimie Wschodniej mogli głosować. Warsenak Bekian-Szachin mówiła też, że w ostatnich dniach wzrosła liczba izraelskich ataków, które powtarzają się mimo obowiązującego od października zawieszenia broni. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Na początku przyszłego roku mają się też odbyć wybory prezydenta Palestyny, którego mandat wygasł 4 lata temu. Wyjątkowi goście, koncerty, pokazy wioski fanowskiej i konkurs cosplay. Dziś startuje Fantasmagoria Gniezno. Do niedzieli czeka wiele atrakcji, w tym kilka nowości, mówi organizator Wiktor Koliński.
7: Sala gier indie, czyli sala gier, które są robione przez niezależnych twórców, oraz bardzo ciekawa sala symulatora, gdzie 6-osobowe drużyny będą mogły się wcielić w załogę statku kosmicznego.
0: Udział w imprezie jest bezpłatny, trzeba się jednak zarejestrować. A jutro na zamku w Ćmielowie zaczyna się festiwal Jana Borysewicza, na który lider Ladybank gorąco zaprasza.
8: To będzie największe gitarowe wydarzenie w Polsce.
0: Otwarcie miasta gitar w sobotę w samo południe. W programie są koncerty, spotkania z twórcami i warsztaty. Pokazane zostaną też fragmenty filmu o Janie Borysewiczu pod tytułem Mniej obcy. Premiera tej produkcji 7 października na Netflixie. Główną rolę gra debiutant Mikołaj Bukrewicz. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6:00. Zapraszam w imieniu Idalii Tomczak i Darka Klimczaka.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
0: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Borys Szyc.
1: Po reklamie.
2: Dzień dobry bardzo w Radiu Z, w studiu Idalia Tomczak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Darek Klimczak, witamy.
4: Też jestem, dzień dobry.
2: Czas na wiadomości w Radiu Z o 6. Zapraszamy.
5: Minął termin ultimatum w PiS. Reporter Radia Z sprawdza, co już wiadomo.
6: Przełom w śledztwie sprzed lat, wykorzystano pionierską w Polsce metodę.
5: Zmiany w piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Dziś poznamy nazwisko nowego trenera.
2: 6.
5: Ultimatum prezesa Kaczyńskiego minęło, groźba rozłamu w PiS-ie pozostaje.
6: Stronnicy Mateusza Morawieckiego nie podpisali partyjnych lojalek i deklarują, że nadal chcą być i w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, i w partii.
5: Wielogodzinne spotkanie Kaczyński-Morawiecki nie przyniosło rozstrzygnięcia. Reporter Radia Z Daniel Wrzos z nami w studiu o poranku. Dzień dobry. Co mówi się w PiS-ie?
7: No, Jarosław Kaczyński miał zaproponować kilka rozwiązań, w tym nie likwidację, ale zamrożenie Stowarzyszenia Rozwój Plus do czasów wyborów parlamentarnych. Zresztą prezes w południe ma wygłosić oświadczenie w tej sprawie. Szans na znalezienie kompromisu nie widzi już posłanka Agnieszka Wojciechowska von Hojkalom.
8: Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam.
7: Zwolennicy Morawieckiego twierdzą, że nie odchodzą z PiS-u, ale nie dadzą się zmusić do podpisania lojalek. Ich praca musi uwzględniać prawo do rzeczowej dyskusji wewnątrz partii. Napisał o północy, kiedy mijał termin ultimatum, europoseł Piotr Müller.
6: W sumie złożono około 150 lojalek.
5: Prokuratura bierze na cel byłego posła PiS Łukasza Mejzę i obecnego posła tej partii Michała Wosia.
6: Śledczy wysłali wnioski do Sejmu o cofnięcie im immunitetów. Reporter Radia Z Tomasz Kubat sprawdzał dlaczego.
9: Łukasz Mejza miał fałszować dokumenty i wyłudzać pieniądze z funduszy unijnych przy okazji prowadzenia szkoleń dla drobnych przedsiębiorców z okolic Zielonej Góry. Prokuratura chce cofnięcia mu immunitetu, by móc zakończyć swoje działania aktem oskarżenia.
10: No oczekujemy na decyzję Sejmu.
9: Mówi Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej. Podobnie jest w sprawie Michała Wosia, który jako wiceminister sprawiedliwości miał przekroczyć swoje uprawnienia. On co prawda sam zrzekł się immunitetu i to już kilka miesięcy temu, ale mimo wielu wezwań ignoruje prokuratorów, którzy nie mogą mu postawić zarzutów. Stąd wniosek o zgodę Sejmu na zatrzymanie go i doprowadzenie z użyciem środków przymusu.
6: Obu posłom grozić może nawet więzienie.
5: Nowe narzędzie pozwoliło wytropić zabójcę sprzed 15 lat. Polscy śledczy dzięki metodzie genealogii genetycznej zatrzymali zabójcę 13-letniej Izy z Gdyni.
6: O spektakularnym sukcesie polskiego archiwum Mix teraz reporter Radia Z Maciej Bąk.
11: Zabójcą Izy z Gdyni Dąbrowy okazał się jej sąsiad, który w czasie zbrodni był niepozornym studentem, niebranym wtedy pod uwagę jako potencjalny sprawca. Ale gdy jego krewny oddał swoje DNA do bazy danych, śledczy jak po sznurku dotarli do 37-latka. To zła informacja dla innych przestępców, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
12: I tu z całą świadomością i mocą przesyłam jasny i czytelny sygnał do wszystkich sprawców niewykrytych zabójstw. Idziemy po was.
11: Typowanie poprzez genealogię genetyczną użyto w Polsce po raz pierwszy. Metoda pochodzi z USA. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
5: Zatrzymany mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Na proces czeka w areszcie.
6: Nie był wcześniej karany ani notowany przez policję. Dziś ma żonę, dwoje dzieci w wieku przedszkolnym.
5: Piłkarska reprezentacja Niemiec prawdopodobnie ma już nowego trenera. Za 5 godzin dowiemy się, kto nim jest.
6: Media za naszą zachodnią granicą nie mają wątpliwości, że konferencja prasowa zaplanowana na 11 będzie prezentacją nowego właśnie szkoleniowca.
5: Na linii Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcinie, kto przejmie kadrę Niemiec?
13: No, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że będzie to Jurgen Klopp, legendarny już trener, który w przeszłości największe sukcesy odnosił z Liverpoolem i Borussią Dortmund. W Niemczech i Anglii zdobył wszelkie możliwe trofea. Do tego z Derec wygrał Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy i klubowe Mistrzostwa Świata. To pod jego wodzą kariera Roberta Lewandowskiego nabrała rozmachu. Jurgen Klopp pracował ostatnio w Red Bullu jako szef do spraw futbolu globalnej sieci klubów tego koncernu. Przed nim teraz kolejne wielkie wyzwanie, bo reprezentacja Niemiec jest w kryzysie i potrzebuje zmian. 3 ostatnie mundiale okazały się klapą, a Klopp ma być lekiem na całe zło.
6: Klopp przejmie kadrę po Julianie Nagelsmannie, który podał się do dymisji po ostatnich Mistrzostwach Świata. Drużyna z Niemiec odpadła w 1/16 finału, przegrywając z Paragwajem.
5: Wiadomości Radia Z o poranku co pół godziny. 2 po 8 gościem Radia Z będzie Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Zaprasza Marcin Zaborski.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Ale fajnie, bo piątek i ale fajnie, bo naprawdę idziemy w dobrą stronę. Wczoraj było wszędzie 18-19, a dzisiaj w większości miejsc 20 i więcej. Wyjątek to Suwalszczyzna i samo południe kraju, ale sobota i niedziela będzie prawdziwie wakacyjna.
2: Też fajnie. Fajnie, tak, też tak? A fajnie, była taka była kiedyś przyśpiewka. Ło-ho-ho, ale fajnie, ale
14: bardzo
2: fajnie tutaj
14: naprawdę.
2: Jest.
14: Dzień dobry, bardzo lato, hej!
2: Dzień dobry.

0: Kaśka, przestań tańczyć o poranku, to nie jest ta impreza. To jeszcze
1: moment,
0: nie jest piątek.
1: Ale co ty mi tutaj zabraniasz? Wakacje są, halo. Przepraszam bardzo,
0: będę po
1: sobie... I będę sobie tańczyć 10 minut po 6 i was też gorąco do tego zachęcam. I przy okazji przeglądam gazety i bardzo proszę, taka wiadomość. Maciej Sztur ogłosił, że nie pije alkoholu od pół roku.
0: Wow, ale to piękny super wynik. Pół roku, gratulujemy, fantastycznie, wow.
1: No, pół roku to będzie 6 miesięcy, coś wyjątkowego.
0: Wow. Słuchajcie, ale wiecie, co się dzieje? Wiecie, co się dzieje z ciałem człowieka, jak się odstawi wszystko na miesiąc, nie na 6 miesięcy. Aha. Odstawiasz wszystko na miesiąc. Wiecie, co się dzieje?
1: No, co?
0: No właśnie nie wiem.

0: Ten facet, który cały czas śpiewa tę samą piosenkę, Rob Thomas, Lonely No More. 17 minut po godzinie 6. Dzień dobry, o poranku,
1: dobra,
0: witamy.
1: Jak jest dobra, to niech sobie śpiewa, dlaczego
0: to
1: nie?
0: Prawda. Ciekawe, czy on, jak będzie miał 80 lat, to powie, a wiecie co, mam taką piosenkę? I don't wanna be lonely no more.
1: Polska, jak się bawicie?
0: A, tak jest. Na jakimś Sylwestrze pewnie się pojawi. Robert Lewandowski teraz u nas, no bo tam zadebiutował w meczu w Chicago, ale został zapytany na konferencji, czy mu nie przeszkadza wiatr w Chicago. Mhm. A on powiedział, że jest z Polski i przyzwyczai się, rozumiecie? No.
1: Ale to ja nie wiedziałam, to w takim razie co, Chicago jest jakimś wiecznym miastem?
0: Nie, to raczej Rzym jest wiecznym miastem. To zawsze się mówi, że Rzym, wieczne miasto.
1: Tak, tak, a w Legnicy się pije z miednicy.
0: Dokładnie, dobra, czekaj, podążam tymi rymowankami.
1: Zapraszam.
0: W Legnicy pije się z miednicy. Ja jestem z Głogowa, w Głogowie. W Głogowie baba stoi na głowie.
1: O, też dobre. No właśnie, a co się mówi o waszym mieście, o waszej dzielnicy, o waszym miejscu, skąd pochodzicie? Dajcie nam znać, czekamy na wasze rymowanki.
0: W Głogowie 3, 2, baba 1, stoi na głowie, to dobrze.
1: 3-2-1. W Głogowie
0: zadzwonię do prezydenta miasta zaraz. Powiem, może mam nowe hasło dla Głogowa. Panie prezydencie, taki pomysł na hasło promocyjne. W Głogowie baba stoi na głowie.
1: W Nowej Hucie mam Biedronkę na bucie.
0: Dobre! 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1, teraz wy.

0: Dawid Kwiatkowski i w Radiu Z. A teraz wyobraźcie sobie wszyscy dwa wielkie ogóry, olbrzymie, takie kiszone.
1: Ale co masz na myśli, mówiąc wielkie ogóry? Zdefiniuj słowo wielki ogór.
0: Jezu, to jest warzywo, Kamil. Zielone warzywo, dwa wielkie zielone.
1: No dobrze, ja rozumiem.
0: I one trzymają się za ręce i się tulą.
1: To... ogórki? Kasia, nie wiem, co ty dzisiaj piłaś albo jadłaś, ale chyba było przeterminowane.
0: Nie,
1: coś
0: naprawdę.
1: Czegoś ci dosypali, wiesz, do kawy.
0: I o tych ogórkach, które się tulą i trzymają za ręce, to więcej wam powiemy w wiadomościach Radia Z o 6.30. Naprawdę, nie kłamie, będą. Takie wielkie, no.
1: Wielkie ogóry w Radiu Z. Zostańcie z nami.
2: Lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
3: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
4: Nie możecie trafić lepiej.
2: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
5: Reklama.
6: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
9: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
8: To ty nie jedziesz pociągiem?
9: No nie.
8: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
9: Coś tam słyszałem.
8: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
9: Naprawdę?
8: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
9: Ale autem to chyba szybciej.
8: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
9: Przekonałaś mnie.
8: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: O reklamie.
0: Mamy piątek, 24 dzień lipca, na zegarach już 6.30, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Darek Klimczak.
13: Polska nie lekceważy białoruskich doniesień o możliwym w Polsce zamachu terrorystycznym. Do wszystkich informacji o zagrożeniach służby podchodzą z należytą powagą i stanowczością, mówi pytany o to rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
14: Według Mińska skazana w Białorusi osoba przygotowuje akt terrorystyczny, którego głównym celem mają być dzieci mieszkającej w Polsce białoruskiej aktywistki. Tych informacji Dobrzyński komentować bezpośrednio nie chciał.
13: Pożary w Hiszpanii i Francji nie ustępują. W regionie Madrytu władze ogłosiły stan wyjątkowy, a 3,5 tysiąca mieszkańców zostało ewakuowanych. Stan wyjątkowy jest także w prowincji Avila, w środkowej części kraju.
14: We Francji płonie prawie 5 tysięcy lasów w departamencie Żyrondy. To nadatlantyckie okolice Bordeaux. Z kurortów trzeba było ewakuować prawie 20 tysięcy mieszkańców i turystów. Kilka domów spłonęło.
13: Donald Trump rozważa potężny atak na Iran. Prezydent USA wspomniał o tym w rozmowie z portalem Axios. Większy niż kiedykolwiek wcześniej, tak mówił. Dodał jednak, że ostatecznej decyzji nie podjął.
14: Rząd chce podnieść podatek cukrowy, a branża cukrowa apeluje, by tego nie robił. Według jej wyliczeń ceny niektórych napojów mogą wzrosnąć nawet o 20%.
13: Ten podatek ma na celu łatanie dziury budżetowej, mówi naszemu reporterowi Piotrowi Gawrońskiemu Rafał Strachota z Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.
15: Stoimy przed wieloma wyzwaniami. Wysokie koszty produkcji, niskie ceny cukru, rynek otwarty na napływ cukru z krajów trzecich.
16: Jakie są jeszcze zagrożenia, które wy widzicie?
15: Wysoko tej daniny, jeżeli weźmiemy pod uwagę siłę nabywczą, jest to najwyższy podatek w Unii Europejskiej.

0: Dwa ogórki to nie jeden, można przeczytać na muralu, którego autorem jest Andrzej Rysuje.
1: Autorem wiadomości sportowych Radia Z jest Marcin Powideł. Posłuchajmy.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
4: Ze zmiennym szczęściem rywalizowały polskie drużyny w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. Piłkarze Rakowa odwrócili losy pojedynku z Walencją. Zespół z Malty prowadził w Częstochowie do przerwy 1-0. W drugiej połowie nie wykorzystał jedenastki, ale ostatecznie to gospodarze zwyciężyli 3-1. Gole zdobyli Emreli, Makuch i Sfarnas.
5: Cieszymy się, że podnieśliśmy, strzeliliśmy 3 bramki. Bardzo dobra reakcja po nieszczególnym rzucie karnym Walety i wygrywamy, robimy pierwszy krok. Czeka nas bardzo dużo pracy i z takim nastawieniem podchodzimy do kolejnych dni.
4: Mówił trener Rakowa Dawid Kroczek. Zdecydowanie mniej powodów do optymizmu miał po spotkaniu ze słowacką Żyliną trener GKS-u Katowice Rafał Górak. Gieksa przegrała na Słowacji 1-2. Tymczasem kontrakt z Milanem przedłużył Luka Modrić. Chorwacki pomocnik, który we wrześniu skończy 41 lat, pozostanie w ekipie Rossonerich do czerwca przyszłego roku. I jeszcze jedna znakomita informacja z Oklahomy. Michał Pasiut został wicemistrzem świata w kajakarstwie górskim w slalomie K1. To jego największy sukces w karierze. Złoto zdobył Czech Jakub Krejci.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
6: Marcin mówił o Oklahomie. Oklahoma zna prawo Oma.
7: Do też dobre, do naszych rymowanek, tak, o miastach, tak.
6: Co dzisiaj w pogodzie, zapytacie? No, lepiej niż było wczoraj, ale na pewno gorzej niż będzie jutro, bo jutro będzie bardzo przyjemny dzień, wreszcie sobota ze słońcem. Dzisiaj takie 20 kilka stopni, też nieźle. Najcieplej w Zielonej Górze 23 widzimy, najchłodniej na razie na wschodzie 19 ze słońcem, pół na pół, ale jutro, no, lato się rozpędzi.
7: Zielona Góra dziś nie jest bura.
6: Tak. Jeszcze Zielona Góra, sialalalala. Przecież to przyśpiewka, to nie o to chodzi.
7: To nie przyśpiewki, rymowanki. Rymowanki o miastach.
6: Dżem teraz będzie o poranku w Radiu Z.
7: A przedstawimy się, bo tego jeszcze nie robiliśmy. Kamil Waleja.
6: Co ty mówisz, Kasia? Katarzyna Wilk. Ty wolisz być Katarzyna czy Kasia, bo nie pamiętam.
7: Kasia, tak ciepło, miło, rozumiesz.
6: Katarzyna Wilk, dzień dobry.

0: I teraz można robić przysiady, można robić pompeczki, można robić skrętoskłony.
1: Dobra.
0: Można zrobić poranne cardio.
1: Można zrobić też po prostu kawę. Też można.
0: Też można. Justin Bieber o poranku. Za 19 minut będzie godzina 7. Dzień dobry, bardzo lato. Dzień dobry, bardzo z rymowankami o waszych miastach.
1: Tak, to jest wasze pytanie. Nasze pytanie do was, żebyście dzwonili do nas i opowiadali nam jakieś rymowanki o miastach, z których pochodzicie. 321-321-321. Dzień dobry, halo, halo.
2: Halo, halo. Adrian z Gorzowa. U nas się mówi tak, że Gorzów Wielkopolski jest stolicą Polski.
0: Dobre, kto jeszcze? Dzień dobry.
3: Piotrek. Nie ma cwaniaka nad Łowiczaka.
1: No. Albo warszawiaka też. Całuję serdecznie stolicę. Halo, halo, dzień dobry, witamy.
4: Guździsław. Poznań, miasto Doznań.
0: A to klasyczek. Poznań, miasto Doznań. Kto jeszcze? Dzień dobry.
5: W Suwałkach chodzą na wałkach.
0: Też fajne.
5: Pozdrawiam, Mirek.
0: Też fajne. Cześć, Mirek.
1: To co, jeszcze
0: bardzo.
1: Jeden telefon. Cześć, halo.
6: Cześć, z tej strony Damian ze Świdnicy. Taka rymowanka o moim mieście. Świdnicy, żul śpi na ulicy.
0: No nie,
6: pozdrawiam.
0: To nie robimy.
7: Reklama. Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
18: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
19: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Po reklamie.

0: dla was pani Miley Cyrus w Radiu Z. Za 19 minut będzie godzina 7.
1: Miley Cyrus.
0: Przecież mówię. Słuchajcie, dzisiaj w wakacyjnej rządzę pieniądza, ależ kasiorę mamy dla was. Rekordowa kwota 750 tysięcy złotych dzisiaj można przytulić. Ludzie, fajerwerki się pojawiają nawet z tej okazji. Proszę bardzo.
1: Boże, dlaczego by nie? I jakby wam było mało, to bardzo proszę. 35 tysięcy złotych za samo odebranie telefonu w finale. No łatwiej się nie da.
0: A jak mówiłem na dzielni, kto rano wstaje, ten bonus dostaje.
1: Tak.
0: Czas
1: jest
0: na pierwszy dzisiaj bonus. Uwaga, uwaga, zróbcie głośniej. Od teraz mamy dla was 7,5 tysiąca szans za jeden SMS.
2: Nie wahajcie się, grajcie. Puszczajcie te SMS-y.
1: Pewnie, puszczajcie je. Wyślijcie Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT, a ten mnożnik magiczny 7500 działa tylko przez 9 minut.
0: Puszczajcie SMS-y, ludzie, co wam zależy?
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
0: Radio Z 7353, właśnie tak.

0: O. To się robi, jak się podjeżdża na stację paliw na przykład, jak się widzi te ceny. I albo tak się robi, tak jak Kamil. Albo a jak będziemy robić w weekend, to sprawdzimy w wiadomościach Radia Z punktualnie o 7:00. Bądźcie razem z nami.
1: Radio Z i już. Jak lato, to Z. Lato Z zawita do Płocka. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Wiki Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Zyms. Od godziny 15 zapraszamy do Strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

0: Wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
2: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Po reklamie.
7: Siódmo na horyzoncie, w studiu Radia Zet, Dalia Tomczak, Darek Klimczak. Czas na wiadomości, a w nich raz, dwa, trzy, w PiSie nie jesteś ty.
8: Minął termin ultimatum, spór wciąż trwa, sytuacja w PiS w wiadomościach o poranku.
9: Ceny paliw ciągle w górę, z analitykami rozmawia reporterka Radia Zet.
8: Rekordy na uczelniach, młodzi chcą studiować medycynę.
7: Siódma.
8: O północy minął termin na złożenie oświadczenia o przynależności do PiSu. Brak lojalki grozi wykluczeniem z partii.
9: Sprawa głównie dotyczy zwolenników Mateusza Morawieckiego, działających w założonym przez niego stowarzyszeniu Rozwój Plus. Trzygodzinne spotkanie byłego premiera z prezesem Kaczyńskim nie doprowadziło do rozstrzygnięcia kwestii, co dalej.
8: Reporter Radia Z, Daniel Wrzos, z nami w studiu o poranku. Kto nie podpisał oświadczenia?
10: No, oprócz Morawieckiego nie zrobił też tego Piotr Müller, Paweł Jabłoński, Łukasz Schreiber czy Michał Dworczyk. Wszyscy deklarują lojalność wobec PiSu oraz dalszą pracę na rzecz partii, ale nie zamierzają podpisywać innych partyjnych dokumentów. Ich zdaniem Stowarzyszenie Rozwój Plus powstało, żeby docierać do nowych grup wyborców. Prezes Kaczyński miał zaproponować zamrożenie Stowarzyszenia Morawieckiego do czasu wyborów parlamentarnych. Sam Morawiecki miał listę 21 propozycji, w tym zrezygnowanie z funkcji wiceprezesa PiS w zamian za zgodę Kaczyńskiego na działanie stowarzyszenia.
9: W południe planowane jest oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego.
8: A 8:02 gość Radia Z. Dziś Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.
9: Porozmawia z nim Marcin Zaborski.
8: Lekarz główny oskarżony w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry popełnił błędy i nieumyślnie naraził pacjenta na niebezpieczeństwo utraty życia. Tak brzmi ostateczny, prawomocny wyrok w sprawie, która toczyła się przed sądami prawie 20 lat.
9: Proces wytoczyła czterem lekarzom rodzina zmarłego w 2006 roku Jerzego Ziobry. Sąd uniewinnił ostatecznie trzech medyków, ale uchylił wyrok uniewinniający doktora Dariusza D. Tak wyrok uzasadniał sędzia Tomasz Kudla.
11: Kierując się błędną diagnozą, dokonał wyboru nieoptymalnej i niezgodnej z wytycznymi klasy A1 metody leczenia. Nie skonsultował też tego przypadku ze specjalistą z zakresu kardiochirurgii. Takie postępowanie, nieumyślne oczywiście, narażało Jerzego Ziobrę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.
9: Sąd umorzył jednocześnie postępowanie przeciwko Dariuszowi D., bo sprawa 5 lat temu uległa przedawnieniu.
8: Przed kolejnym wakacyjnym weekendem ceny paliw ciągle w górę, prognozuje epetrol.pl.
9: To z powodu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, wyjaśnia reporterce Radia Z analityk rynku paliw Jakub Bogucki.
12: Niestety wszystkie paliwa mogą dalej drożeć, bo sytuacja międzynarodowa tylko w kierunku zwyżkowym nam każe się kierować.
13: O ile drożeć?
12: Wyraźna zmiana będzie zapewne faktem, zwłaszcza w przypadku diesla. Ona będzie mocniej odczuwalna, bo diesel w hurcie dużo szybciej drożeje. Perspektywa kolejnego tygodnia to jest, myślę, jakieś 20 nawet groszy więcej.
9: Średnio za benzynę w Polsce płacimy 7,30, a za diesla 7,64.
8: Rosną ceny paliw, ale rosną też ceny peletu, do tego brakuje go w magazynach. Mimo lata w składach opału spory ruch, na dostawy trzeba czekać coraz dłużej.
9: Powodem jest długa i wymagająca zima, po której zapasy szybko się wyczerpały oraz rosnący popyt. Wiele osób już teraz chce zabezpieczyć się przed kolejnym sezonem grzewczym. Sytuację sprawdza reporter Radia Z Szymon Kastelik.
14: Na pelet trzeba czekać nawet kilka tygodni, a w niektórych składach
6: składach listy oczekujących sięgają już początku zimy. Cena wzrosła o 30%, mówi sprzedawca Łukasz Horbacz.
13: W tej chwili jesteśmy już powyżej 2000, często widzi się już ceny nawet w granicach 2500 za tonę.
6: Na razie nie wiadomo, kiedy ceny spadną. Z powodu braków firmy zaczynają sprowadzać pelet z zagranicy, co może zwiększyć podaż i w efekcie obniżyć ceny. Niewykluczone jednak, że opał stanie dopiero wiosną po zakończeniu sezonu grzewczego. Szymon Kastelik, Radio Z.
8: Polska Rada Peletu zaproponowała rządowi obniżenie VAT na pelet, zwiększenie dostępu do surowca drzewnego i dopuszczenie agropeletu z odpadów rolniczych.
7: Branża liczy, że te rozwiązania pomogą zwiększyć produkcję i ograniczyć wzrost cen opału.
8: Rekordowa rekrutacja na medycynę w tym roku. Nawet 40 osób ubiegało się o jedno miejsce.
7: Tak było niemal na każdej uczelni medycznej, również na kierunkach lekarskich, na uczelniach niemedycznych. Reporter Radio Z Mateusz Szkudlarek teraz sprawdza, skąd takie zainteresowanie.
14: Powodów jest kilka. Młodych kusi wizja możliwych rekordowych zarobków, o których ostatnio głośno, ale to też kwestia tego, że kierunek lekarski po raz pierwszy oferuje aż 39 uczelni, a o indeksy rywalizuje podwójny rocznik maturzystów. Rekrutacja rzeczywiście jest rekordowa, mówiła mi Anna Orłowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
15: Odnotowaliśmy 20% wzrost liczby aplikacji.
14: Liderem tegorocznej rekrutacji jest kierunek lekarsko-dentystyczny, gdzie o jedno miejsce walczy ponad 24 kandydatów. Na kierunku lekarskim na jedno miejsce jest ponad 14 kandydatów. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
8: Ministerstwo Zdrowia przyznało w tym roku wyższe limity przyjęć na medycynę. W skali kraju przybyło ponad 200 miejsc na studia lekarskie.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
18: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
19: Ależ wczoraj lało w wielu miejscach, gwałtowne opady, nawet pojawił się gdzieniegdzie grad. Dzisiaj będzie nieco spokojniej. Burze mogą pojawić się w zasadzie wyłącznie na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie, ale popada prawie wszędzie, ale to będzie taki delikatny letni deszczyk. Ostatni przed weekendem, to jest dobra wiadomość, a dzisiaj nawet 22 stopnie.
17: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
18: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
20: Radio Z i już.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: Polska, mówimy dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. Kasia Wilk.
19: Kamil Baleja.
7: Gdziekolwiek teraz jesteście, może na polu namiotowym, marzy nam się, żebyście zrobili głośniej, otworzyli okna, żeby cała Polska usłyszała, jak się bawi Radio Z z samego rana.
19: Znaczy, wiecie co, jak macie sąsiadów takich, nie wiem, z małymi
7: też
19: dziećmi,
7: które głośniej, dopiero zasnęły,
19: to może nie, no 4 minuty po godzinie 7, 5 minut po godzinie 7, prawie 6. To może nie, tak na spokojnie, co?
7: Dość spania. Czekaj, chyba mi, wjechała mi właśnie chyba kofeina, wiesz,
19: tak właśnie widzę i zaczynasz się wiercić, wiesz, to może to... To rozchodź, a my sobie posłuchamy muzy. O, to jest dobry pomysł.
7: Róbcie głośniej, ludzie!

0: Ale wszystko dobrze, Kamil?
1: A czemu, przepraszam, pytasz?
0: Bo tak się wiercisz, tak się kręcisz. Po prostu miny przedziwne robisz. Trudny poranek.
1: Wszystko tak? Dobrze, słuchaj, naprawdę, tak. Jest pięknie, dobra. Jest piątek. Tak działa piątek na ludzi, wiesz, po 40. Myślisz sobie, tak, tak. Ale dzisiaj, ale pójdę w tango, pójdę spać o 21. Wow, dobra, do 22 dzisiaj zaszaleję. Taka
0: nie dasz
1: impreza.
0: Rady, nie masz psychy. Dzień dobry, bardzo lato, 13 minut po godzinie 7. W okolicach Świnoujścia teraz taka historia, że facet poszedł sobie na jagody i znalazł tam...
1: Czekaj, zgadnę, ja zgadnę, strzelam. Znalazł starą lodówkę.
0: Nie.
1: Drzwi.
0: Mm-mm.
1: Rozwalony pisuar.
0: Dobra, to może już to skończmy. Co? Znalazł kilkadziesiąt elementów konstrukcji samolotu z okresu II wojny światowej. Takie znalezisko. Mm.
1: A jagody?
0: No, nie napisali, ale jagód to chyba nie było.
1: No, tak jest zawsze, słuchajcie. No szkoda. Szkoda, bo idziesz na jagody, a wracasz ze starym kozakiem.
0: Ja ci takie miejsca pokażę. Naprawdę.
1: No.
0: W lesie.
1: Ale jak zbierasz jagody? Masz do tego przyrząd czy ręcznie?
0: Ręcznie? Jak byłeś kiedykolwiek na jagodach? Boże! Jak zbierasz? Maszynowo.
1: Oczywiście.
0: Wymyślił. Nie.

0: Nasi rodzice, później my i teraz nasze dzieci przy tym tańczą. Całe pokolenia się bawią przez tę belerynę.
1: Weźmy się za ręce i tańczmy w kółeczko. Dlaczego by nie? Niech to będzie taki wyjątkowy poranek piątkowy.
0: Kusisz.
1: Poniosło, przepraszam.
0: Znaczy jest wyjątkowo, słuchajcie, bo dzisiaj robimy wielką rymowaną mapę Polski o poranku. Każde miasto ma jakąś taką swoją, wiecie, rymowankę, czasami lekko niepoprawną. I właśnie z tym do nas dzwonicie dzisiaj.
1: Halo, dzień dobry.
2: Cześć, Łodzi. Z miasta Łodzi się pochodzi, bo w mieście Łodzi się powodzi.
0: Dobrze.
1: Tuż po wypłacie, dzień dobry.
3: Dzień dobry, tu Prosiaczek. Ja dzwonię, bo Ciechocinek to miasto śpinek.
0: Nie znałem, coraz lepiej. Co jeszcze, dzień dobry.
4: Wiadomo, Namysłowie najlepsze rybki łowie. Pozdrawiam, Edyta z Namysłowa.
0: W Namysłowie najlepsze rybki łowie. Dobre, zapisujemy.
1: Halo.
5: Jak pisał Brzeska w 7-milowych butach, opocznie się odpocznie. Łukasz z Opoczna, pozdrawiam.
0: Opocznie się odpocznie. Jeszcze jakiś telefon? Jeszcze jeden? Dzień dobry? Nie, tyle na razie, dobra.
1: Ale zawsze możecie dzwonić w sprawie tych rymowanek związanych z waszymi miastami. 321, 321, 321. Czekamy na wasze mini wiersze.

0: To jest ten moment, kiedy się pojawia nasz mądry kolega Marcin Zaborski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Marcinie.
0: Marcin, ty z Piły jesteś, prawda?
1: Tak jest.
0: Jakąś rymowankę o Pile masz, bo my się mam rymowanki, no?
1: Nie, zaraz wymyślimy, poczekaj. Pile, podejmuję wyzwanie. Jest takie miasto Piła, no. Kasia tam trawę kosiła, nie była przy tym za miła.
0: Takie krótkie,
2: w Pile. Ale ja zawsze jestem miła, moment, ale Marcin,
1: w Pile słyszano
2: razu...
1: Kamila, co w radiu życie umila.
0: Słuchaj.
1: Kupione?
2: Ale Marcin, to jest taki prymus, my tutaj trzy wyrazy, a cały limeryk powstał, no 15 sekund, naprawdę.
0: Nasz mądry kolega.
1: Przyjeźdź dzisiaj do Piły, gdzie rogi jelenia jak piły.
2: Już się nie popisuj, dobra, no.
0: Marcin, dzisiaj twoim gościem.
1: Zapisuj, przecież ja to wygłaszam, nie po to, żeby tak, o,
0: ale, o gości przepadło.
2: Teraz my chcemy być mądrzy,
0: dokładnie.
2: Moment.
0: Twoim gościem dzisiaj będzie Marcin Mastalarek.
1: Mastalarek, tak jest.
0: Mastalarek.
1: I to jest były szef gabinetu właśnie... prezydenta Andrzeja Dudy, no ale... bo on przygląda się temu, co dzieje się w PiSie, a w PiSie grają w zupełnie inną zabawę niż wy. Oni nie układają rymowanek, tylko grają w taką grę, kto mrugnie pierwszy. Jarosław Kaczyński czy Mateusz Morawiecki?
0: Mają rymowanki, raz, dwa, trzy, w PiSie nie jesteś ty.
1: A, i kto mrugnie pierwszy?
2: I o tym więcej w minucie po godzinie 8. Zapraszamy, Marcin tak Zaborski.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
4: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1140.

0: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: Ach, to tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Morliny, kilogram 9,99. A kawa mielona MK Cafe 500 gramów 24,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: To tylko nie samochodem.
11: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
10: Super.
11: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
12: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Block 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Marian, kto jutro zmywa?
4: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
1: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
4: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
13: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
14: I już 7:30 na zegarach, pora na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. I Dalia Tomczak i Derek Klimczak, zapraszamy.
15: Amerykanie stworzyli w swoim Ministerstwie Obrony zespół do spraw stałej bazy wojskowej w Polsce. Poinformowała o tym Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która omawiała ten projekt w Pentagonie w Waszyngtonie.
16: Wiceszefowa MONU mówiła Amerykanom o decyzjach podjętych w Polsce, m.in. o uchwale Rady Ministrów i przygotowywanym projekcie ustawy, który ma zapewnić finansowanie tej bazy. Dodawała, że zostały one w Waszyngtonie bardzo dobrze przyjęte.
15: Będzie dodatkowe 600 milionów złotych na lekarstwa. Narodowy Fundusz Zdrowia znalazł te pieniądze, bo zmienił swój plan finansowy na ten rok.
16: Pieniądze trafią do oddziałów wojewódzkich funduszu. Pójdą na finansowanie świadczeń udzielonych pacjentom w pierwszym kwartale tego roku. Przede wszystkim na pokrycie kosztów leków na chemioterapię.
15: Szpitale zapłacą więcej za krew. Jej cena wzrośnie od stycznia. Podwyżka uwzględni inflację, wzrost kosztów funkcjonowania służby krwi oraz podwyżkę płacy minimalnej.
16: Wyniesie prawie 6%, mówi Magdalena Kramska z Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.
17: Nie wpływa to ani na sytuację pacjentów, dlatego że każdy pacjent ma zapewniony dostęp do krwi. Honorowi dawcy krwi jakby w tym zakresie również nie są ujęci jako odbiorcy tej zmiany.
15: Wzrost cen ma pomóc dalej sprawnie funkcjonować regionalnym centrum krwiodawstwa.
16: Czy obcisły strój kolarski mógł być powodem dymisji gubernatora jednej z prowincji? Nad tym zastanawiają się w tym tygodniu niemal wszystkie media w Turcji.
15: To po decyzji prezydenta, który odwołał gubernatora prowincji w północno-wschodniej części kraju. Oficjalnie szef państwa nie napisał, jaki był tego powód.
16: Zaczęły się więc domysły. Dla większości powodem były zdjęcia gubernatora w obcisłym stroju kolarskim, w rajstopach, koszulce i czapeczce, zrobione podczas pełnienia przez niego obowiązków. To nie przystaje do powagi państwa, pisali ci, którzy decyzję o odwołaniu poparli. Promował sport, aktywizował młodzież. Bronili go jego zwolennicy.
15: Teraz już tylko o sporcie. Kolejne dzisiaj wiadomości sportowe Radia Z przygotował Marcin Powideł.

0: 1. Inaczej było w Częstochowie. Po 45 minutach Raków przegrywa z Walettą 0-1, ale po zmianie stron gole Emreliego, Makucha oraz Sfarnasa dały medalikom zwycięstwo 3-1. Mecze rewanżowe w przyszłym tygodniu. Tymczasem nieudany debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire nie zmienił jego podejścia do przeprowadzki za ocean. Oto co Polak mówił po przegranej strażaków z Interem Miami. Wciąż chcę zdobywać bramki, teraz dla Chicago. Być może potrzebuję jeszcze trochę czasu na adaptację, ale pomoże mi moje doświadczenie i znajomość futbolu. Kolejny mecz strażaków w niedzielę z New York City FC, a u nas po 61 dniach przerwy wraca PKO Ekstraklasa. Na początek pierwszej kolejki pojedynek Radomiaka z debiutującą na salonach wieczystą Kraków, która jeszcze 6 lat temu grała w okręgówce. W drugim dzisiejszym spotkaniu Pogoń zagra w Szczecinie z Legią.
1: Sponsorem programu był producent i dystrybutor skrzynek na listy. skrzynkinalisty.pl.
2: W Olsztynie, Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie i jeszcze na południu dzisiaj możliwe przelotne opady deszczu, ale jest lepiej i cieplej niż było wczoraj, bo już dzisiaj zobaczymy na termometrach jakieś takie 21, 22, nawet 23 stopnie na zachodzie, ale jutro, i to nas cieszy, piękny, tak, słoneczny dzień.
3: Wakacje wrócą, wróci lato, naprawdę, będzie pogoda na lody nawet.
2: W Zielonej Górze jutro prawie upalnie, 28 stopni.

0: To jest jedyny Jasiek, którego przytulamy o poranku. Jasiek Piwowarczyk. Innym Jaśkom mówimy stanowcze nie.
1: Ale jak macie wolne, to dlaczego by nie tak sobie
0: nie,
1: zostać
0: w ogóle nie ma,
1: dłużej w łóżku?
0: Już wstajemy, jak inni wstali też, co będziecie spali, co będziecie tam się w pieleszach wylegiwać. Wstajemy, ludzie. Dzień dobry,
1: tak
0: bardzo
1: jest.
0: Was w Radiu
1: Z. Piątek w końcu, piątek, skorzystajcie z niego. Spora jest afera w Korei Południowej, taka jedzeniowa. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście już po śniadaniu albo przed. Bo w takiej restauracji z gwiazdką Michelin stosowano taką zakazaną dekorację dań, kontrowersyjną.
0: Jakieś kwiaty pod ochroną?
1: No, nie. Mrówki.
0: Paluchy ktoś sobie uciął? Nie.
1: Aż tak to nie, po prostu mrówki. Dania posypywano mrówkami w ramach takiej dekoracji i to jest zakazane.
0: Ojej, ale naprawdę mrówki komuś przeszkadzały w jedzeniu? Że to widać, że to jest zdrowe jedzenie, niepryskane, ekologiczne, jak są mrówki. Ja bym się nie bał mrówek, nawet bym się ucieszył, że były mrówki.
1: Tak, to jest jak z czereśniami. Ja kiedyś dostałam wiadro takich czereśni eko.
0: Niepryskanych, dobre były?
1: Były super, naprawdę, rewelacja, szczególnie na obiad, z taką porządną, wielką wkładką mięską. Pyszota, palce lizać.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Codziennie
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
8: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
7: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
9: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
13: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
12: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50/50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
15: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Proszę, a to kontrowersyjna sprawa. Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma taki pomysł, żeby kobiety bezdzietne pracowały dłużej, do 65 roku życia. Oj, internauci no, są wzburzeni.
1: Ale że co, że niby kobiety, które nie mają dzieci są, które mają dzieci są bardziej zmęczone i nie są w stanie dłużej pracować, tak? A te bezdzietne mogą pracować dłużej, bo są mniej zmęczone, bo nie mają dzieci, tak?
0: Taka jest teza. Ja kiedyś widziałam kobietę, która wyglądała jak taka babinka, taka zmęczona, zgarbiona, pomarszczona, z dziećmi idzie i pytam się, przepraszam, ale ile pani ma lat? A ona mówi 25.
1: Słuchajcie, ja się w ogóle tym nie przejmuję, naprawdę. Moje dzieci ze mnie tyle energii wysysają, że ja na emeryturę i tak nie mam szans. ZUS mnie uwielbia, naprawdę. Mówię, o, ten pan to wcześniej odejdzie.
0: Jakaś taka siwa broda nawet się pojawiła, to już?
1: A to nie, to akurat przez żonę, to nie przez dzieci.

0: Ludzie, ludzie, uwaga! 750 tysięcy złotych. Tyle można dzisiaj wygrać w wakacyjnej żądzy pieniądza w Radiu Z. 750 tysięcy!
1: Jeśli myślicie, że to wszystko, to nie, bo pamiętajcie, że u nas na koniec wakacji ktoś z was odjedzie piękną, nową, pachnącą, wielką Hondą ZRV. Wrum, wrum!
0: Honda ZRV czeka, 750 tysięcy czeka, Radio Z pod 7353. Uwaga, uwaga, włączamy zegar właśnie teraz. Zaczyna się odliczanie. Właśnie teraz. Każdy SMS to aż 14 tysięcy szans na udział w dzisiejszym finale.
1: I pamiętajcie, że to bonus, którego no dzisiaj dla was większego nie będziemy mieć. 14 tysięcy szans to ode mnie i Kamila rekordowy bonus w tym programie. Zostało ile? Niecałe 4 minuty.
0: Radio Z, pospiesz się, wyślij teraz Radio Z pod 7353.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne, żeby największa partia opozycyjna sama z siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach.
4: To jest decyzja kierownictwa. Jeżeli ktoś nie uznaje tej decyzji, to sam siebie stawia de facto poza prawem i sprawiedliwością.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Karolina Olszewska-Merk.
6: Sejm Jan Kielak. Radio Z. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim. Taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jak wyprzedasz, to w euro.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
16: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Już prawie godzina 8, tutaj Radio Z. Wiadomości prezentują Idalia Tomczak, Darek Klimczak. Polecamy, zapraszamy.
2: Minęło ultimatum w PiS. W południe głos zabierze prezes partii.
3: Mało wody w stanie, są ograniczenia dla przemysłu.
2: Za dwie minuty gość Radia Z. Marcin Mastalerek, szef gabinetu byłego prezydenta Andrzeja Dudy.
1: Ósma.
2: O północy minął termin ultimatum w PiS. Politycy mieli czas na decyzję, albo partia, albo stowarzyszenie.
3: Przede wszystkim chodziło o stronników Mateusza Morawieckiego, działających w Prawie i Sprawiedliwości oraz w stowarzyszeniu Rozwój Plus.
2: Samo południe głos zabierze prezes Jarosław Kaczyński, reporter Radia Z Daniel Wrzos w studiu. Danielu, co wiadomo o poranku?
4: Politycy PiSu, którzy są w stowarzyszeniu Rozwój Plus, twierdzą, że nie odchodzą z partii, ale prezes Kaczyński postawił im warunek. Albo rezygnują z członkostwa w stowarzyszeniu, albo będzie im grozić wykluczenie z PiSu. W przyszłym tygodniu ma się zebrać komitet polityczny, który podejmie decyzję, co dalej. Bliscy współpracownicy Morawieckiego uważają, że PiS przejmują politycy suwerennej Polski i ścigają się na poglądy z Grzegorzem Braunem. Piotr Müller mówił w TVN24, że to intryganci, którzy doprowadzą do wykluczenia ponad 40 parlamentarzystów i byłego premiera z PiSu.
3: Około 150 polityków Prawa i Sprawiedliwości złożyło lojalki.
2: Po weekendzie poznamy założenia podatku cyfrowego. Opublikowany ma zostać projekt ustawy w tej sprawie.
3: Podatek zostanie nałożony na gigantów technologicznych, którzy generują w Polsce 25 milionów złotych przychodów.
2: 3% danina obejmie przychody między innymi z reklam na platformach, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
5: Jeżeli ktoś czerpie miliardowe zyski z polskiego rynku, a w żaden sposób nie dokłada się do rozwoju gospodarki Polski, powinien płacić taki podatek, ponieważ to jest wypełnienie luki systemowej, która powstała ze względu na nowe modele biznesowe.
3: Firmy, które zainwestują w Polsce, będą mogły liczyć na ulgi w podatku cyfrowym.
2: Niski stan wody w Sanie uderza w przemysł na Podkarpaciu. Obowiązuje zakaz poboru wody i wykorzystania jej do celów przemysłowych. Spółka Ekosan Stalowa Wola wstrzymała dostawy, także elektrociepłownia Stalowa Wola musiała ograniczyć pobór. Nie ma problemu z dostawami wody pitnej.
3: Na wodowskazie w Nisku dwa dni temu stan Sanu wynosił 88 cm. Dziś ma centymetr więcej. W prognozach jednak kolejny spadek to wysokości poniżej minimum. Sytuację może poprawić deszcz. Ratunkiem może być też większy zrzut z zalewu Solińskiego.
2: U nas gość Radia Z. Prowadzi Marcin Zaborski.
6: Razem z nami były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Marcin Mastalerek. Dzień dobry, kłaniam się.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Zanim rozpędzimy się w rozmowie, krótka piłka jak zawsze. U nas dziś z pytaniem, czy Jarosław Kaczyński stracił panowanie nad PiS-em, tak czy nie?
7: To jest oczywiste, tak.
6: Oczywiście odpowiada nasz gość. Zapytajmy o to samo naszych słuchaczy. Uruchamiamy właśnie sondę na radioz.pl. Tam już mogą państwo głosować. No w PiS-ie trwa gra, kto pierwszy mrugnie. I pytanie jest takie, kto miał więcej powodów do bezsenności tej nocy? Jarosław Kaczyński czy Mateusz Morawiecki?
7: Przede wszystkim ja mówię jako człowiek, który ma serce po prawej stronie i dobrze życzy prawicy, takiej prawicy, jaką była Zjednoczona Prawica i Prawo i Sprawiedliwość kiedyś, i dziś o 12 pewnie zdecyduje się to, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie przekształcane w trzecią konfederację, czy nie, bo jeżeli wypchnięty zostanie Mateusz Morawiecki, on sobie poradzi, bo jest człowiekiem sprawnym, jest człowiekiem zdeterminowanym, to Prawo i Sprawiedliwość zostanie trzecią konfederacją, jeżeli będzie wypchnięty. Natomiast kto miał więcej? Oczywiście prezes Kaczyński. Dlaczego? Bo decyduje się dziedzictwo jego brata, prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
6: Więcej powodów do zmartwień, rozumiem.
7: Więcej powodów do zmartwień, dlatego że przede wszystkim prezes Kaczyński jest starszy. Decyduje się dziedzictwo jego brata, który stworzył kiedyś partię, która była centroprawicowa, która była proamerykańska, a dziś de facto może stać się zaprzeczeniem tego wszystkiego, czym była w 2001 roku.
6: Ale rozmawiamy o 8 rano. Myśli pan, że teraz już karty są rozdane, sprawy są przesądzone. Czy tu coś może się jeszcze wydarzyć?
7: Mam nadzieję, jako człowiek, który chciałby jedności polskiej prawicy, że prezes się jednak zreflektuje i nie będzie słuchał tych, którzy chcą wypchnąć premiera Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości. A to jest oczywiste, że chcą go wypchnąć. No kto ma motyw? Czy motyw ma Mateusz Morawiecki? Przecież jest najsprawniejszy w Prawie i Sprawiedliwości. Jest oczywiste, że zostałby następcą Jarosława Kaczyńskiego, więc dlatego, że zostałby tym następcą, jego wszyscy przeciwnicy podjudzają przeciwko niemu, żeby go wypchnąć.
6: Kto chce wypchnąć Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości?
7: No prawie wszyscy, panie redaktorze, prawie wszyscy, bo zdaje się, że w tym studio, z tego co pamiętam, powiedział, że chciałby zostać kiedyś po prezesie Kaczyńskim następcą prezesa Prawa i następcą Jarosława Kaczyńskiego, chciałby zostać prezesem Prawa i Sprawiedliwości. I od tego momentu, jak tutaj, siedząc w tym miejscu, gdzie ja to powiedział, to wszyscy chcą go wypchnąć.
6: No. Tylko czy powie pan dzisiaj, że Mateusz Morawiecki, ten wypchnięty z PiSu, bez kłopotu przekroczy próg wyborczy, jeśli założy partię polityczną?
7: Jestem przekonany, że tak. To jest człowiek, ja go obserwowałem w 2020 roku, kiedy w wyborach prezydenckich ważyło się, czy będzie premierem, czy nie. Bo gdyby wtedy prezydent Duda przegrał w 2020 roku, to bardzo szybko Prawo i Sprawiedliwość utraciłoby większość, utraciłoby władzę. Widziałem jego determinację, widziałem jego sprawność, widziałem, jak robił po 12-13 spotkań w różnych miejscach dziennie.
6: I widział pan w nim lidera, który porywa tłumy?
7: Tak, on wtedy mniej więcej w tym okresie przechodził przemianę z technokraty, którym był w 2015 roku, do wiecowego polityka. Dziś odnajduje się w internecie, dziś odnajduje się na wiecach. To jest człowiek, który robi wielkie postępy i jeżeli miałbym stawiać tezę, to tak, przekroczy próg i powiem panu więcej. A jeżeli już przekroczy ten próg, to wówczas w ciągu 4, najpóźniej 6 lat zastąpi Prawo i Sprawiedliwość.
6: Będzie w stanie konkurować o palmę pierwszeństwa
7: tak,
6: na prawicy?
7: Tak, oczywiście nie od razu, w ciągu kilku lat. Ja szacuję, że będzie to, nie wiem, 3-4 do 6 lat. Dlatego kto ma więcej do stracenia, co powiedział pan na samym początku? Prezes Kaczyński.
6: No tylko, że jeśli Mateusz Morawiecki wejdzie do Sejmu, to stanie się naturalnym kandydatem na koalicjanta dla Prawa i Sprawiedliwości, gdyby dało się stworzyć rząd. I wtedy co? Jarosław Kaczyński zapomni o wszystkim? Będzie znowu miłość? Nie będzie pamięci o tym, co dzieje się teraz?
7: No tu w tym studio mówiłem jeszcze jak byłem ministrem o tym, że decyduje się, kto będzie polską prawicą. Czy będą to Konfederaci, Prawo i Sprawiedliwość. I myślę, że w kolejnej kadencji ważniejsze niż władza dla wielu graczy na prawicy będzie to, kto będzie prawicą. A ja przypomnę, że po tym jak Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory w 2023 roku i nikt nie chciał z nimi zrobić koalicji, to co prezes Kaczyński wtedy powiedział? Wtedy powiedział, no teraz będziemy odbudowywali zdolność koalicyjną. I co się stało w ciągu najbliższego roku? Pokłócił się ze wszystkimi. Zaczął obrażać Sławomira Mentzena z Konfederacji, a dziś dochodzi do tego, że nie ma mowy o odbudowywaniu koalicyjności, tylko jest wyzywanie się z ludźmi Mateusza Morawieckiego.
6: No
7: za chwilę kopanie kolejnych rowów. Już nie tylko PSL nie będzie chciał koalicji. Już nie tylko obrażana jest Konfederacja, Sławomir Mentzen, ale teraz obrażani są współpracownicy Mateusza Morawieckiego. No to jest jakaś
6: dziwna
7: droga.
6: No to jak nazwać partię, w której politycy wyzywają się od lizusów, intrygantów, od rozhisteryzowanych pensjonarek. Mówią coś o rynsztoku albo piszą do siebie stul pysk. No bo tak właśnie jest dzisiaj w PiSie.
7: Obserwowałem każdy z rozłamów, dlatego że byłem wewnątrz, kiedyś jako pracownik partii lub klubu, później jako radny czy parlamentarzysta. I tak było zawsze, tylko nie było mediów społecznościowych.
6: Zawsze było tak w PiSie?
7: Zawsze było wielkie emocje przy rozłamach, tak. Zawsze były.
6: W PiSie tylko ludzie się po prostu nie lubią.
7: W każdej partii ludzie się nie lubią, dlatego że to jest partia polityczna, to nie jest przykościelny chórek, tylko są wielkie ambicje, są niesnaski, tylko dziś w dobie mediów społecznościowych to po prostu wychodzi na to, znaczy w Platformie Obywatelskiej jest tak samo, tylko Donald Tusk potrafi to lepiej trzymać pod dywanem.
6: No gdy się czyta wpisy ludzi z Konfederacji, którzy komentują to, co dzieje się w PiSie, trudno uwierzyć, że kiedyś oni wszyscy mogliby znaleźć się w jednym rządzie. No bo na przykład Stanisław Tyszka, europoseł, pisze tak: szczerze kibicuję im w tej naparzance, publicznym mordobiciu i wywlekaniu brudów i wzajemnych żali. Polacy poznają w końcu prawdziwe oblicze ludzi odpowiedzialnych za zapaść naszego państwa. I super.
7: Po pierwsze, Konfederacja również ma swoje problemy pomiędzy narodowcami, a między wolnościowcami. One oczywiście nie wychodzą na zewnątrz, natomiast mają swoje problemy. Po drugie, dziś najbardziej zainteresowana tym, żeby Prawo i Sprawiedliwość stało się trzecią Konfederacją, jest właśnie Konfederacja. Oni po pierwsze cieszą się, że się kłócą, a po drugie, no dzięki temu, że prezes Kaczyński na kongresie w Przysusze w październiku 2024 ogłosił, że będą się bili o prawicę i o Polskę na polu suwerenności, to najwięcej zyskał Grzegorz Braun, a na drugim miejscu Konfederacja Sławomira Mentzena.
6: Czyli to, że dzisiaj PiS i Konfederacja okładają się maczugami, biją się ze sobą, nie zamyka drogi do ich wspólnego rządu po wyborach.
7: No oczywiście, no prezes Kaczyński robił z Ligą Polskich Rodzin i z Samoobroną koalicję, a tak zwany pakt koalicyjny, po tym jak ogłaszał, że jedni są ruskimi agentami, a z drugimi przyjął nawet specjalną uchwałę Prawa i Sprawiedliwości, że nigdy, ale to przenigdy nie będzie koalicji. To jest polityka.
6: Kim będzie Grzegorz Braun w rządzie, który stworzy prawica po wyborach i Jarosław Kaczyński go będzie tworzył?
7: Czy przede wszystkim to trzeba wygrać wybory, natomiast to, że prezes Kaczyński mówi, że nigdy z Grzegorzem Braunem, to ja myślę, że to raczej Grzegorz Braun będzie mówił po wyborach, nigdy z Jarosławem Kaczyńskim, proszę mnie tutaj prosić.
6: Czyli pan Kaczyńskiemu nie wierzy, kiedy on mówi, nie stworzę rządu z Braunem.
7: Przede wszystkim ja bym się skupiał na miejscu Prawa i Sprawiedliwości, na tym, żeby nie stawać się trzecią Konfederacją, bo na tym będzie rósł Braun. Już dzisiaj obie Konfederacje przez decyzję Jarosława Kaczyńskiego, że chce być trzecią Konfederacją, mają więcej niż Prawo i Sprawiedliwość. A po drugie, później skupiłbym się na zwycięstwie i nie obrażałbym wszystkich wyborców, bo wyborcy przechodzą do Grzegorza Brauna z jakiegoś konkretnego powodu i przechodzą z Prawa i Sprawiedliwości. I teraz proszę zobaczyć. Byli w Prawie i Sprawiedliwości, poszli do Grzegorza Brauna. Prezes Kaczyński musi mówić, że nie stworzy koalicji z Grzegorzem Braunem, bo tam odeszli jego wyborcy. Natomiast no kto dzisiaj ma prawie 80 lat i dla niego jest ostatnią szansą stworzenie tego rządu? No Grzegorz Braun jest jeszcze politykiem, jak na polityka młodym. To on może po wyborach mówić, a niech mnie Jarosław Kaczyński prosi, może moi posłowie zagłosują za jego rządem, jeśli oczywiście w ogóle będzie nad czym głosować.
6: Zakłada pan, że prezydent Nawrocki zaangażuje się w tworzenie prawicowego paktu senackiego?
7: Po tym, co wczoraj prezydent Nawrocki powiedział, czyli że to nie są jego sprawy, rozłamy w Prawie i Sprawiedliwości, wydaje mi się, że przyjął bardzo dobrą strategię, czyli mówienia, jestem prezydentem i ja nie mieszam się w sprawy partyjne.
6: No właśnie, jeśli to znaczy, że nie powinien też tworzyć paktu senackiego, bo to sprawy partyjne.
7: Nie jestem doradcą prezydenta, ale to, co powiedział wczoraj, jest dla niego osobiście najlepsze. Jeśli zaangażuje się w sprawy partyjne, może tylko na tym tracić, ale zyskiwało będzie Prawo i Sprawiedliwość.
6: To na koniec tej części naszej rozmowy jeszcze raz krótka piłka, tym razem trzy pytania. Ryszard Petru może odebrać Konfederacji część wyborców, tak czy nie?
7: Bez żartów, chyba na Maderze.
6: Byli prezydenci powinni być dożywotnimi senatorami.
7: Ja w ogóle uważam, że nie powinny odbywać się wybory do Senatu, tylko na przykład byli prezydenci powinni być w Senacie, na przykład samorządowcy i tak dalej. Czyli zostawiamy Senat, nie ma wyborów do Senatu.
6: Chciałbym kiedyś wrócić do pracy w Pałacu Prezydenckim.
7: Raczej nie.
6: To jeszcze raz zerknijmy na wyniki naszej sondy. Pytaliśmy słuchaczy, czy Jarosław Kaczyński stracił panowanie nad PiS-em. 87% odpowiedzi na tak, tylko 13% na nie. To wszystko na radioz.pl. Tam są wyniki i tam jest też dalszy ciąg naszej rozmowy.
2: A gość Radia Z na pytanie, czy Jarosław Kaczyński stracił panowanie nad PiS-em, odpowiada oczywiście, że tak.
3: Marcin Mastalerek, szef gabinetu byłego prezydenta Andrzeja Dudy, mówi: mam nadzieję, że prezes się zreflektuje i nie będzie słuchać tych, którzy chcą wypchnąć Mateusza Morawieckiego z PiS-u.
2: Morawiecki jest najsprawniejszy w Prawie i Sprawiedliwości i mógłby zostać następcą Jarosława Kaczyńskiego, mówi nasz gość. Zdaniem Mastalerka motyw do wypchnięcia Morawieckiego z partii mają wszyscy w PiS.
3: Rozmowa trwa, oglądajcie ją na kanałach Radia Z w internecie.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Dzisiaj około 20-22 stopni, trochę chłodniej na południu, ale to taki wyjątek. Co prawda są chmury z nich, co prawda prawie wszędzie może popadać za wyjątkiem północy i zachodu kraju, ale rozpędzamy się przed wakacyjnym weekendem.
1: Tak
8: w sobotę
1: jest.
8: Nawet 28 stopni. W niedzielę wrócą upały. Hip, hip, hura!
1: Co prawda, to prawda.

0: dzień dobry bardzo w Radiu Z, 19 chciałem powiedzieć.
1: 19 minut 30 sekund po godzinie 8.
0: Dziękuję bardzo. Kochani, ważny temat teraz, bo sezon na śluby trwa, na wesela, piękny wakacyjny czas. Ile włożyć do koperty na wesele? Są nowe wyliczenia i dzisiaj, przepraszam, że to powiem na głos, dzisiaj dajemy zwykle od 700 do 1000 zł. Uwaga, od osoby, nie od pary.
1: Od osoby
0: właśnie, takie są wyliczenia. No.
1: Matko, no to tylko się cieszyć, że my, Kamil, jesteśmy już w takim wieku, że nasi bliscy to już nie biorą ślubów, oni się rozwodzą. 1000 zł od osoby, kogo na to stać?
0: A tylko wiesz, Kasia, rozwodnicy mają dzieci w wieku komunijnym. To ja już nie wiem, co gorsze, wiecie?

0: Raz, dwa, trzy, cza, cza, cza, Lady Punk o poranku, tak wam gra Radio Z na dzień dobry, bardzo lato.
1: Jest nowy pomysł na to, jak dyscyplinować kierowników szpitali. Nie jestem przekonana, czy im się to podoba. Odważny pomysł i o nim więcej powiemy o 8.30 w wiadomościach Radio Z. Radio Z
2: i już. Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Do tego lody familijne Grydzan od 900 do 1100 ml. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No i z darmową dostawą do sklepu.
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
2: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
5: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
2: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
5: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 rat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: A super!
6: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
8: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
9: Wakacyjna żądza pieniądza.
8: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
10: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
8: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
11: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Po reklamie.
16: Mamy piątek, tak, piątek na zegarach 8.30, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Darek Klimczak.
17: Rośnie napięcie wewnątrz PiSu. Zwolennicy Mateusza Morawieckiego odrzucają lojalki, ale deklarują pozostanie w partii.
18: Jeśli Morawiecki będzie wypchnięty z partii, to sobie poradzi, bo jest człowiekiem sprawnym i zdeterminowanym, uważa gość Radia Z, szef gabinetu byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Z kolei znaczenie Jarosława Kaczyńskiego w partii nie jest już takie jak kiedyś, ocenia Mastalerek.
19: Mam nadzieję, jako człowiek, który chciałby jedności polskiej prawicy, że prezes się jednak zreflektuje i nie będzie słuchał tych, którzy chcą wypchnąć premiera Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości, a to jest oczywiste, że chcą go wypchnąć. No kto ma motyw? Czy motyw ma Mateusz Morawiecki? Przecież jest najsprawniejszy w Prawie i Sprawiedliwości. Jest oczywiste, że zostałby następcą Jarosława Kaczyńskiego.
17: Sam Kaczyński zapowiedział na dzisiaj swoje wystąpienie. Spodziewane jest w południe, a rozmowa z Marcinem Mastalerkiem do odsłuchania na radioz.pl.
18: Ministerstwo Zdrowia chce finansowo karać kierowników szpitali za przekraczanie przez lekarzy nowych limitów godzin pracy. Proponujemy do 30 tysięcy złotych grzywny, powiedziała szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
17: Jak tłumaczyła, celem takiej kary byłoby dopilnowanie, aby lekarze nie dostawali więcej niż 240 zł brutto za godzinę. Kwota ta przewidziana jest w założeniach do projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.
18: Kanada nie wyklucza podniesienia ceł na towary z USA. To w odwecie zaszykowane przez Amerykanów 50-procentowe stawki celne na towary z Kanady.
17: Mają one wejść w życie za 3,5 tygodnia. Tak długo jak trwają rozmowy, wszystkie opcje są na stole, mówił premier Kanady Mark Carney.
18: Donald Trump ogłosił podwyższenie ceł na artykuły z Kanady, tłumacząc, że kraj ten dyskryminuje amerykański przemysł motoryzacyjny, mleczarski i alkoholowy.
17: Susza w Walii. Stan ten ogłoszono właśnie w północnej części kraju. Do mieszkańców władze zaapelowały o oszczędzanie wody. To pierwsze obszary Wielkiej Brytanii, na których ogłoszono jej braki.
18: Wody jest mało jednak w całej Walii i nie tylko. Stan przedłużającej się suchej pogody obowiązuje także m.in. w Cornwallii i wschodniej Anglii. Do tego od wczoraj mieszkańcy Londynu i okolic nie mogą podlewać ogródków, myć aut ani napełniać basenów.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
22: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
23: Wreszcie jest tak, że idzie weekend i robi się cieplej. Przed nami naprawdę bardzo ładna sobota, niedziela z dużą ilością słońca. No dzisiaj jeszcze gdzieś tam może pokropić, szczególnie na północy, na wschodzie i na południu przelotny deszczyk możliwy. A i owszem, ciepło, co ci powiem, to ci
24: prawie
23: powiem.
24: Prawie gorąco.
23: Ale ci powiem ciepło.
24: Ale powiedziałeś.
22: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
21: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
25: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
24: 27 minut do godziny 9.

0: Była kiedyś taka wersja, to właśnie ja, Cebula, że to jest piosenka o cebuli, Królowa Łez. A nie, właśnie nie o cebuli, to Agnieszka Chylińska.
1: Rzeczywiście, to długo dochodziło, ale dobra, już jestem na tym samym filmie, co ty, że łzy, że cebula, że tak, tak, rozumiemy, dobra.
0: Jakiś kabaret to chyba zrobił nawet, z tego co pamiętam.
1: Być może, fajnie się rozmawia, więc teraz o konkretach będzie, bo my zapytaliśmy eksperta, jak to jest we Władysławowie, tam gdzie lubicie spędzać wakacje, tam gdzie jesteśmy z naszą akcją w Radiu Z.
0: Tak, słuchajcie, ale wiecie, bo nasi ludzie zawsze mówią, że jest super, że fajnie, więc tak, zrobiliśmy to inaczej. Postawiliśmy mikrofon w centrum miasta i poszukaliśmy ekspertkę, lokalną przewodniczkę, ona ma na Google 5 gwiazdek, ocena 5.0.
1: Pani ekspertko kochana, to jak jest we Władysławowie z Radiem Z?
2: Mega super. Są pmuchańce, są zabawki, można pływać, ale tylko piesków brakuje.
0: Okej, okay, to pani ekspertko, załatwimy, pieski będą, hot dogi na pewno się pojawią, spokojnie.
1: Wujek Kamil obiecał. We Władysławowie będziemy mieli dla was masę atrakcji, będzie tam nasze miasteczko Radia Z. Słuchajcie nas też po godzinie 10, bądźcie z nami.
3: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
8: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
7: Nie masz pomysłu na lato?
8: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
9: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
10: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori Doriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori Doriente.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
5: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
12: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
5: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas. Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
13: Radio Z i już.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Jakby ktoś pytał. Ale pamiętajcie, jakby ktoś pytał, to jest piątek i to jest najważniejsza informacja za 9.9. To jest dzień dobry, lato w Radiu Z. Dzień dobry, lato! Lato! Dzień dobry!
1: Uśmiechnięty. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry. Dobrze, że taki fajny klimat zrobiłeś.
0: No, wiem. Bo teraz będzie zła informacja. Wiem, słuchajcie, no bo mówimy o tym od rana. Idą podwyżki cen paliw. Eksperci, no to jest najsmutniejsze. Przerażające, kierowcy, dajcie głośniej. Eksperci twierdzą, że diesel może kosztować nawet dychę. 10 zł za dieselkę możemy zapłacić niebawem, no.
1: 10 zł, to podejrzewam, że na stacji będą dawać chusteczki do tankowania.
0: A po co, przepraszam?
1: Jak zatankujesz do pełna, to się dowiesz, niestety.
0: A, tak, dobre. Znaczy ja pamiętam, że jak paliwo, bo już było paliwo po 10 zł, był taki czas.
1: Tak.
0: I jak się podjeżdżało pod dystrybutor i pani pytała, co lejemy? Zawsze mówiłem, dziękuję, tylko patrzę.
1: Ale
0: jeszcze
1: piątek.
0: Powiem właśnie dowcip, że tankuję za 5 dych i się nie stresuję, żebyśmy mieli wszystkie suchary odhaczone.
1: A właśnie myślałam, że tak będziemy z klasą i tego nie powiemy. Tak miałam
0: plan. Co, ty my z klasą,
1: nie,
0: Kasia?
1: Że jednak nie.
0: Chyba nas kimś pomyliłaś.

0: Boże, cudnie, jak wspaniale. A weź tak coś powiedz romantycznego teraz.
1: Solceson.
0: Dobra, nie było tematu. 6 minut, prawie 5 minut do godziny 8 i umówmy się, niech to będzie taka szczęśliwa godzina. Dobra? Dobra? Mamy
1: dobrze,
0: to?
1: Oczywiście, oczywiście mamy to. Słuchajcie, bo mamy dla was tyle pieniędzy, że moglibyście kupić salcesonu na 3 lata co najmniej, albo i więcej. Dzisiaj rekordowe wakacyjne. Ludzie, 750 tysięcy złotych. Tyle można wygrać w Radiu Z. Czujecie?
0: I za taką kasę można spełniać wszystkie marzenia, nie tylko w dziale mięsnym. 8 tysięcy losów teraz wpada za każdy wysłany pod 7353 SMS o treści Radio Z. 8 tysięcy losów.
1: Tak, i to jest właśnie ten moment. Macie tylko 4 minuty, żeby złapać 8 tysięcy szans na udział w dzisiejszym finale na 750 tysięcy złotych.
0: Radio Z, ślemy pod 7353.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Po złaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
3: Bittersweet Festival 2026 nadchodzi. Sentymentalna podróż z największymi gwiazdami muzyki. Robbie Williams, Gorillaz, Rita Ora, 21 Pilots i wielu innych. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedasz, to w euro.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Komar. Zaraz część posmarujemy.
9: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
14: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
15: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Edusho Family.
16: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
17: Polecam. Ewa Swoboda.
11: Marian, kto jutro zmywa?
12: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
11: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
12: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
18: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
1: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
19: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
8: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
4: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
10: Po reklamie.
1: Słońce na niebo skłonie już naprawdę wysoko, to oznacza, że 9 na horyzoncie. Wiadomości w Radiu Z. Dalia Tomczak, Darek Klimczak, zapraszamy.
20: Gość Radia Z o przyszłości PiSu. Minęło ultimatum, partia albo stowarzyszenie.
21: Zalew Rybnicki zamknięty, rusza kontrowersyjny zlot motocyklistów.
20: Mamy zimny i deszczowy lipiec, klimatolodzy przypominają, że to norma w naszym kraju.
1: 9.
20: PiS trwa walka o wpływy i przyszłe przywództwo. Część polityków postrzega Mateusza Morawieckiego jako potencjalnego następcę Kaczyńskiego, ale większość taką wizję odrzuca.
21: To nawet w tym studiu Morawiecki mówił, że kiedyś chciałby zostać następcą prezesa PiSu. Od tego czasu wszyscy z PiS chcą się go pozbyć, przypomina gość Radia Z Marcin Mastalerek.
20: A z nami w studiu już po rozmowie z gościem Marcin Zaborski.
21: Jestem.
20: Marcinie, wokół Morawieckiego toczy się spór o przyszłość PiSu. Jak jego szanse na scenie politycznej po ewentualnym odejściu z partii ocenia twój rozmówca?
22: Więc spodziewa się, że były premier bez kłopotu przekroczy próg wyborczy i wejdzie do Sejmu ze swoją nową partią, jeśli ją stworzy.
23: Jeżeli miałbym stawiać tezę, to tak, przekroczy próg i powiem panu więcej. A jeżeli już przekroczy ten próg, to wówczas w ciągu 4, najpóźniej 6 lat zastąpi Prawo i Sprawiedliwość.
22: Marcin Mastalerek ocenia, że w sporze, który obserwujemy, zdecydowanie więcej do stracenia ma Jarosław Kaczyński, który zdaniem naszego gościa miota się od ściany do ściany i napuszcza na siebie ludzi w PiSie, powodując kolejne konflikty. Przy okazji jeszcze pada gorzka recenzja kandydata na premiera wystawionego przez Prawo i Sprawiedliwość. Na pytanie o efekt Czarnka gość Radia Z odpowiada: oczywiście jest taki efekt. Prawo i Sprawiedliwość traci wyborców na rzecz Konfederacji. No chyba jednak nie o taki efekt chodziło, ale jak usłyszałem, nie może być inaczej, jeśli w wyścigu po władzę wystawia się, tu cytat, podróbkę panów Bosaka i Brauna i zaprzeczenie Mentzena.
20: Warszawska prokuratura ujawnia uzasadnienie do umorzenia śledztwa w sprawie Jarosława Kaczyńskiego i dwóch wież, które miały stanąć przy ulicy Srebrnej.
21: Inwestycja nie doszła do skutku, a austriacki architekt domaga się od prezesa PiSu zwrotu kosztów, które poniósł. Prokuratura uznała jednak, że to nie było oszustwo i sprawę umorzyła.
20: Reporter Radia Z Marcin Friedrich ze szczegółami. Marcinie, czy to oznacza, że biznesmen i jego adwokaci składają broń?
24: Mecenas Dibuła mówił mi, że ciągle nie otrzymał prokuratorskiego uzasadnienia, ale nie zgadza się z tezami, które prokuratura prezentuje w komunikacie. Na pewno zaskarżę to postanowienie do sądu. Teoretycznie, jeśli sąd się z nim zgodzi, a prokuratura po raz drugi ją umorzy, jego austriacki klient będzie mógł oskarżyć prezesa PiS prywatnie.
25: Moje stanowisko, jak i mecenasa Jeltycha, będzie jednoznacznie. Należy w taki akt subsydialny powinno się złożyć.
24: Mecenas Jacek Dibuła zaznacza jednak, że ostateczną decyzję podejmować będzie w tej sprawie sam Gerhard Birkfellner. Marcin Friedrich, Radio Z.
21: Prokuratura uznaje, że ta sprawa nie ma charakteru karnego, a jest zwykłym sporem, który można rozstrzygnąć w sądzie cywilnym.
20: Zlot kontrowersyjnej międzynarodowej grupy motocyklowej Bandidos w Rybniku. Na czas imprezy zamknięty zostanie od dzisiaj Zalew Rybnicki.
21: Lokalne kluby sportowe i żeglarskie są niezadowolone. Sprawę śledzi reporter Radia Z Szymon Kastelik.
26: Początkowo ograniczenia miały potrwać tydzień, ale po krytyce i naciskach zamknięcie zalewu skrócono do 3 dni, czyli do niedzieli. Mimo to kluby żeglarskie odwołały swoje zajęcia.
27: Zajęcia, które miały być do piątku, niestety mogły się odbyć tylko do środy.
26: Mówi prezes jednego z klubów, Małgorzata Wójcik, która zaznacza, że informacja o zlocie i zamknięciu zalewu przyszła za późno. Na szczęście udało się doprowadzić do tego, że w weekend odbędą się wcześniej zaplanowane egzaminy na patent żeglarski. Szymon Kastelik, Radio Z.
21: Z powodu zlotu w Rybniku możliwe są także utrudnienia w ruchu.
20: Po upalnym czerwcu mamy dość chłodny lipiec. Zimne powietrze z północy przynosi nam temperatury około 20 stopni. Klimatolodzy przypominają, że pojawienie się chłodniejszego frontu jest normą w czasie wakacji w Polsce.
21: To jednak nie oznacza, że zmiany klimatu przestały postępować, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Adamem Kaźmierczakiem Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
28: Zmiana klimatu to jest coraz częstsze pojawianie się ekstremalnie wysokich temperatur.
29: Tego doświadczamy.
28: No i tego właśnie doświadczamy. W zasadzie ostatni rekord chłodu dobowy w Polsce padł w 2019 roku, nawiasem mówiąc ekstremalnie ciepły. Natomiast od tego czasu my nie mamy rekordu chłodu dobowego w Polsce. My mamy tylko i wyłącznie rekordy wysokich temperatur.
20: A najwyższą temperaturę w historii pomiarów w Polsce odnotowano w czerwcu tego roku w Słubicach. Było to 40,5 stopnia.
3: Radio Z.
0: Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem programu jest Dino Polska. Sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
6: Póki co rekordy upałów nam nie grożą. Dzisiaj około 18 stopni na południu. Cieplej w pozostałych miejscach. Powyżej 20 na zachodzie i w centrum nawet 22. Wszędzie po kropi. Bez wyjątku. No może gdzieś tam okolice Szczecina będą suche, ale kochani, sobota. Sobota będzie piękna. W sobotę słońce nawet 28 stopni na zachodzie.
2: Sponsorem programu było Dino Polska. Sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
5: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
1: Jak zawsze mówimy dzień dobry o poranku, dzień dobry bardzo lato w Radiu Z, Bon Jovi, Living on a Prayer. Dzień dobry mówią Kasia Wilk.
6: Dzień dobry mówi Kamil Baleja, hej hej, nawet powiem a co.

0: rozpoczynać piątek, kwadrans po godzinie 9. Dzisiaj mamy 24 dzień lipca. Dzisiaj jest ważne święto. Dzisiaj trzeba zrobić głośniej, bo dzisiaj mamy Dzień Policjanta.
1: Dzień Policjanta dzisiaj. O, cudownie. Panowie na służbie, to w takim razie dla was teraz okolicznościowa piosenka. Proszę bardzo.
2: Jadą, jadą chłopcy, chłopcy radarowcy, niebieska czapeczka przy boku pałeczka.
0: Jasne? Wszystko dobrego, się tak? Zgadza. Tylko jedną mam taką wątpliwość.
1: No.
0: No bo są też policjantki. I co z nimi? Jakąś piosenkę masz dla pań policjantek?
1: Piosenkę dla pań policjantek. Oczywiście, mamy piosenkę dla pań policjantek, które teraz siedzą w radiowozie z panem policjantem. Proszę bardzo.
3: Hej dziewczyno, spójrz na mnie się.
1: No,
0: ale takie rzeczy w radiowozie, naprawdę. Ale zobaczcie, jak to jest, bo jak nauczyciele świętują, to uczniowie i nauczyciele mają wolne. Mhm. Jak hutnicy świętują, to też jest wolne.
1: Mhm.
0: A jak policjanci świętują, to co?
1: Jak policjanci świętują, to dzień jak co dzień. Będą pytać, czy pan pił, ale czy jadł, to już nikt nie zapyta.
3: Radio Z i już.
0: To ja ci powiem jak babcia, bo ty po prostu dobrze wyglądasz.
1: A, dziękuję ci bardzo.
0: To nie był komplement, nie.

0: Co ty tak wypucowane dmuchasz? Takie.
1: Bo tak pucuję tutaj te nasze wakacyjne walizeczki, bo dzisiaj pękają w szwach i mam nadzieję, że ktoś wylosuje właśnie jedną z nich, która jest główna nagroda, a dzisiaj do wzięcia rekordowe 750 tysięcy złotych, co nie wierzycie? Nie wierzycie?
2: Wow, dzięki jeszcze raz, naprawdę. Super, super dzień.
1: No to był Sebastian, który właśnie nie wierzył, że zadzwonimy, a my zadzwoniliśmy i Sebastian wygrał. Bardzo proszę.
0: I to nie wszystko, moi drodzy, bo my dla was mamy gigantyczną, piękną premię. Uwaga, uwaga! 10 tysięcy losów za każdy SMS wysłany o treści Radio Z pod 7353. 10 tysięcy losów, rozumiecie?
1: Mało tego, to jest ostatni bonus, który dla was przygotowaliśmy w porannym programie, więc jeżeli grać, to teraz.
0: I uwaga, inwestujecie 3,69 i dostajecie 10 tysięcy losów w dzisiejszej grze. Regulamin i inne bonusy czekają również na radioz.pl.
1: Radio Z, 7353, gramy.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353. Reklama.
4: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
7: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
6: Nie masz pomysłu na lato?
7: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
8: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
16: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
17: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
18: Po reklamie. Sport i już.
19: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Za 19.10. Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. Jak ktoś jest bardzo wstydliwy, niech teraz zatka uszy. Proszę uważać.
1: Zachęciłeś, no. Co tam masz?
0: Będzie ona o goliźnie będzie. Bo się okazuje właśnie, że taki nagłówek znaleźliśmy. Plaga golasów w polskich kurortach, moi drodzy. No, chodzi o to, że ludzie z plaży wychodzą do miasta bez koszulek i świecą klatą.
1: No i ankietowanym się to w ogóle nie podoba. Da. Oni twierdzą, że nie można tak z brzuchem chodzić na wierzchu, że bikini to tylko na plaży, a nie w mieście i że kto to widział?
0: A czy coś w tym jest, słuchajcie, bo bikini to jest naprawdę trudny strój. Bikini to jest bardzo trudny strój i uważam osobiście, że nie każdy facet dobrze w nim wygląda.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też, to poprosimy.
13: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Barbara w Media Expert nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
16: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
15: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
16: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
15: Jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 rat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
16: A super!
17: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Czy może być jakaś piękniejsza informacja od tego, że jest piątek? Wiem, od razu odpowiem, bo mam pomysł. Mam ale pomysł.
1: Ja też mam.
0: Ale ja chcę.
1: Ale,
0: nie.
1: Oh,
0: dobra, mów sobie sama. Mów, proszę, mów wszystko, mów.
1: Dobra, o, obraził się. Dobra, proszę. No to ja to wykorzystam. Kochani, dzisiaj do wygrania w południowym
0: programie. No, powiedziałaś, pięknie.
1: Ale uspokój się, stresujesz mnie, bo już się obraziłeś. 750 tysięcy złotych i te pieniądze mogą być dzisiaj wasze.
0: No mów, proszę, słucham.
1: Dobrze, powiem jeszcze, że teraz macie ostatnią szansę, ostatnie 5 minut, żeby zgarnąć bonus ode mnie na pewno. Kamil może też się dołoży. 10 tysięcy szans za jeden SMS wysłany pod 7353 SMS o treści Radio Z.
0: Dokładnie, Radio Z 7353. Tak wchodzisz do gry.
1: No i coś powiedział. Radio Z i
2: już. Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
3: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
4: Nie możecie trafić lepiej.
2: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
5: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
12: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
15: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Kategoria trawienie.
17: Po jednej nutce.
16: Ciężko na żołądku.
17: A teraz?
16: Uczucie pełności.
17: Dobrze, i ostatni.
16: Gazy.
17: Świetnie, a co można na to zaradzić?
16: Najlepiej zastosować Trawisto.
18: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
19: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
20: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
19: Marian, ale pyszne. Co to?
20: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszny smoothie.
14: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Bez względu na to, gdzie, jak i z kim będziesz cieszyć się latem, w Radio

0: lato.
1: Jest super!
2: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Po reklamie.
4: To piątek, 24 dzień lipca, już niemal godzina 10 na zegarach. Czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak, i Darek Klimczak.
5: Kaczyński traci władzę nad partią. Gość Radia Z komentuje sytuację w PiS.
6: Pożary w Europie, są ofiary, trwają ewakuacje mieszkańców i turystów.
5: Ceny paliw ciągle w górę, 8 zł za litr, coraz bliżej.
4: Dziesiąta.
5: Bezwzględnie szczera ocena sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński stracił panowanie nad partią, mówi wprost Marcin Mastalerek i raczej nie wieszczy PiS-owi powodzenia w związku z nabrzmiałym do granic możliwości konfliktem.
6: O północy minął termin ultimatum. Gro stronników Mateusza Morawieckiego nie złożyło deklaracji lojalności. Pytanie, co dalej?
5: Na linii reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk po wysłuchaniu rozmowy z naszym gościem. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Karolina, kto w tej sytuacji jest w gorszym położeniu? Były premier czy prezes?
7: Zdecydowanie Jarosław Kaczyński, bo zdaniem gościa Radia Z to prezes PiS-u stworzył ten problem i to on ma dziś twardy orzech do zgryzienia, tym bardziej, że na szali jest przyszłość partii, czyli jak mówi Marcin Mastalerek, dziedzictwo jego brata Lecha Kaczyńskiego.
8: Który stworzył kiedyś partię, która była centroprawicowa, która była proamerykańska, a dziś de facto może stać się zaprzeczeniem tego wszystkiego, czym była w 2001 roku.
7: Były szef gabinetu Andrzeja Dudy ma nadzieję, że prezes jednak się zreflektuje i nie będzie słuchał tych, którzy chcą wypchnąć Mateusza Morawieckiego z PiS-u. Z Sejmu Karolina Olszewska-Merk, Radio Z.
6: W samą południu oświadczenie prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
5: Potężne pożary szaleją w Europie. Hiszpania, Francja i Włochy walczą z żywiołem. Z okolic Bordeaux ponad 40 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy. Część mieszkańców ewakuowana jest łodziami.
6: Pożary wybuchły także na południe od Madrytu. Ogień pustoszy również Sycylię. Sytuację śledzi reporter Radio Z Daniel Wrzos.
9: Dwóch strażaków zginęło we Francji w czasie walki z ogniem. Kolejny we Włoszech. Sytuacja we Francji jest na tyle poważna, że prezydent Macron zwrócił się do Unii Europejskiej o wsparcie. Zachodnia i południowa Europa zmaga się z upałami, w czasie których mieszkańcy zagrożonych terenów zmuszeni są do ewakuacji. W Hiszpanii zajmuje się tym Guardia Civil. W związku z pożarami w regionie Madrytu ogłoszono stan wyjątkowy.
6: Z powodu pożarów w całej Hiszpanii służby ewakuowały około 20 tysięcy osób.
5: Likwidacja grozi lotnisku w Rudnikach koło Częstochowy. Jeszcze niedawno rozgrywano tam Mistrzostwa Świata w szybownictwie.
6: Większość terenu należy do słowackiego przedsiębiorcy, który wypowiedział aeroklubowi częstochowskiemu umowę dzierżawy. Powstała już petycja, a samorządowcy apelują do rządu o interwencję.
5: Jak mówi dyrektor klubu Anna Mesjasz, jednym z rozwiązań mogłoby być przejęcie terenu przez państwo, bo lotnisko ma strategiczne znaczenie.
10: Stacjonuje tutaj dromader, zapewnia szybkie gaszenie pożarów. Tutaj odbywają się szkolenia z zakresu spadochroniarstwa. Jesteśmy w stanie szybko zareagować, przyjąć pomoc humanitarną, rozłożyć pole namiotowe.
6: Umowa dzierżawy wygasa z końcem roku i obejmuje blisko 90% terenu lotniska, w tym pas startowy. Na razie nie wiadomo, jakie plany wobec tego miejsca ma jego prywatny właściciel.
5: Kolejne podwyżki na stacjach paliw są nieuniknione. Analitycy rynku paliw nie mają co do tego wątpliwości.
6: Tylko w ostatnim tygodniu ceny diesla poszły w górę o średnio 45 groszy na litrze, benzyny o 30 groszy.
5: Perspektywa 8 zł za litr paliwa, zwłaszcza oleju napędowego, jest coraz bliżej, o czym teraz reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
11: Ceny rosną na giełdach, zwłaszcza w przypadku oleju napędowego. Przekłada się to szybko na wzrosty cen hurtowych i już na stacjach. Są problemy z transportem ropy cieśniną Ormuz przez eskalację na linii USA i Iran, ale również szlakiem przez Morze Czerwone po atakach jemeńskich rebeliantów.
12: To jest kolejne zagrożenie i niestety to odbija się bardzo szybko na cenach ropy.
11: Jak mówi mi Jakub Bogucki ze Petrol.pl, zagrożeń przybywa, za to nie ma sygnałów, by sytuacja na rynku paliw mogła się unormować. Grażyna Wiatr, Radio Z.
5: A więcej wiadomości ekonomicznych już teraz w Radio Z. Z nami Iwona Kutyna. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, zapraszam.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
0: Stany Zjednoczone ogłosiły wprowadzenie nowych ceł na importowane towary z 60 państw, w tym z krajów Unii Europejskiej. Nowe taryfy wynoszące 10 lub 12,5% zastąpią dotychczasową globalną stawkę celną i mogą obowiązywać bezterminowo. Nowymi taryfami nie są objęte m.in. stal, aluminium, samochody i części samochodowe. Zwolnione z nich będą również niektóre produkty spożywcze i rolne. Rewolucja na rynku taksówkowym. Jak pisze Rzeczpospolita, tylko w pierwszym półroczu z rynku zniknęło blisko 1200 firm taksi. Zawodowych taksówkarzy z jednoosobową działalnością pracujących dla korporacji zastępują platformy przewozowe jak Uber, Bolt czy FreeNow. Choć prawdziwym wygranym są pośrednicy zapewniający kierowców dla dużych platform. Poloregio w pierwszym półroczu przewiozło blisko 51 milionów pasażerów, to o 200 tysięcy więcej niż przed rokiem. Najwięcej podróżnych przybyło w województwie łódzkim. Liczba pasażerów zwiększyła się tu w ciągu roku o ponad 12%.
14: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
3: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
15: Dzisiaj dużo, dużo słońca, w szczególności na zachodzie i północnym zachodzie kraju. I tak do 23 stopni maksymalnie. Te opady zostaną z nami na południu i wschodzie, ale jaką będziemy mieć sobotę? Warto już teraz robić sobie plany. Nawet 29 stopni, mnóstwo słońca, bez opadów. Robert Karpowicz, widzę, zamyślił się, rozmarzył.
16: Jak mówisz, że będziemy mieć fajną sobotę, to znaczy, że jestem uwzględniony gdzieś w twoich planach?
15: Słuchaj, kupiłem dodatkową kaszankę, nie ma problemu.
16: Czyli będziemy.
3: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
16: Muszę tylko do żony napisać, że planów nie było, ale u wilków siedzimy, no i dobrze.
15: Zapraszamy. Wszyscy się zmieścimy, śmiało.
16: 6:10, piątek, piąteczek, piątolongo. Dobrze jest powiedzieć te słowa, szczególnie, że jest piątek. Britney Spears, Born to Make You Happy w Radio Z. Robert Karpowicz, cześć.

To Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake. Jak oni to dobrze robią. 16 po 10. Tu Radio Z, 24 lipca i piątek. W kalendarzu przeczytałem, że to jest Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości. Można już wyjść z sieci, jak mówią rodzice, ile będziesz w tym ekranie siedział, może już wystarczy, co? A jak już wyjdziecie, no to jest wielka szansa, że spotkacie kogoś z ekipy Radia Z, bo dzisiaj ruszamy morze nad morze. Więcej o tym jeszcze w tej godzinie w Radio Z. Bo dobre wieści są takie, że nad morzem będzie pogoda przez cały weekend. Prawie cały weekend, ale do tego też jeszcze wrócimy. Na razie wakacyjnie, letnio, Kungs, Galaxy w Radiu Z.

0: Fairy Tale Gone Bad, to jest Sunrise Avenue w Radiu Z. No i jak tam wasz poranek, chociaż teraz to już przedpołudnie. Cokolwiek by się nie działo, to pomyślcie o tym, że dzisiaj zaczyna się weekend. A to znaczy, że u nas dzisiaj finał tygodnia i rekordowa wakacyjna nagroda główna 750 tysięcy złotych. To jest nowe mieszkanie bez kredytu, to jest nowy samochód, spłacenie wszystkich zaległości, spokój ducha. No nie ma cenniejszych rzeczy niż spokój ducha. No a grając teraz, gracie też w finale wakacji o najnowszą Hondę ZR-V. Pełna hybryda, o mocy 184 koni, klasyczne pokrętła klimatyzacji, wygodne, bezpieczne w obsłudze. No i teraz każdy, kto wyśle hasło Radio Z pod 7353 za 369 VAT, zyskuje 7500 losów w grze i o dzisiejsze 750 tysięcy i o Hondę ZR-V. To jeszcze jakaś taka szybka rada od Andrzeja.
1: Jaką radę bym dał? Trzeba grać, żeby wygrać. Bez wysłania SMS-a na pewno nie wygramy.
0: Hasło Radio Z wysyłacie teraz pod 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedasz, to w euro.
6: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
7: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
8: Nie masz pomysłu na lato?
7: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
9: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
10: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
11: Polecam. Ewa Swoboda.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Expert wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. W Media Expert taniej
1: masz. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
5: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
4: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
6: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
7: Po reklamie.
8: Radio Z.

0: sorry.
1: If I were sorry, to był Franz w Radio Z za 20.11. Ale to był dobry tydzień, znaczy w ogóle już nie wiem, dlaczego podsumowuję cały tydzień, przecież piątek mamy, ale to był dobry tydzień, bo korzystaliśmy z waszych podpowiedzi i waszych polecajek na wakacyjne bingo. Ha, gdzie nas nie było, ale o tym więcej opowie Bilgun Narynbatar.
2: Wczoraj wakacyjne bingo z Radiem Z ruszyło z Kaszub do Władysławowa. Po drodze odwiedziliśmy kaktusiarnię.
3: Ten bezcenny argentyński kaktus.
2: Skosztowaliśmy ze słuchaczami nadmorskie smakołyki.
4: A ja rurkę z kremem, taka chrupiąca. Mniam, mniam, mniam, tylko w Władysławowie.
2: Jeszcze

0: rozdałem zaproszenie na roztańczony narodowy.
1: Czadu!
2: Jasne, dzięki! Dziękujemy bardzo!
0: Ale to nie koniec, ponieważ mikrofon przejmuje Jakub Olszewski.
3: A we Władysławowie warto zostać, moi drodzy, dlatego że tutaj przez najbliższy weekend, a w zasadzie w piątek i sobotę, przebojowe lato Radia Z. I mamy dla was całe mnóstwo nagród, mnóstwo gadżetów, pyszne jedzenie, przekąski, napoje, lemoniady, konkursy dla dzieci i nie tylko dla dzieci, dla dorosłych również. No i oczywiście mnóstwo muzyki numer jeden. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze. Czekamy na was na plaży we Władysławowie.

0: wybrane rodzaje teraz 42% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej. Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
9: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklamie. Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: później ci opowiem. To Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu Z. Wyobrażacie sobie, jakie to muszą być emocje? Wygrać nagle, w jednej chwili potężne pieniądze? Ale to może niech sami zwycięzcy o tym powiedzą.
1: Jeszcze nie trzymają takie emocje, że jeszcze się przepytała.
2: Ludzie składają mi gratulacje, którzy nas słuchali. No coś niesamowitego po prostu.
3: Mam miękkie nogi, już do mnie dzwonią z gratulacjami. Nie wiem, co mam powiedzieć. Aż mi się płakać chce.
4: Pożdasz się często cały. W życiu nic nie wygrałem.
0: A dzisiaj w finale tygodnia można wygrać nawet 750 tysięcy złotych. To nie są żarty. Ten wyjątkowy bonus 7,5 tysiąca szans za jeden SMS jeszcze trwa. Zostało 5,5 minuty, więc jeśli chcecie pomnożyć swoje szczęście w dzisiejszej grze, no to właśnie teraz. Jeden SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 W to 7500 szans. Jak to było?
5: Zegar tyka. Tyk, tyk. Tyk, tyk.
0: Hasło Radio Z. Wysyłacie pod 7353.
6: Radio Z i już. Przebojowe lato Radia Z. Najlepsze wakacyjne hity, największe muzyczne festiwale, najpopularniejsi artyści. To przebojowe lato Radia Z. Bittersweet Festival, Olsztyn Green Festival, a także wakacyjne koncerty Lato Z oraz Przebój Lata Radia Z i Polsatu. Bądź na bieżąco. Słuchaj przebojowego lata Radia Z w wakacje od poniedziałku do piątku od 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
7: Reklama.
8: Ale tato, tylko nie samochodem.
9: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
8: Super.
9: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
10: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
17: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
18: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
19: Au! Znów ten ból.
20: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
19: Mm-hmm.
20: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
19: Oh.
20: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
21: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
22: Znowu niespodzianka?
23: Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
24: Skąd ta piana, kochanie?
23: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
25: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
26: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 27 do 29 lipca.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
0: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Szklarska Poręba zaprasza do rowerowej krainy. Trasy MTB, gravele, single i szutry. Szosowe podjazdy dla rodzin, amatorów oraz sportowców. Trasy, wydarzenia i wypożyczalnie sprawdzisz na szklarskaporęba.pl. Zapraszają Szrenica Ski Arena i miasto Szklarska Poręba.
5: Po reklamie.
6: Jest piątek, 24 lipca, zbliża się godzina 11. Czas na wiadomości w Radiu Z. Te dla nas ma Iwona Kutyna. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, jestem.
6: Jedenasta.
7: Mateusz Morawiecki z niezmienną deklaracją. Jestem i chcę być w Prawie i Sprawiedliwości, mówi były premier. Na razie nie wiadomo jednak, jaka będzie jego polityczna przyszłość, bo wbrew decyzji władz partii nie złożył deklaracji lojalności i nie zamierza rezygnować ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
8: Ja chcę naprawdę działać tutaj z całą mocą na bardzo wielu polach i myślę, że jak w każdej orkiestrze są różne instrumenty, a można odegrać piękną symfonię, tak samo i może być dalej z Prawem i Sprawiedliwością.
7: Prezes PiS-u zdaje się mieć jednak inną wizję. Za godzinę Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. Karol Nawrocki nie odpuszcza, nadal chce przeprowadzenia referendum w sprawie Zielonego Ładu i europejskich zielonych podatków. Wniosek w tej sprawie wysłał do Senatu. Czym różni się ta próba od poprzedniej, nieudanej? O tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
9: Jest nowa treść pytania. Teraz brzmi ono po prostu, czy jest pan pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
10: Pytanie jest proste. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi. Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
9: Apeluje do senatorów Karol Nawrocki. W tekście nadal nie ma jednak wzmianki o tym, że jednostronne wyjście z systemu ETS byłoby de facto opuszczeniem Unii Europejskiej ze wszystkimi tego konsekwencjami.
7: Senat ma teraz 14 dni na rozpatrzenie wniosku prezydenta. Pożar akademika na osiedlu studenckim Lumumbowo w Łodzi. Ogień pojawił się po godzinie 8, gdy strażacy dotarli na miejsce. Budynek był silnie zadymiony. 4 osoby zostały poszkodowane. Mówi Radiu Z brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
11: Przed przybyciem strażaków ewakuowało się około 50 osób. 2 osoby zostały ewakuowane przez strażaków. Łącznie na terenie akcji pomocy medycznej udzielono 4 osobom. 2 osoby zostały hospitalizowane.
7: Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Woda przemysłowa dociera już do 65 firm ze Stalowej Woli na Podkarpaciu. Została wstrzymana w środę z powodu suszy hydrologicznej. Poziom wody w rzece San spadł poniżej tak zwanego przepływu nienaruszalnego, który gwarantuje zachowanie równowagi biologicznej. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem. Czy sytuacja się poprawiła?
12: No tak, ale minimalnie. Poziom wody w Sanie podniósł się od środy o 1 centymetr. Od wczoraj pada tam deszcz. Takiej suszy dawno nie było, przyznaje Monika Trela, prezes spółki EcoSan, dostarczającej wodę do strefy przemysłowej.
13: W przeciągu 18 lat zdarzyło się drugi raz, kiedy przepływy tak naprawdę w Sanie uniemożliwiają pobór. Ten pobór musi zostać zakończony.
12: Sytuacja hydrologiczna na południu Polski jest bardzo trudna. W większości rzek poziom wody układa się w strefie stanów niskich. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
7: Dziś na Podkarpaciu ma padać. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami i silnym deszczem. Po południu i wieczorem w centrum Katowic ogromne utrudnienia. Wszystko za sprawą rajdu Polski, który rozpoczyna się na Górnym Śląsku. To nietypowa sytuacja, bo rajdy zazwyczaj omijają duże aglomeracje. Na co uważać i gdzie pojawią się największe utrudnienia, sprawdził nasz reporter Szymon Kastelik.
14: Utrudnienia rozpoczną się o godzinie 15 i obejmą okolice Spodka oraz strefy kultury. Zamknięte będą m.in. ulica Chorzowska, Aleja Rozdzielna i Korfantego oraz rondo generała Łazienka. Podkomisarz Dominik Michalik apeluje do kierowców, by stosowali się do poleceń policjantów.
15: Zostaną wprowadzone zmiana rozkładu jazdy komunikacji miejskiej.
14: O bezpieczeństwo apeluje także organizator rajdu Grzegorz Wróbel.
16: Nie chodzili kibice pomiędzy oczywiście zawodnikami.
14: Utrudnienia potrwają do godziny 23. Szymon Kastelik, Radio Z.
7: Jutro kierowcy muszą liczyć się ze zmianami w Jastrzębiu Zdroju i Chorzowie. W niedzielę rajd przeniesie się na beskidzkie trasy.
3: Radio Z.
5: Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: No wreszcie, trochę cieplej i trochę więcej przyjaśnień, ale w centralnej Polsce i na wschodzie jeszcze lokalnie będą się pojawiały przelotne opady deszczu. Najwięcej tych opadów dzisiaj na Podkarpaciu, no ale także częściowo na Mazowszu i w Łódzkiem, ale na termometrach trochę już wyżej. 23 stopnie zobaczymy na ziemi lubuskiej, także na Dolnym Śląsku. Coś się poprawia.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Wszystko wskazuje na to, że weekend będzie ładny, więc szykujemy się na niego. 4 minuty po 11, jest piątek, jak dobrze to powiedzieć. Robert Karpowicz, cześć ponownie. Doskonale znacie ten kawałek. Burn It Down i Linkin Park w Radiu Z.

Over My Shoulder w Radio Z. To gitarzysta i basista grupy Genesis, który założył swoją własną kapelę Mike and the Mechanics w Radio Z. No i właśnie Mike i jego mechanicy to mi przypomnieli, że mam olej do wymiany. Kiedyś krążyły takie legendy, że olej to taksówkarze wymieniają częściej niż nie jedna smażalnia w sezonie, ale to już dawno i nieprawda, na szczęście. Kwadrans po 11:00, bardzo wakacyjnie teraz będzie Ale Farben Body Talk w Radio Z.

0: Yo, my angel, śpiewał Shaggy z kolegą w Radiu Z, 21 minut po 11. O, warto dzisiaj poczekać na finał tygodnia wakacyjnej Rządzę Pieniądza. Co to będzie za finał? W walizkach między innymi 50 tysięcy, 75 tysięcy, no i rekordowe wakacyjne 750 tysięcy złotych. Tylko koniecznie odbierajcie telefon, jak zadzwonimy, bo później są takie emocje.
1: Najpierw takie zaskoczenie, a potem o rany, zadzwonili do mnie! No, takiej radość, nie?
0: Kto dzisiaj rozpakuje swoją walizkę, to tak, żeby ułatwić wam wygraną, daję teraz premię. Każdemu, kto wyśle od teraz SMS o treści Radio Z pod 7353 za 369, dodam okrągłe 10 tysięcy szans. Ja odliczam czas, a wyślijcie. Hasło Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
12: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
13: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
15: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
16: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
17: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
18: Panie Pascalu, no jakby to...
17: A widziała pani?
18: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
17: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: Expert.pl. Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: No, umówmy się, takie trochę współczesne Bonnie M. To jest David Guetta, Alok i Stick Figure w Radiu Z. To jest ulubiony kawałek mojego redakcyjnego kolegi Kamila Balei, ale jest w nim coś. Jest coś takiego, co sprawia, że od razu przenosimy się na plażę. Czuć w nim wakacje, nie? A na plażę za chwilę na serio się przeniesiemy, konkretnie do Władysławowa. Dzisiaj mamy dla was fajną propozycję, ale o szczegółach więcej za chwilę w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: To będzie muzyczna niedziela, pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
0: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Shakira i Burna Boy, Die Die w Radiu Z za 10.12.
1: Na relację zaprasza sponsor. Właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC. Faster. Sponsorem relacji jest importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUVa z prawdziwie sportowym DNA.
0: Dacie wiarę, że po raz 13 Radio Z jest nad polskim morzem. Nie przyjechaliśmy z pustymi rękami. Mamy dla was masę prezentów. No i w ogóle nie pozwolimy wam się nudzić. Wpadajcie z całymi rodzinami do Władysławowa. Nasi sponsorzy przygotowali też dla was soki, lemoniady, przekąski. Poza tym są zajęcia jogi, zajęcia ruchowe. Na miejscu gra też Radio Z, są nasze parawany. No i w tym słynnym naszym Władku jest Kuba Olszewski.
2: Co fajnego jest w wakacjach z babcią i z dziadkiem?
3: Bo ja lubię bardzo być z babcią i z dziadkiem, gdzieś iść na jakieś ładne przygody, na góry albo i iść nad morze albo gdzie indziej.
2: A kto pozwala na więcej, rodzice czy babcia i dziadek?
3: Babcia i dziadek.
2: A właśnie, chyba to jest ten sekret. A powiedz mi, czy ty, mój drogi, słuchasz Radia Z?
3: Tak, i to w nocy, w dzień i po południu.
2: Naprawdę? A co ty lubisz w Radiu Z?
3: Słuchać piosenek.
2: Okej, okay, a jakie są, masz jakieś ulubione piosenki?
3: No, słucham.
2: Okej, okay. To może kiedyś zostaniesz radiowcem na przykład?
3: Może.
2: Powiem ci, fajna praca, polecam.
1: Faster. Sponsorem relacji był importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUVa z prawdziwie sportowym DNA. Na relację zaprosił sponsor. Właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.

0: We The One, to jest Dua Lipa w Radiu Zeta. Za 5 minut będzie południe. Okrągła piątkowa premia. 10 tysięcy szans w grze o rekordowe wakacyjne 750 tysięcy złotych czeka. Zostało tylko 5 minut, żeby zgarnąć 10 tysięcy szans na dzisiejszą wygraną. Jednym SMS-em wysyłamy hasło Radio Z pod 7353 i już jesteście w grze. Radio Z 7353.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedasz, to w euro!
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
14: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
15: Wakacyjna żądza pieniądza.
14: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
16: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
14: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
17: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
18: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
19: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
18: A, no i merci bardzo.
20: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
22: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
21: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
23: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
2: Po reklamie.
0: Zbliża się południe, jest piątek, 24 lipca. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Iwona Kutyna.
24: Strzały w Zielonej Górze, ranny rowerzysta, sprawca zatrzymany. Piłkarska reprezentacja Niemiec ma nowego trenera. Wakacje na półmetku i pierwsze oceny sezonu w Dębkach.
0: Dwunasta.
24: Policja w Zielonej Górze sprawdza, co dokładnie wydarzyło się wczoraj przy przejeździe kolejowym na osiedlu Zacisze. Wiadomo, że między grupą rowerzystów a pieszym doszło do awantury. Padły strzały, jeden z rowerzystów ranny trafił do szpitala. Mężczyzna, który strzelał, został zatrzymany. Informacje w tej sprawie zbiera Adam Kaźmierczak. Co udało ci się ustalić?
1: Zatrzymany mężczyzna to niekarany wcześniej 23-letni mieszkaniec Zielonej Góry. W momencie ataku był trzeźwy. Jak na razie ustalili funkcjonariusze, zaczepił on trzech rowerzystów, zwrócił im o coś uwagę. Doszło między nimi do awantury, podczas której pieszy wyciągnął broń, mówi rzeczniczka zielonogórskiej policji Małgorzata Stanisławska.
3: Z tych ustaleń wynika, że jest to broń czarnoprochowa. Na skutek jej użycia został postrzelony jeden z rowerzystów, który trafił do szpitala, gdzie przeszedł zabieg.
1: Jego życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
24: Na posiadanie broni czarnoprochowej nie trzeba mieć zezwolenia. Za moment powinniśmy poznać decyzję Jarosława Kaczyńskiego w sprawie przyszłości w PiS-ie Mateusza Morawieckiego. Prezes na 12 zapowiedział wydanie oświadczenia. Sytuację w partii konkretnie ocenia gość Radia Z Marcin Mastalerek. Według szefa gabinetu byłego prezydenta Kaczyński stracił panowanie nad Prawem i Sprawiedliwością i to on jest odpowiedzialny za obecny kryzys.
4: Mam nadzieję, jako człowiek, który chciałby jedności polskiej prawicy, że prezes się jednak zreflektuje i nie będzie słuchał tych, którzy chcą wypchnąć premiera Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości, a to jest oczywiste, że chcą go wypchnąć. No kto ma motyw? Czy motyw ma Mateusz Morawiecki? Przecież jest najsprawniejszy w Prawie i Sprawiedliwości. Jest oczywiste, że zostałby następcą Jarosława Kaczyńskiego.
24: Morawiecki powtórzył dziś, że chce być nadal w Prawie i Sprawiedliwości. Jürgen Klopp, nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec w piłce nożnej, zastąpił Juliana Nagelsmana, który rozstał się z drużyną po Mistrzostwach Świata. Klopp był już trenerem Borussii Dortmund i Liverpoolu. Już 5 razy strzelali gumowymi kulami do niedźwiedzi. Członkowie grupy interwencyjnej w Bieszczadach została powołana po wejściu w życie ustawy umożliwiającej płoszenie drapieżników przy pomocy broni gładkolufowej. Według specjalistów w Bieszczadach jest około 20 niedźwiedzi, które sprawiają największe problemy. Szukają pokarmu w pobliżu zabudowań i stwarzają zagrożenie dla ludzi. A więcej o tym nasz reporter Przemek Taranek.
5: BR Komando, jak o nich mówią w Bieszczadach, liczy już 12 ludzi. Stacjonują w Cisnej i Polańczyku. Mają samochody terenowe, są uzbrojeni w swoje własne strzelby. Używali ich już 5 razy, mówi Łukasz Lis, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
6: Najczęściej niestety obrywa ta samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy i najczęstszy bohater filmików i zdjęć.
5: Samica ma założoną obrożę telemetryczną, która umożliwia jej śledzenie i przyjazd grupy na miejsce, kiedy wędruje w kierunku wsi. Przemek Taranek, Radio Z.
24: A takie obroże z nadajnikiem GPS ma już 11 niedźwiedzi. Pogodowo od upałów pochłody frekwencyjnie bywało lepiej, choć nie ma tragedii. Tak pierwszy miesiąc wakacji podsumowują przedsiębiorcy z nadmorskich Dębek. Na miejscu jest nasz reporter Maciej Bąk. Rozmawiałeś z właścicielami pensjonatów. Co mówią o tym sezonie?
25: Ci, którzy tak jak pani Ania mają stałych klientów od lat, nie narzekają, ale i ona przechadzając się po Dębkach widzi, że trochę ludzi ubyło względem poprzedniego lata.
26: No chyba troszkę mniej jest. Myślę, że jest 80%, a nie 100%.
25: Ta 1/5 mniej to w sporej mierze ludzie, których odstraszyła nieprzewidywalna pogoda. Dlatego w pensjonacie pani Moniki trzeba było szybko wypełniać luki w grafiku przyjazdów.
27: Więc trochę nowych gości wskoczyło i to tak 3 dni, 4 dni.
28: Krótsze wyjazdy.
27: Tak, krótsze.
25: Najtrudniej mają właściciele niedawno wybudowanych domków. Jest ich więcej niż chętnych, przez to spora ich część stoi pusta. Dębki, Maciej Bąk, Radio Z.
24: Wrócimy jeszcze dziś do Dębek i sprawdzimy, jak miesiąc wakacji oceniają turyści. Już teraz Darek Klimczak i Wiadomości Kulturalne.
29: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
30: Przez najbliższe 10 dni Filmowe Centrum Polski będzie we Wrocławiu. Trwa tam festiwal Tauron Nowe Horyzonty. 300 filmów z prawie 100 krajów. Na początek można było zobaczyć nagrodzony Złotą Palmą w Cannes Fjord Christiana Mungiu. 2 kolejne seanse w niedzielę i 31 lipca. Na zakończenie pokazany zostanie najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej Hot Spot. Lublin z kolei zaprasza na pokazy artystów cyrkowych. Do niedzieli w mieście można podziwiać highlinerów chodzących po rozpiętych nad naszymi głowami taśmach. Najwięcej atrakcji jest na Placu Litewskim. Szczecin natomiast będzie mieć nową iluminację. Dzisiaj po zmroku oświetlony zostanie Zamek Książąt Pomorskich. Najbardziej spektakularny widok ma być od wschodu, od strony Łasztowni. Na koniec zaproszenie na kolejny koncert w ramach trasy Lato Z. W tę niedzielę będziemy was bawić w Parku Północnym w Płocku. Od 15 zabawy dla najmłodszych, kolorowanki, balony, malowanie buziek. Będzie też można sobie zrobić tatuaż taki zmywalny. A o 18 zacznie się koncert, na którym zaśpiewają m.in. Ania Wyszkoni, Wiki Gabor i Oskar Cyms. To wszystko w niedzielę w Parku Północnym w Płocku.
7: Sponsorem programu jest producent i dystrybutor skrzynek na listy. skrzynkinalisty.pl.
0: Dzisiaj przez Olsztyn, Warszawę, Łódź, Kielce, Kraków i Zakopane będą przechodziły przelotne opady deszczu. Podobnie będzie na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie i na Podlasiu. Za to na zachodzie dużo przejaśnień i trochę wyższa temperatura, bo nawet do 23 stopni. Prawdziwe lato wraca jutro, bo od 23 do 29, w niedzielę już 3 dychy. Zobaczymy na zachodzie.
7: Sponsorem programu był producent i dystrybutor skrzynek na listy. skrzynkinalisty.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibuffet.pl.
0: No i w ogóle, jeśli ktoś sobie zaplanował urlop właśnie od poniedziałku, to od poniedziałku będzie naprawdę ładnie, naprawdę słonecznie. Aż zazdroszczę. Take on me, to jest grupa AH w Radiu Z, 6 po 12. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

Kwadrans po 12, a teraz w Radiu Z piosenka ważna dla tych, którzy dopiero wybierają się na urlop, bo jeśli wydaje wam się, że w miejscach, gdzie piasek jest biały, woda krystaliczna, to jest wasze miejsce na ziemi, nie ma miejsca jak dom.

0: I'm Alive.
1: Cudowna Celine Dion w Radiu Z. 22 minuty po 12. Mamy piątek. To jest też finał tygodnia wakacyjnej Rządzę Pieniądza. Dzisiaj w walizkach m.in. 75 tysięcy i nawet 750 tysięcy złotych. To jest rekordowa w te wakacje nagroda główna, więc jest o co grać. I nie ma, że nie wierzę. Bożena też tak miała.
2: No właśnie, nie wierzę w to. Absolutnie w to nie wierzę. Ja nigdy nic nie wygrałam. Nigdy. Także no jestem przeszczęśliwa, naprawdę.
1: A teraz będę miał dla was świetną wiadomość, bo mam szczęśliwy numerek. Niech to będzie 7. Siódemka symbolizuje doskonałość, szczęście. To od tego momentu SMS o treści Radio Z to będzie szczęśliwe 7777 szans na dzisiejszą wielką wygraną. Wyślijcie teraz SMS o treści Radio Z pod 7353.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl.
4: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to z kartą Moje Intermarché. Herbata Lipton 50 torebek. Drugie opakowanie gratis. A ketchup Pudliski 5,19 przy zakupie dwóch.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
17: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
16: To ty nie jedziesz pociągiem?
17: No nie.
16: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
17: Coś tam słyszałem.
16: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
17: Naprawdę?
16: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
17: Ale autem to chyba szybciej.
16: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
17: Przekonałaś mnie.
16: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
18: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Hej, słyszeliście, że w Pekao Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
21: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
22: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest Pekao Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pekao.bp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój bank polski.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
23: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
24: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
23: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
25: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
26: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
27: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
28: Z wygraną w Eurojackpot
0: Marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Another 54 Ultra Talk to You w Radio Z za 24 minuty 13. Nie wiem, czy wiecie, ale już 24 lipca można oglądać roje meteorytów, ale najbardziej spektakularne widowisko to dopiero przed nami. Perseidy rozpoczęły swoją aktywność. Kulminacja przypadnie z 12 na 13 sierpnia. No i wtedy te warunki do obserwacji mają być takie idealne, takie wzorcowe. Ale można obserwować je także w drugiej połowie lipca. Widok podobno jest spektakularny. Tylko problem jest taki, że te roje to można podziwiać w nocy. Ja wtedy śpię. No, nie wiem, jakby się dało przesunąć na popołudnie, to ja bym chętnie wziął dwa bilety na taki seans.
1: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych

0: upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
1: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
0: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
0: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek.

0: US Farmacja Spółka z o.o.
1: Codziennie jest czas na lody. Czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
2: To będzie muzyczna niedziela, pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
9: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
10: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
9: Marian, ale pyszne. Co to?
10: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić Ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszny smoothie.
11: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Świetny jest ten facet. To nowość Somber, My Body Isn't Ready w Radiu Z. Ale nam się szczęśliwa godzina trafiła z samymi siódemkami do 13. Każdy SMS to 7777, więcej szans na finał i grę o 750 tysięcy. Tak, dzisiaj o taką kasę gramy, bo to jest finał tygodnia. To wysyłacie hasło Radio Z pod 7353, bo ten bonus będzie działał jeszcze przez 5 minut. Radio Z 7353.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Bittersweet Festival 2026 nadchodzi. Sentymentalna podróż z największymi gwiazdami muzyki. Robbie Williams, Gorillaz, Rita Ora, 21 Pilots i wielu innych. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
7: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
6: Nie masz pomysłu na lato?
7: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
8: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
2: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
9: Polecam. Ewa Swoboda.
10: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
11: Powiedział już wczoraj. Mam wreszcie coś premium, Maria.
10: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch?
12: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
13: Kup w Media Expert karmę dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
17: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
18: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
17: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
19: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
20: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
21: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
22: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
23: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
22: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
0: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
1: Po reklamie.
3: Zbliża się godzina 13. Sprawdzamy te najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna.
4: Rozłam w PiSie stał się faktem. Morawiecki i jego ludzie poza partią. Potrącił pieszego, miał dwa zakazy prowadzenia pojazdów. Rekordowe zainteresowanie medycyną, dziesiątki chętnych na miejsce.
3: Trzynasta.
4: Tąpnięcie, jakiego jeszcze nie było, jest rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński ogłasza, 30 kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w PiS. Kropką nad i zatwierdzającą tak wielką zmianę będzie wtorkowe posiedzenie Komitetu Politycznego Partii. Karolina Olszewska-Mark, prosto z sejmowego studia Radia Z. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
4: Kto konkretnie żegna się z PiS-em?
24: No, lista nazwisk nie padła, ale wiadomo, że chodzi o Mateusza Morawieckiego i jego stronników, bo to oni nie złożyli wymaganych przez władzę deklaracji partyjnej lojalności. Nie chcemy się rozstawać w niechęci, ale fakt jest oczywisty, mówił Jarosław Kaczyński.
25: Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. No i podjęli taką decyzję, jaką podjęli.
24: A zdaniem prezesa PiS-u to, co się wydarzyło, jest związane i ze stowarzyszeniem, ale przede wszystkim z propozycją, która miała paść o podziale partii. I w związku z tym, jak mówi, nie mogliśmy patrzeć właśnie na to stowarzyszenie inaczej, jako na element tego planu. Z Sejmu Karolina Olszewska-Merk, Radio Z.
4: W historii Prawa i Sprawiedliwości tak dużego odejścia nie było. Znamy reakcję Instytutu Pamięci Narodowej na deklarację prezydenta Ukrainy. Reporter Radia Z Tomasz Kubat zapytał władze IPN-u, jak odebrały słowa Wołodymyra Zełenskiego o otwarciu archiwów dotyczących wydarzeń na Wołyniu. Oficjalna odpowiedź głosi, że zapowiedzi te przyjęto z nadzieją. Tomku, co jeszcze usłyszałeś?
26: Otwarcie archiwów może oznaczać udostępnienie nowych, cennych źródeł wiedzy, przyznaje Karol Starowicz z IPN, choć za wcześnie jest dziś, by to jednoznacznie przesądzić.
27: Z oceną należy zaczekać do przeprowadzenia pierwszych kwerend archiwalnych lub udzielenia przez stronę ukraińską informacji o zakresie otwarcia archiwów zapowiadanego w oświadczeniu prezydenta.
26: Zwłaszcza, że od 2014 roku w zasadzie wszystkie wnioski wysyłane do Kijowa dotyczące materiałów archiwalnych rozpatrywano pozytywnie. Może się jednak okazać, że znajdą się tam jakieś nowe, nieznane dotąd dokumenty dotyczące ludobójstwa na Polakach, których do tej pory badacze nie znali.
4: Zdaniem władz IPN-u najlepszym potwierdzeniem deklaracji prezydenta Ukrainy byłoby bezzwłoczne wydanie pozwoleń na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych ofiar ludobójstwa na Wołyniu. W zeszłym roku Instytut wysłał 26 wniosków o takie prace, 8 zostało odrzuconych. Na pozostałe wciąż nie ma odpowiedzi. Jest areszt dla kierowcy z Rzeszowa, który na przejściu potrącił pieszego. 21-latek pomógł starszemu mężczyźnie, po czym odjechał. Ranny 89-latek trafił do szpitala. Młody kierowca sam zgłosił się później na policję. Okazało się, że ma dwa zakazy prowadzenia pojazdów. Teraz 2 miesiące spędzi w areszcie. Zmiany klimatyczne to fakt. Mimo chłodnego lipca tu nic się nie zmienia, bo średnia temperatura powietrza rośnie, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jak dodaje, skutki ocieplenia klimatu to m.in. susze i ulewy.
28: Te kontrastowości, one dzięki wyższej temperaturze są takie bardziej wyraźne. Generują taką sytuację często, że gdzieś jest bardzo sucho, a w drugim miejscu intensywnie pada. To jest taka sytuacja, którą już można opisać jako w pewnym sensie skutek zmiany klimatu.
4: Fale zimnego powietrza z północy za chwilę wypchnie front znad Afryki, a to oznacza, że wrócą wysokie temperatury. Rekordowa rekrutacja na uczelniach medycznych i to mimo, że Ministerstwo Zdrowia przyznało w tym roku wyższe limity przyjęć. W skali kraju przybyło ponad 200 miejsc na studia lekarskie. Powodów jest kilka. Młodych kusi wizja zarobków. Dodatkowo kierunek lekarski pierwszy raz oferuje aż 39 uczelni. O indeksy rywalizuje podwójny rocznik maturzystów, mówi Radiu Z Joanna Orłowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
29: Odnotowaliśmy 20% wzrost liczby aplikacji w stosunku do roku ubiegłego. Od wielu lat najpopularniejszym kierunkiem studiów jest stomatologia. W tym roku o jedno miejsce na tym kierunku ubiegały się aż 24 osoby.
4: We Wrocławiu chętnych jest jeszcze więcej. Na Uniwersytecie Medycznym o jedno miejsce stara się 40 osób.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
30: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.
3: Dzisiaj wciąż jeszcze chmury, na zmianę ze słońcem, tak będzie na zachodzie, ale w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu. W nocy trzeba spodziewać się mgieł na Warmii i Mazurach, ale także w Świętokrzyskiem. Za to sobota już będzie zdecydowanie ładniejsza. Opadów brak, za to słońca mnóstwo, nawet 29 stopni zobaczymy na zachodzie.
30: Na program zaprosił sponsor, dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. Tesoridoriente.pl. Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

Stereo Hearts, kwadrans po pierwszej w Radiu Z. Pamiętacie ten moment, jak Kuba i Kuba pojawili się z kawałkiem Stygnie Lato? To wszyscy protestowali, ale jak? Dopiero co się przecież zaczęło? No to po tej małej przerwie i odpoczynku od upałów, od niedzieli zacznie się znowu.

0: Everything I Do. To jest Anne Winsborne w Radio Z. Sprawdzałem dzisiaj kilka razy. Walizki wypełnione kasą są na swoim miejscu. Czekają na dzisiejszy finał. To jest ten finał tygodnia. I jak pomyślę o tym, że dzisiaj w nich jest między innymi 50 tysięcy, 75 tysięcy, no i 750 tysięcy złotych, to żal nie grać. Ale że jest już po 13, to wcale nie znaczy, że 13 przyniesie jakiegoś pecha. Wręcz przeciwnie. Od teraz za każdy SMS o treści Radio Z, powtórzę, za każdy jeden wysłany pod 7353 za 3,69 dostajecie nie 5, nie 7, nie 9, tylko właśnie 13 tysięcy szans. To jest 13 tysięcy szans więcej na to, że zagracie o 750 tysięcy złotych. Hasło Radio Z wysyłacie pod 7353 teraz.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
6: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
5: Nie masz pomysłu na lato?
6: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
7: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
8: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
9: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Dicorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Dicorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
11: Oh my God.
10: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
15: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
16: Jasne!
15: Czyli wszystko jest możliwe.
17: Wakacyjna żądza pieniądza.
15: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 750 tysięcy złotych.
16: Wow! Super!
18: Doczekałam się! Dziękuję serdecznie!
15: Ty też możesz wygrać.
19: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
20: Wakacyjne voucherowanie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 27 do 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
21: Po reklamie.
22: Radio Z.

0: it snap.
1: Snap, to jest Rosaline w Radiu Z. Cudowny kawałek. Za 20 minut 14. Czujecie już piątek? Mam nadzieję, że tak. Ja wiem, że człowiek w wakacje w ogóle jest spragniony kontaktu z wodą. Dobrze by było, nie? Ale pogoda do tej pory jakoś tak mocno nie rozpieszczała. I tym bardziej dziwi zachowanie pewnego gościa, który na Starym Rynku w Poznaniu wskoczył do fontanny Marsa. Oczywiście mundurowi go zatrzymali i ukarali, ale no hitem jest to, w jakim on stroju tam wszedł. Dorosły chłop, a wskoczył do fontanny w chłodny dzień, żeby była jasność, w różowych spodniach, w kotki. No naprawdę. A jeszcze zapomniał, że Mars to jest rzymski bóg wojny. No to tej bitwy z różowymi kotkami no nie mógł wygrać. No nie mógł.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
8: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
7: To ty nie jedziesz pociągiem?
8: No nie.
7: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
8: Coś tam słyszałem.
7: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
8: Naprawdę?
7: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
8: Ale autem to chyba szybciej.
7: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
8: Przekonałaś mnie.
7: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
14: No i co, Barbara, co?
13: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na Vision Express.

0: Express.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Kura.

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: ITP, ITD to nowy kawałek od Sanach i od razu się zakochaliśmy w tym numerze. Za 5,5 minuty będzie 14. No to mam dobre wieści. Wciąż możecie skorzystać ze swoich 13 tysięcy szans na dzisiejszą wygraną jednym SMS-em. Czeka rekordowe tego lata 750 tysięcy złotych. Kto chce załapać się na szczęśliwy bonus? Ten śle Radio Z pod 7353, to tylko 369. Zostało 5 minut. Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio Z.
1: Przebojowe lato Radia Z. Najlepsze wakacyjne hity, największe muzyczne festiwale, najpopularniejsi artyści. To przebojowe lato Radia Z. Bittersweet Festival, Olsztyn Green Festival, a także wakacyjne koncerty Lato Z oraz przebój lata Radia Z i Polsatu. Bądź na bieżąco. Słuchaj przebojowego lata Radia Z w wakacje od poniedziałku do piątku od 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta pianek, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Zł 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxi Luten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxi Luten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxi Luten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Letnie updates nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
16: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
17: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
1: Wakacyjna żądza pieniądza.
0: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
2: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
0: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Po reklamie.
5: Jest piątek, 24 lipca, zbliża się godzina 14, a my zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Iwona Kutyna.
6: Rozłam w PiS-ie, za chwilę odpowiedź Mateusza Morawieckiego. Ropa drożeje, drożeć będzie także paliwo. Turyści w dębkach nad morzem i pomysły na złą pogodę. Bez większego zaskoczenia, ale z szukaniem odpowiedzi na pytanie, co dalej. Politycy reagują na tąpnięcie w Prawie i Sprawiedliwości po komunikacie Jarosława Kaczyńskiego o rezygnacji ponad 30 polityków. Jest rozłam. Karolina Olszewska-Marek w studiu Radia Z przy tak Wiejskiej. Jest. Jak ten zwrot oceniają polityczni przeciwnicy PiSu?
7: Jako raczej spodziewany, bo te trwające od tygodni, jeśli nie od miesięcy, wewnętrzne spory nieuchronnie właśnie do tego prowadziły. Jarosław Kaczyński i jego otoczenie uznało Morawieckiego za konia trojańskiego, komentuje Andrzej Szejna z Lewicy.
8: Mateusz Morawiecki nie miał wyboru. Dzisiaj może tylko próbować budować jakieś zaplecze polityczne, inaczej popadnie w polityczny niebyt.
7: Niewątpliwie jest to pewne tąpnięcie na scenie politycznej, dodaje Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
9: Pewnie tu w parlamencie również powstaje nam nowy klub parlamentarny, no i zobaczymy, jak ta scena będzie się od września układać.
7: Jedno jest też pewne, PiS przestaje być największym klubem parlamentarnym, a tę pozycję przejmuje Koalicja Obywatelska. Z Sejmu Karolina Olszewska-Merk, Radio Z.
6: A do dziennikarzy wyszedł już Mateusz Morawiecki. Za moment poznamy odpowiedź na oświadczenie szefa PiS-u. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że monitoruje kryzys w onkologii dziecięcej na Śląsku. Jak wam mówiliśmy, dzieci z guzami mózgu pozostają bez pełnej opieki. Po likwidacji oddziału w Katowicach i przeniesieniu leczenia do Śląskiego Centrum Onkologii Dziecięcej w Zabrzu. Część lekarzy rozwiązała umowy, wskazując na nieodpowiednie warunki. Śląski Uniwersytet Medyczny, do którego należy centrum, twierdzi, że dzieci mają zapewnioną ciągłość leczenia. A co na to wszystko rodzice? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
10: Rodzice twierdzą, że ministerstwo nie ma pełnej wiedzy o problemach i przedstawia przede wszystkim stanowisko dyrekcji szpitala i uczelni, a ich pisma i uwagi wciąż pozostają bez odpowiedzi. Jak jednak dowiedziałem się, w przyszłym tygodniu ma w końcu dojść do spotkania rodziców z przedstawicielami resortu.
11: To może ministerstwo obiektywnie przyjrzy się sytuacji.
10: Mówi jedna z mam, Monika Kalinik. Rodzice domagają się przywrócenia oddziału onkologii dziecięcej w Katowicach, gdzie do tej pory ich dzieci miały zapewnioną pełną opiekę. Szymon Kastelik, Radio Z.
6: Rodzice alarmują, że ich dzieci prowadzą rezydenci, bo nie ma specjalistów. Eskalacja na linii USA-Iran spowodowała w ostatnich godzinach wyraźny wzrost cen na światowym rynku paliw, zwłaszcza potem, gdy jemeńscy Houthi przyznali się do ataku na dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym, a Donald Trump zapowiedział odwet. Mówi Radio Z analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
12: Po informacjach o sytuacji na Morzu Czerwonym odnotowaliśmy wzrost cen ropy naftowej do poziomu powyżej $100 za baryłkę, a więc do poziomu najwyższego od 2 miesięcy. Piątek z kolei przynosi korektę tych wysokich cen w dół.
6: Analitycy ostrzegają jednak przed optymizmem, bo sytuacja wciąż jest bardzo niestabilna, co przekłada się na ceny na stacjach benzynowych. Tegoroczny sezon nad polskim morzem to bardziej film przygodowy niż kino obyczajowe. Od skrajnych upałów przez sztormy i śnice, aż po obfite opady deszczu. Mimo to w kurortach ludzi sporo, choć gospodarze obiektów przyznają, to jeden z gorszych sezonów ostatnich lat. My wracamy do Dębek, gdzie jest reporter Radia Z Maciej Bąk, a co o tym lecie mówią turyści?
13: Na pewno aura zmusza ich do kreatywności, bo nie każdy dzień da się spędzić na plaży, więc szukają innych atrakcji w okolicy. Turyści lubią to miejsce, bo nie ma tutaj tłumów, choć ich zdaniem frekwencja jednak w Dębkach rośnie.
14: Byliśmy tu parę lat temu, było mniej, a teraz popularność zdobyły Dębki, plaża jest piękna.
15: Pogoda, żeby tylko była lepsza, nie? Mam nadzieję, że od dzisiaj, ale co za 2 dni do domu, trzeba jechać.
13: Przyszły tydzień ma być już bardziej słoneczny, a początek sierpnia wręcz upalny. Przedsiębiorcy liczą, że wtedy odbiją sobie słabsze przychody z ostatnich 2 tygodni. Dębki, Maciej Bąk, Radio Z.
6: W Dębkach mieszka na co dzień niecałe 300 osób. W sezonie to już 10 tysięcy.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Dzisiaj wciąż chmury i do tego momentami deszczowe. Tak na pewno będzie w centralnej Polsce, na wschodzie też trochę pokropi. Nie powinno grzmieć, to jest akurat taka dobra informacja. W nocy wciąż niestety deszcz utrzyma się na wschodzie. Uwaga na mgły w Świętokrzyskiem, na Warmii i Mazurach. Temperatura tam spadnie do 10 stopni, ale za to jutro wraca lato, nawet 29 stopni na zachodzie. O, a teraz wracają wspomnienia, też wakacyjne. All That She Wants i Ace of Base w Radiu Z. 4 minuty po 14, Robert Karpowicz, cześć ponownie.

Liquido Narcotic w Radio Z. Ten kawałek pojawił się po raz pierwszy w 1998 roku, czyli za chwilę będzie miał swoje 30 urodziny. I to był ten sam rok, kiedy na przykład pojawiła się wyszukiwarka Google na całym świecie. Jednym słowem, jak ktoś to usłyszał w radiu w 98 roku, to nawet nie mógł sobie wygooglować, co to takiego. No nie było opcji. Chyba że zapisał to sobie w pamiętniku. O, proszę bardzo, jak Doda. Teraz w Radio Z jej pamiętnik.

0: Narcotic Trust, I Like It w Radio Z. Słuchajcie, to nie są żarty. Jeszcze nigdy nie było tak łatwo wygrać. Zbliżamy się do wielkiego finału tygodnia, ale teraz jednym SMS-em o treści Radio Z, wysłanym pod 7353, gracie dwa razy. Dzisiaj o rekordowe wakacyjne 750 tysięcy złotych, no a w finale tego lata o najnowszą Hondę ZRV. Przestronne wnętrze, duży bagażnik, idealny dla rodziny, wygodny, komfortowy SUV do miasta i na dłuższe trasy. A jesteście gotowi na niespodziankę? To proszę o oficjalne ogłoszenie. Przez najbliższe 39 minut. Każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 łapie się na specjalny mnożnik. Ostatni, jaki ja mam dzisiaj dla was. Od teraz każdy SMS o treści Radio Z to 14 tysięcy szans na wielką, podwójną wygraną. Co, serio?
1: Tak, serio?
2: Serio, serio.
0: No to Radio Z wysyłacie pod 7353.
3: Radio Z i już. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: To tylko nie samochodem.
6: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
5: Super.
6: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
7: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: Wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspertyzy.

0: Lipca. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej

LXN, Ain't Nobody w Radio Z. No trochę popadało, w ostatnim czasie to dało się zauważyć, ale też zrobiło się ciepło, więc co? Wysyp grzybów w lasach. Czytam, że ludzie wynoszą z nich pełne kosze, z różnych zakątków regionu docierają relacje o jakichś takich rekordowych zbiorach, a tam w koszykach dorodne borowiki, podgrzybki, maślaki. No i moim zdaniem tak tylko piszą. Ale to jest nieprawda. Ja spotkałem ostatnio grzybiarza, pytam, gdzie te grzyby rosną, a on do mnie, że nigdzie. Że w lesie nie ma grzybów. Wiadro to on ma puste, do widzenia. Czyli jednak nie ma. A szkoda. Radio Z i już. Reklama.

0: wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Trawisz to fast i trawisz to!
0: Aflofarm.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
3: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: Oh.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
9: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: W oryginale grupa Slade, 75 rok. How does it feel? W Radiu Z. No to jeszcze na chwilę przed 15. Ważna wiadomość. Jeszcze tylko przez 5,5 minuty działa specjalny mnożnik w naszej wakacyjnej rządze pieniądza. Do wzięcia rekordowe. Wakacyjne 750 tysięcy złotych. A za każdy SMS o treści Radio Z dajemy 14 tysięcy szans. Ostatnie 5 minut. SMS o treści Radio Z wysyłamy pod 7353. Radio Z.
1: Bittersweet Festival 2026 nadchodzi. Sentymentalna podróż z największymi gwiazdami muzyki. Robbie Williams, Dom Odell, Alok, Faithless i wielu innych. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie fajne.

0: Z wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę polska marchew 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
15: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
17: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
16: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
18: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
19: Po reklamie.
20: Wszystko co najważniejsze w piątek 24 lipca mamy dla Was teraz w wiadomościach Radia Z. W studiu Lucyna Płużyczka. Dzień dobry.
21: Dzień dobry. Morawiecki o rozłamie w PiS-ie. Nie mogliśmy zgodzić się na podpisanie lojalki. Zmasowane ataki Rosji i Ukrainy, są ofiary po obu stronach. Susza nie odpuszcza. Wprowadzono zakaz poboru wody z San. Mateusz Morawiecki w Sejmie o politycznej przyszłości swojej grupy. Były premier podkreślał, że do samego końca miał nadzieję, że uda się utrzymać jedność PiS-u. Dlatego na razie nie może nic powiedzieć o nazwie swojej nowej partii czy losach swojego klubu parlamentarnego. Wszystkie plany mają być dopiero przedyskutowane wraz ze wszystkimi członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus. Łączymy się teraz z sejmowym studiem Radia Z i Tomkiem Kubatem.
22: Dzień dobry.
21: A co na pewno już wiemy o nowym ugrupowaniu Morawieckiego?
22: Że będzie liczyć 40 posłów, jednego senatora oraz 3 europarlamentarzystów. Taki skład podał były premier. Na dziś, jak podkreślał, nikt z nich nie chciał z PiS-u odchodzić, ale został wypchnięty przez intrygantów i teraz musi się zmierzyć z nową sytuacją.
0: jest to rzeczywiście jakiś nowy rozdział historii politycznej naszego kraju, ale patrzymy z odwagą, z determinacją, ze śmiałością w przyszłość.
22: Morawiecki zapowiedział także, że działacze wkrótce wyruszą w wielką trasę po Polsce, by szukać poparcia dla grupy Rozwój Plus, a szykowany na 31 lipca grill, czyli konferencja Rozwój Plus Wy, odbędzie się zgodnie z planem. Sejmu Tomasz Kubat, Radio Z.
21: Morawiecki dodał, że raczej nie planuje się odwoływać od decyzji o wyrzuceniu jego stronników z PiSu, choć zastrzegł, że wszelkie decyzje musi jeszcze przedyskutować i przemyśleć. Ostra wymiana ognia na linii Moskwa-Kijów. W zmasowanych atakach Rosji na Ukrainę zginęło co najmniej 11 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Ofiary są też w samej Rosji, gdzie Ukraina zaatakowała centrum zbrojeniowe i obiekty naftowe. Informacje w tej sprawie zbiera reporter Radia Z Jan Kielak.
1: Dzień dobry.
21: Co jeszcze udało ci się ustalić?
1: W nocy Rosja zaatakowała Ukrainę 5 kierowanymi rakietami lotniczymi. Użyła też 180 dronów. Większość z nich została zestrzelona przez ukraińską obronę przeciwlotniczą, ale pozostałe trafiły w swoje cele. W obwodzie kijowskim zginęło 6 osób, kolejne 5 ofiar jest w obwodzie donieckim po ataku bombami. Sama Ukraina przeprowadziła za to atak dalekiego zasięgu na zakład zbrojeniowy w rosyjskim Kirowie, gdzie produkowane są części dronów i sprzęt nawigacyjny. Gubernator tamtejszego obwodu przekazał, że w fabryce zginęło 6 osób, a 26 zostało rannych.
21: Po kolejnych atakach Rosji z powietrza prezydent Zełenski jeszcze raz zaapelował do swoich sojuszników o przekazanie Ukrainie rakiet do systemów Patriot. Teraz wiadomość sprzed chwili. Prezydent podpisał nowelizację ustawy zakazującej trzymania psów i kotów na uwięzi. To oznacza całkowity zakaz trzymania zwierząt na łańcuchach. Będzie można umieszczać je w kojcach, ale pod warunkiem, że będą tam miały możliwość swobodnego poruszania się i załatwiania swoich potrzeb. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Z. Uwaga kierowcy, całkowicie zablokowana jest autostrada A1 w kierunku Gdańska pomiędzy węzłami Kopytkowo i Pelplin. Dzwonicie do nas w tej sprawie na czerwony telefon Radia Z.
2: Wypadek na autostradzie A1 w stronę Gdańska, 54 kilometr, chyba 4-5 osobówek się zdarzyło.
21: Zalecany jest objazd tego odcinka drogami wojewódzkimi i drogą krajową numer 91, a już za pół godziny pierwsze dzisiaj wydanie wiadomości dla kierowców. Dzwońcie do nas, jeżeli widzicie jakieś utrudnienia.
23: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
21: Utrzymuje się stan suszy hydrologicznej ogłoszony przez IMGW, głównie w centralnej i południowej Polsce. Sytuacji nie poprawiają gwałtowne ulewy związane z burzami, bo woda szybko spływa korytami rzek w kierunku morza. Z powodu krytycznie niskiego poziomu sanu po raz pierwszy od 18 lat w Stalowej Woli na Podkarpaciu firmy dostały zakaz poboru wody z rzeki. Obowiązywał przez 2 dni. Więcej o tym reporter Radia Z Przemek Taranek.
24: Od początku roku suma miesięcznych opadów sięga najwyżej 30-40% normy. Zdecydowanie najlepsza sytuacja jest na północy kraju. Najgorzej jest w centralnej i południowej Polsce, mówi Paweł Staniszewski, hydrolog z IMGW.
25: Deficyt opadów jest ogromny. Mamy 70 ostrzeżeń, czyli około 70 zalewni jest pokrytych suszą hydrologiczną.
24: Niestety prognozy nie są optymistyczne. W przyszłym tygodniu wracają upały. Sytuacja hydrologiczna jeszcze się pogorszy. Poprawy można się spodziewać dopiero we wrześniu. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
21: A dzisiaj we wschodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Teraz w Radio Z czas już na ekonomię. Zaprasza Iwona Kutyna.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
27: Paliwo cały czas w górę, ceny na stacjach będą rosnąć w przyszłym tygodniu. Według analityków w portalu epetrol.pl 95 może kosztować między 7,29 a 7,42 za litr. Diesel między 7,99 a 8,15. 40% kasyn internetowych dostępnych na polskim rynku działa w szarej strefie. Według raportu Warsaw Enterprise Institute w zeszłym roku z usług nielegalnych operatorów korzystało ponad 3 miliony Polaków. Liczba turystów w Polsce w maju wyniosła prawie 4 miliony 100 tysięcy, to o prawie milion więcej niż w kwietniu. Z zagranicy przyjechało do nas 840 tysięcy turystów. Tu z kolei wzrost o ponad 100 tysięcy. Przekąski i piwo bezalkoholowe zyskały najwięcej podczas mundialu. Eksperci z aplikacji Pan Paragon sprawdzili, które produkty najbardziej zyskały. Liderem okazały się nachosy, których obecność na paragonach zwiększyła się o 40% w porównaniu do czasu sprzed mistrzostw. Na kolejnych miejscach były popcorn, krakersy, prażynki, chipsy i paluszki.
26: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
28: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
20: Lubię, ale ten popcorn chipsy to sobie za chwilę zamienimy na lody i mówię zupełnie serio, dlatego że wracają upały. Wiem, trudno w to uwierzyć. Norbert dzisiaj przyjechał w czterech bluzach, dwóch kurtkach, no właśnie, ale za chwilę to zrzucisz.
3: Jakaś pomyłka, a widzę, że to bardziej sandały albo klapki i to bez skarpetek.
20: W sobotę 26 średnia, a w niedzielę już trzy dyszki pękną.
28: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
3: To Robert, dzięki w takim razie smacznego, jeśli chodzi o lody.
20: Tak, pędzę, dobrego weekendu.
3: A ja zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Przebojowe lato w Radio Z. 6 minut po godzinie 15, teraz Smyslowic.

11 po 15, Radio Z, Norbert Winkowski, zapraszam rzeczywiście do godziny 19 dzisiaj z wami. Robert trochę mnie zainspirował do tego, żeby sprawdzić nowe smaki lodów, bo ostatnio byłem w lodziarni. Okazuje się, że można spróbować lodów o smaku parmezanu, majonezu, a także czosnku, więc jeżeli ten weekend chcecie spędzić w sposób wyjątkowy, to może warto spróbować.

to Ellie Goulding i Lights, a wysłuchacie Radia Z. A dzisiaj mamy piątek, czyli finał tygodnia. Jeszcze nigdy nie było tak łatwo wygrać. Wchodząc do gry właśnie teraz jednym SMS-em o treści Radio Z, wysłanym pod 7353, gracie aż dwa razy. Dzisiaj o rekordowe w te wakacje 750 tysięcy złotych. A w finale tego lata o najnowszą Hondę ZRV. To jest auto, słuchajcie, o mocy 184 koni mechanicznych. To jest pełna hybryda, do tego ogromne wnętrze, duży bagażnik, wygodny, komfortowy SUV do miasta, także na dłuższe trasy. I teraz uwaga, przez najbliższe minuty, no powiedzmy, że to będzie najbliższe 41 minut. Czy możemy umówić? Czy za dużo wam dałem? No dobra, niech będzie 41. Umówmy się. Każdego SMS-a o treści Radio Z, wysłanego pod 7353, załapie się na specjalny mnożnik. Od teraz każdy SMS o treści Radio Z to aż 10 tysięcy szans na wielką, podwójną wygraną. Ja odliczam, a wyślijcie 10 tysięcy szans za jednego SMS-a. Może być? Radio Z pod 7353.

0: Tu Radio Z. Uwaga, fale, wiatr i groźne prądy nad morzem. Za chwilę w wiadomościach powiemy wam, gdzie kąpiel odradzają służby.
1: Reklama.
2: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Marian, kto jutro zmywa?
2: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
1: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
2: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
3: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Seniory, hoy le recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy.
6: Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: A o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: Też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko!
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
1: O reklamie.
16: Słuchacie Radia Z, jest 15.30, to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Lucyna Pużyczka.
17: Szef MSZ zapewnia, każde ostrzeżenie przed terroryzmem traktujemy poważnie i weryfikujemy. To sprawa sprzed kilkunastu godzin, którą jeszcze badamy. Tak Radosław Sikorski komentuje informacje MSZ-u Białorusi, które zamieściło na swojej stronie internetowej komunikat o możliwym zamachu terrorystycznym na terytorium Polski. Według resortu atak miałby planować Białorusin, który został pozbawiony prawa pobytu w naszym kraju. Ponad 85 kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem kąpieli. To m.in. z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Do morza nie można wchodzić w około 70 miejscach w zachodniopomorskim i w kilkunastu w pomorskim. Dodatkowo w 7 kąpieliskach w Sopocie wykryto bakterie E. coli. Wszystkie aktualne informacje o stanie wód są w serwisie kąpieliskowym GIS-u. Gniezno szykuje nową atrakcję turystyczną. To historia miasta i państwa ukazana na budynkach i na wodzie. Na trakcie królewskim w 5 miejscach pojawi się wideomapping. Seanse będą się odbywały po zmroku, a cała trasa potrwa około 70 minut. Mówi wiceprezydent Gniezna Łukasz Muciok.
18: Będzie można zobaczyć treści związane z historią naszego miasta, ale też i państwa. Będą elementy związane z Dąbrówką, będzie też powstanie wielkopolskie, również legenda o Lechu, Czechu i Rusie, ale też przekrojowo przez cykl obchodów związanych z tysiącleciem pierwszej koronacji królów.
17: Koszt inwestycji wynosi blisko 4 miliony złotych. To część większego projektu dofinansowanego z unijnych środków. Teraz już wiadomości z dróg w Radio Z. Zapraszam.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
17: Poważne utrudnienia na autostradzie A1 po Karambolu. Trasa w kierunku Gdańska jest zablokowana. Za węzłem Kopytkowo zderzyło się 5 samochodów, jedna osoba została ranna. Zalecany jest objazd drogami wojewódzkimi i drogą krajową 91. Przez roboty drogowe stoicie na Krajowej 8 na Dolnym Śląsku. W Jordanowie Śląskim są 2-kilometrowe zatory w obie strony. A w Warszawie korkują się trasy ekspresowe. Na południowej obwodnicy stoicie za węzłem Przyczółkowa w stronę Mostu Południowego. To z powodu prac drogowych na węźle Wałmiedzyszyński. A na północnej obwodnicy duży ruch od węzła Bemowo. Korek ciągnie się do Wisłostrady. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli też widzicie utrudnienia.
19: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
20: Sponsorem programu był Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.
8: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
16: Aktualnie najcieplej w Poznaniu, 23 stopnie w cieniu, a najchłodniej w Zakopanem, 10 stopni. Dzisiaj w nocy trochę sytuacja się odmieni, bo zrobi się troszkę chłodniej. Na przykład na południu 7 stopni, w centrum kraju 13, na północy 14. Padać będzie, ale tylko na wschodzie kraju.
8: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Przebojowe lato w Radiu Z trwa. In My Cabana i Margaret w Radiu Z. I tak się zupełnie przypadkiem składa, że Margaret jest ze mną w studiu.
1: Hejo, hejo.
0: Czy to jest twoja ulubiona wakacyjna piosenka?
1: In My Cabana?
0: Mm-hmm.
1: Nie, ale bo mam ich po prostu wiele, ale też ją lubię. Natomiast z tą piosenką jest... Mogę opowiedzieć?
0: Śmiało.
1: Taki śmieszny żarcik, ponieważ ja wydałam tę piosenkę In My Cabana, ale 2 tygodnie wcześniej wydałam piosenkę Byle Jak.
0: Mm-hmm.
1: Dla moich fanów tylko, bo po prostu bardzo mnie o to prosili. Pomyślałam sobie, że to jest jakiś taki ukłon w ich stronę. I pamiętam, że long story short, piosenka Byle Jak wygrała hit lata, zresztą z Radiem Z.
0: Tak.
1: Co mnie zaskoczyło, bo ja myślałam, że In My Cabana będzie hitem lata, bo to właśnie taki sound jest, ale no jednak nasza nostalgia polska wtedy przemówiła.
0: Mhm. Czyli jeśli miałabyś wytypować najbardziej wakacyjny numer ze swoich wszystkich?
1: No to Byle Jak.
0: Zdecydowanie, okej. No dobrze, jak wyglądają twoje wakacje w skrócie?
1: Moje wakacje w skrócie wyglądają... Chciałam powiedzieć, że jestem cały czas w pracy, ale też nie. W sensie udaje mi się w tym roku mieć zachowany tak zwany work-life balance i dosyć dużo pracuję, ale dosyć dużo też się ładuję i odpoczywam. Właśnie przyjechałam z mojej kochanej Hiszpanii, z hiszpańskiego słońca, więc jestem wypoczęta i gotowa na promocję nowej piosenki.
0: Mm-hmm. To mnie jeszcze interesują te momenty, w których odpoczywasz. Jak odpoczywasz? Co ci daje najwięcej spokoju takiego?
1: Wydaje mi się, że to, co mnie ładuje, to jest natura i latem to jest woda.
0: Mhm.
1: Więc ja przez te 4 dni spędziłam na supie, kręcąc się w kółko po prostu w lewo, w prawo. Nic tam się nadzwyczajnego nie działo, ale kocham być blisko wody. I no, wakacje dla mnie są po prostu wskakiwanie na bombę do jeziora. To jest jakby w ogóle takie moje wspomnienie z dzieciństwa.
0: Mhm. Słuchajcie, w takim razie będziemy wracać do rozmowy z Margaret po 16:00, premiera twojej najnowszej piosenki, także bądźcie z nami.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 razy.

0: Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Komar. Zaraz czymś posmarujemy.
3: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antylukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Po reklamie.

0: tak, gramy wam w Radiu Z i gorąca prośba, nie odchodźcie za daleko, bo po 16 Margaret odpali wam prosto z naszego studia swoją najnowszą piosenkę. Tytuł?
1: Prima Ballerina.
0: Bądźcie z nami. Chodziłem.

0: To Michał Szpak w Radiu Z z numerem Maj i mamy 4 minuty do godziny 16. Kochani, dzisiaj finał tygodnia w wakacyjnej rządzy pieniądza, to oznacza nagrodę główną w postaci 750 tysięcy złotych. Serio. Wasze SMS-y mnożę 10 tysięcy razy tylko przez 4 minuty. Radio Z pod 7353. To już jest ostatni moment.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
3: Codziennie.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
8: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
9: Nie masz pomysłu na lato?
8: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
10: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
11: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
12: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
13: O, mechanik idzie.
14: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
15: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
16: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Bez względu na to, gdzie, jak i z kim będziesz cieszyć się latem w Radio

0: miasto.
1: Jest super!
2: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: czego dziś chcę.
1: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Morliny, kilogram 9,99. A kawa mielona MK Cafe 500 gramów 24,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
3: Jest 16, tu Radio Z. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotowała Lucyna Płużyczka. Zapraszamy.
4: Nie będzie można już więzić psów na łańcuchach. Prezydent podpisał nowelizację. Rozłam w PiS-ie stał się faktem. Zbieramy komentarze. I poważne utrudnienia w Katowicach. Rusza tam rajd polski. Ustawa łańcuchowa może wejść w życie. Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Nowe przepisy zakazują trzymania psów i kotów na uwięzi. Z tym tematem teraz reporter Radia Z Jan Kielak.
3: Tak jest.
4: To już drugie podejście do wprowadzenia tego zakazu. Poprzedni projekt prezydent zawetował. Dlaczego tym razem zmienił zdanie?
3: Według Karola Nawrockiego poprzedni projekt był źle przygotowany i nakładał na Polaków trudne do spełnienia obowiązki. Chodzi tu o kwestię kojców, których wymiary były sztywno określone w ustawie i zależne od wielkości psa. Takich wymogów nie ma w nowej ustawie, mówi prezydent.
5: Wcześniejsze weto było potrzebne. Złe prawo zostało zatrzymane, a w jego miejsce powstało rozwiązanie skuteczne i optymalne.
3: Po podpisaniu ustawy nowe przepisy dotyczące ochrony zwierząt wejdą w życie za nieco ponad rok.
4: Prezydent nie podpisał dziś za to ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych i zdecydował o skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego. Polska scena polityczna po nowemu, bo po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości zmienia się układ po stronie prawicy. Największa partia opozycyjna traci 30 kilku posłów, co jest konsekwencją niezłożenia przez nich deklaracji lojalności. Od wielu dni się na to zanosiło, tak komentuje to Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
6: No może to nie jest koniec PiS-u, ale też koniec tej partii w takim kształcie, w jakim oglądaliśmy ją przez 20 kilka lat, więc jest to pewne tąpnięcie na polskiej scenie politycznej. Pewnie tu w parlamencie również powstaje nam nowy klub parlamentarny. No i zobaczymy, jak ta scena będzie się od września układać.
4: Na pewno w Sejmie będą też konieczne pewne przetasowania czysto techniczne, bo PiS przestaje być największym klubem parlamentarnym, a to oznacza zmiany m.in. w obsadzie sejmowych komisji. Do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w Zgierzu na jednym z blokowisk miał strzelać z wiatrówki w okna mieszkania naprzeciwko. Lokal, w który trafił, wynajmowała Ukrainka. Więcej o tej sprawie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
7: 37-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia, ale też publicznego znieważenia obywatelki Ukrainy, mówiła mi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
8: Przez okazanie jej obelżywego gestu środkowego palca i wykrzykiwanie w jej kierunku słów obrażających naród ukraiński.
7: Śledczy ustalili, że mężczyzna strzelił w okna bloku co najmniej dwukrotnie. Sprawca nie trafi do aresztu. Dostał policyjny dozór. Raz na tydzień musi pokazywać się też w komendzie policji w Zgierzu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
4: Mężczyzna ma też zakaz zbliżania się do poszkodowanej Ukrainki. Potężne utrudnienia w centrum Katowic. Zamknięto główne ulice w okolicach Spodka. Ponad 20 linii autobusowych zmieniło trasy, a kierowcy nie przejadą przez rondo generała Ziętka. To dlatego, że właśnie w Katowicach rozpoczyna się rajd polski wyjątkowo od odcinka specjalnego w samym sercu miasta. Władze Katowic przepraszają za utrudnienia, ale jak podkreśla wiceprezydent Bogumił Sobula, to także wyjątkowa okazja, żeby z bliska zobaczyć najlepsze rajdowe załogi w Europie.
9: Kibice docenią to, że będzie można widzieć tych najlepszych, że będzie można czuć to, co się tam dzieje, będziemy słychać, jak pracują samochody, jak pracują ich zawieszenia, układy hamulcowe. Naprawdę świetne atrakcje.
4: Utrudnienia w Katowicach potrwają do 23:00. W kolejnych dniach rajd polski spowoduje zmianę w ruchu także w innych śląskich miastach. Jutro w Jastrzębiu-Zdroju i Chorzowie, a w niedzielę rywalizacja przeniesie się na beskidzkie trasy. Polska coraz popularniejsza wśród zagranicznych turystów. Widać to m.in. po ich wydatkach. W zeszłym roku było to rekordowe 41 miliardów złotych. Znaczny udział w tej kwocie mieli turyści z Niemiec i Ukrainy. Tuż za nimi są odwiedzający z Wielkiej Brytanii, USA i Skandynawii. Najwięcej pieniędzy zostaje w największych miastach, mówi Katarzyna Turosińska z Polskiej Izby Turystyki.
10: Przede wszystkim w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. Dziś coraz częściej jesteśmy wybierani dlatego, że oferujemy jakość usług, bezpieczeństwo, różnorodność atrakcji i bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
4: W pierwszym kwartale tego roku liczba noclegów rezerwowanych przez zagranicznych turystów w Polsce wzrosła o 11%, porównując rok do roku.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Już teraz prognoza pogody w Radiu Z w wykonaniu Margaret.
12: To nie będzie taka zła noc, jakby się mogło wydawać. Bywały gorsze tego lata. Naprawdę, kochani, będzie tak od 9, 10 do 12 stopni. Nie będzie nawet jakoś wielce padać. Słuchajcie, nie będzie słońca, bo to noc. Ale już w sobotę o poranku upał, gorąc, duchota. Wiadomości RCB, nie wychodźcie z domu. Pijcie wodę, całe 23 stopnie w całej Polsce.
11: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Cześć, tu Margaret. Bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj w Radiu Z. Już niedługo usłyszycie mój najnowszy singiel Prima Ballerina. Bądźcie z nami.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tu Radio Z i przebojowe lato. No i zgodnie z obietnicą, Margaret cały czas ze mną w studiu.
2: Siemka.
1: I okazja do tego, żeby porozmawiać o twojej nowej piosence pod tytułem Prima Ballerina. To nie jest łatwa piosenka.
2: Mimo że jest bardzo letnia i taka zapraszająca do tańca, no bo to Prima Ballerina. Ja dzisiaj z rana przeczytałam komentarz jednego z moich słuchaczy, który napisał, że gdyby nie spokojne morze i Tańcz głupa miało dziecko, to byłaby to Prima Ballerina. I coś faktycznie w tym jest, bo muzycznie jest to osadzone w klimacie lat 80. Ten tekst też jest mocno odnoszący się do tańca. To jest jakiś taki motyw, który w mojej twórczości się mocno pojawia i jest jakoś taki dla mnie ważny i faktycznie coś we mnie uruchamia, więc Prima Ballerina jest letniaczkiem,
1: tak,
2: ale z głębią.
1: Czyli można jakby z dystansem podejść do ważnego tematu, który poruszasz w tym utworze.
2: Ja podczas promowania tej piosenki zaczęłam mocno rozmawiać z moimi słuchaczami, bo tekst tej piosenki jest bardzo poruszający. To jest o jakiejś takiej ciszy w relacji, o trudnościach i zapytałam mężczyzn o to, czego się boją mówić i w ogóle jak się mają i się okazało, że po prostu rzadko to pytanie do nich dociera. Ale już abstrahując o trudności, może o mówieniu o emocjach mężczyzn, to jakoś tak mi to pokazało, że to jest o ciszy w relacjach i o tym, że bardzo często dopowiadamy sobie różne historie w naszych głowach, gdybyśmy tylko je skonfrontowali i po prostu powiedzieli, jak jest, nawet jak się łamie głos. I że ta piosenka trochę porusza ten temat i fajnie, że wokół tej piosenki i tych kilku słów już powstało jakieś takie zamieszanie społeczne, że ludzie faktycznie zaczynają, że to nie jest tylko o fajnych dźwiękach, ale to też coś więcej znaczy i nie spodziewałam się tego, a dostaję jakieś dużo wiadomości, że ten temat jest żywy, że jest warty uwagi, bo i to się cieszę bardzo. My kobiety zyskałyśmy bardzo dużo takiej przestrzeni też medialnej, możemy mówić o swoim dorastaniu, o swoim dojrzewaniu i o tym, z czym się mierzymy. Tak wydaje mi się, że mężczyźni w tej rozmowie, konwersacji troszkę zostali porzuceni i fajnie by było też do nich wrócić i się zapytać, co u nich po prostu.
1: W fajnym kierunku poszła ta nasza rozmowa. Opowiedz mi jeszcze o twoich planach muzycznych, bo dzisiaj mamy premierę nowego singla, a w najbliższym czasie?
2: Prima Ballerina jest zapowiedzią epki Voice, a epka Voice wchodzi w skład mojego najnowszego albumu, czyli Tripolar. Ja już powoli te karty zaczęłam państwu pokazywać. Pierwsza epka Body, teraz epka Voice. No i właśnie ta epka Voice jest o zabieraniu głosu, ale z różnych stron. Więc w połowie sierpnia epka Voice ode mnie dla państwa. Nie mogę się doczekać.
1: A ja teraz oddaję ci głos i zapowiedz proszę swój najnowszy numer w Radio Z. Let's go.
2: Och, proszę państwa, bardzo jest to dla mnie ważny utwór Prima Ballerina. Mam nadzieję, że wytańczycie przy niej wszystkie piękne emocje. Dajcie znać, jak wam się podoba Prima Ballerina. Let's go.
3: Premiera w Radio Z.

0: John Parr, tak gramy wam w piątek w Radiu Z, 22 minuty po godzinie 16. Słuchajcie, coraz bliżej dzisiejsze losowanie wakacyjne i rządzę pieniądza. Walizki wypchane kasą jak nigdy, bo przypomnę, że dzisiaj czeka na was nawet 750 tysięcy złotych. I potem co? Niedowierzanie.
1: No właśnie, nie wierzę w to, absolutnie w to nie wierzę. Ja nigdy nic nie wygrałam. Nigdy. Także no jestem przeszczęśliwa, naprawdę.
0: Słuchajcie, w takim razie ja teraz odpalam rekordowy dziś bonus. Od teraz wysyłając SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 W zyskujecie, uwaga, 17,5 tysiąca szans na swoją wygraną. Zegar tyka, bonus trwa tylko do 17. Regulamin i specjalne bonusy czekają też na was na radioz.pl.

0: to Daria Zawiało w Radiu Z, bez bocznych kółek, wy pewnie za kółkiem. Tymczasem ulewa dała się we znaki mieszkańcom Braniewa w warmińsko-mazurskim. Co zawiodło i jakie są straty? O tym za chwilę w wiadomościach.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedasz, to w euro.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
4: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą. Gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1699.

0: Persil wybrane rodzaje teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
2: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
1: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas. Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Słuchacie Radia Z, jest 16.30. Już teraz najnowsze wydanie wiadomości przedstawi Lucyna Płużyczka.
5: Ulewy zalały Braniewo warmińsko-mazurskim. Woda wylała się z dwóch zbiorników retencyjnych, jednego na terenie jednostki wojskowej i drugiego w mieście. Zniszczony został nowy skwer miejski, chodnik i ścieżka rowerowa. Burmistrz Braniewa zapewnia, że sytuacja jest opanowana i nie ma potrzeby ewakuacji ludzi. Trwa szacowanie strat. Według strażaków przyczyną były zatkane przepusty. Ustawienia kont nieletnich użytkowników TikToka są niezgodne z unijnym prawem, tak orzekła Komisja Europejska. Bo dostęp do publikowanych przez najmłodszych treści jest szeroki, przez co dzieci mogą być narażone na cyberprzemoc. Żeby uniknąć kary, chińska platforma będzie musiała wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia kont osób małoletnich. Gorzów uruchamia miejską sieć kontenerów na odzież do ponownego wykorzystania. W sierpniu w 50 miejscach stanie 100 takich kontenerów. Ich lokalizację można znaleźć na miejskim geoportalu, mówi dyrektor miejskich odpadów komunalnych Karolina Pieruk.
6: Link jest podany w informacji w aktualnościach zarówno na naszej stronie facebookowej, na stronie miasta, też na Facebooku miasta Gorzów. Jest link, można kliknąć i tam bardzo ładnie widać, gdzie ten kontener się znajduje i po prostu sobie nawet lokalizacji ustawić i go namierzyć.
5: Miasto uruchomi też specjalną mapę w miejskim geoportalu, gdzie będzie można sprawdzić lokalizację najbliższego punktu zbiorki. I jeszcze raport z dróg w Radio Z. Zapraszam.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
5: Uważajcie, na ekspresowej 8 w Warszawie za węzłem Głębocka zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w stronę Białego Stoku. Także na S8, ale w Łódzkiem trwa remont nawierzchni przed Tomaszowem Mazowieckim. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Nadal nieprzejezdna jest autostrada A1 w stronę Gdańska. Za węzłem Kopytkowo zderzyło się 5 samochodów. Zalecany jest objazd drogami wojewódzkimi i trasą krajową 91. Korkuje się również ekspresowa 7 w Warmińsko-Mazurskiem. Za Olsztynkiem jest 4-kilometrowy zator. Auto wjechało tam w bariery. Zablokowany jest pas w stronę stolicy. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli na waszej drodze też dzieje się coś ważnego.
7: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
8: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych. Karbazar.pl.
4: Kochani, skupmy się na tym, co w nadchodzący weekend, czyli dużo słońca i temperatury w sobotę do 29 stopni na zachodzie, w Lubuskiem dokładniej, a jeśli chodzi o niedzielę, to moi drodzy, nawet 30 stopni w Krakowie, 29 w Rzeszowie, 29 Warszawa, 26 Trójmiasto, 27 Zielona Góra. I podobno powstał, słuchajcie, wzór na miłość. O tym za chwilę.

0: prosto z Norwegii. The Bauza z numerem Magnetic, moim zdaniem aktualnie letniak numer 1. 18 minut do 17, tu Radio Z. Tymczasem naukowcy obliczyli matematyczny wzór na to, kiedy związek może się rozpaść. Wyszło im, że po prostu każda miłość dochodzi kiedyś do progu krytycznego. I uważam, że nie trzeba być wyjątkowym matematykiem, żeby do tego progu krytycznego dojść. Ja swój osiągnąłem wczoraj, jak zapomniałem wyjąć pranie z pralki.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Wymiana ciosów i wzajemne oskarżenia o rozbijanie PiS. Największy kontenerowiec w historii już w Gdyni. Babciowe wakacje, czyli międzypokoleniowe spotkania.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
6: No.

0: Expert.pl.
1: Dwie takie promocje w Biedronce widzę, w najtańszą sobotę
2: do mojej idę.
0: W tę sobotę chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs.

0: różne rodzaje, 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
2: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
1: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
2: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
1: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 rat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: A super!
3: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska

0: nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

już. Kochani, łapię się za głowę, bo dzisiaj finał tygodnia wakacyjnej rządzę pieniądza jeszcze tylko przez 10 minut. Czeka na was rekordowy dziś bonus 17,5 tysiąca szans na 750 tysięcy złotych. Radio Z, ślicie pod 7353, a ja odliczam do 17.

0: idealny numer Katy Perry w Radio Z na 5 minut przed godziną 17. Słuchajcie, miał to być taki zwykły piątek, tymczasem w PiSie doszło do rozłamu i coraz głośniej o kulisach rozmów o podziale partii. Więcej opowie wam Tomasz Kubat w wiadomościach Radio Z o 17. Bądźcie blisko Zetki.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: To tylko nie samochodem.
3: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
2: Super.
3: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
4: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
11: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Kategoria trawienie.
16: Po jednej nutce.
15: Ciężko na żołądku.
16: A teraz?
15: Uczucie pełności.
16: Dobrze, i ostatni.
15: Gazy.
16: Świetnie, a co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Travisto.
17: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
18: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
19: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
18: Marian, ale pyszne. Co to?
19: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszny smoothie.
7: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
21: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
20: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
21: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
22: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
23: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, dochodzi 17, w studiu Lucyna Płużyczka. To oznacza, że czas na wiadomość. Zapraszamy.
24: Rozłam w PiSie, na jaw wychodzą kulisy partyjnego konfliktu. Elektryczne hulajnogi na celowniku policji, posypały się mandaty. Dziś rusza piłkarska PKO Ekstraklasa i będą niespodzianki.
0: Minęła właśnie 17.
24: Rozpad w PiSie stał się faktem i od razu zaczęły wychodzić na jaw partyjne tajemnice. Najpierw Jarosław Kaczyński ujawnił, że musiał reagować ostro, bo w rozmowach o przyszłości padały wprost propozycje zaplanowanego podziału jego partii. Potem Mateusz Morawiecki musiał się tłumaczyć z tych zarzutów. Więcej o tym reporter Radia Z, Tomasz Kubat.
1: Według Jarosława Kaczyńskiego propozycja celowego podziału PiSu na dwie części nie była przypadkowa.
2: I była powtarzana co najmniej w trzech długich rozmowach.
1: Mateusz Morawiecki potwierdził, że te kontrowersyjne możliwości zwiększenia poparcia były dyskutowane w marcu i kwietniu.
3: Podczas różnych rozmów w sprawie strategii padają najrozmaitsze scenariusze, zarówno z jego strony, jak i mojej.
1: Inspiracją dla nich miała być sytuacja w Konfederacji. Odkąd powstały dwie wersje tego ugrupowania, obie dużo zyskały na popularności. Morawiecki tłumaczy jednak, że gdy uzgodniono już pomysł na dwa płuca z zachowaniem jedności PiSu, strategia celowego podziału umarła i nie ma co jej teraz wypominać. Z Sejmu Tomasz Kubat, Radio Z.
24: Mateusz Morawiecki podkreśla jednak, że kierownictwo PiSu może jeszcze wycofać się z decyzji o wyrzuceniu jego i jego zwolenników z partii. Jedność może zostać przywrócona, a pomysł na działanie różnych frakcji we wspólnym ugrupowaniu wciąż ma szansę sprawdzić się w działaniu. Nie przehulaj bezpieczeństwa. Policja bez litości dla piratów na dwóch kołach. Zaledwie w ciągu dwóch dni akcji policjanci z Piaseczna pod Warszawą skontrolowali 55 użytkowników hulajnóg elektrycznych i nałożyli 16 mandatów w sumie na blisko 5000 zł. Mówi Radiu Z rzeczniczka piaseczyńskiej policji Magdalena Gąsowska.
4: Wśród kontrolowanych znalazł się m.in. 31-latek, który nie tylko przekroczył dozwoloną prędkość, ale też poruszał się pojazdem niedopuszczonym do ruchu, a do tego znajdował się pod wpływem alkoholu. Kolejny to 25-latek, który miał w organizmie ponad 0,5 promila. On również zakończył kontrolę mandatem karnym oraz pieszym powrotem do domu.
24: Najczęstszymi wykroczeniami były jazda po drodze dla pieszych, przejeżdżanie przez pasy i przewożenie pasażerów. Pacjenci po zawałach serca i z chorobą wieńcową będą mieli lepszy dostęp do badań i zabiegów. To w Łódzkiem. Szpital w Piotrkowie Trybunalskim uruchomił najnowocześniejszą pracownię hemodynamiki. W szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
23: Pracownia została wyposażona m.in. w ultranowoczesny angiograf. Są też nowe aparaty EKG czy rezonans magnetyczny, mówił mi kierujący oddziałem kardiologii szpitala w Piotrkowie Trybunalskim dr Tomasz Ciurus.
25: Pacjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do procedur inwazyjnych w chorobie wieńcowej i wykonywania zabiegów w naszym oddziale kardiologii.
23: Ułatwieniem dla pacjentów jest też cyfrowy dostęp do dokumentacji medycznej. Dzięki temu po wyniki badań nie trzeba już specjalnie przyjeżdżać do szpitala. To pozwoli szybciej dostać diagnozę i zacząć odpowiednie leczenie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
24: W ostatnim czasie szpital w Piotrkowie w remonty i doposażenie oddziałów zainwestował ponad 60 milionów złotych. Teraz historia, która pokazuje, że wielkie serca nie mają wieku. Mija i Franek razem z kuzynką i kuzynem z Niemiec sprzedawali wakacje lemoniadę, ale zamiast wydać zarobione pieniądze na własne przyjemności, postanowili pomóc zwierzętom ze schroniska w Sosnowcu. Jak mówili reporterowi Radia Z, zwierzaki bardziej potrzebują tych pieniędzy niż oni.
26: Co kupiliście dla schroniska?
27: Kupiliśmy karmy dla kotów, dlatego, bo podobno koty są mniej doceniane niż psy.
26: Jak ta sprzedaż lemoniady wyglądała? Czy ludzie chętnie kupowali?
27: Tak.
26: A kto ją wyprodukował?
27: No, razem.
26: No czy panie są dumne właśnie ze swoich pociech?
28: A oczywiście, no bardzo jesteśmy dumne. Dzieciaki same wpadły na taki pomysł.
29: Nikt im w ogóle nie powiedział, żeby na coś te pieniądze przeznaczyli.
24: Dodawały dumne mamy Agnieszka i Daria. Mija i Franek dostali od schroniska specjalny dyplom i podziękowania. Sami też mają zwierzaki, w tym pieska właśnie ze schroniska. I jeszcze sport. Po 61 dniach przerwy wraca piłkarska PKO Ekstraklasa, a wraz z nią na ligowe salony Śląsk Wrocław i Wisła Kraków. Trzecim beniaminkiem jest inny krakowski klub Wieczysta, która na inaugurację sezonu zagra dziś z Radomiakiem. Z tym tematem teraz Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. No, droga jaką przeszedł ten zespół w ostatnich latach jest wręcz nieprawdopodobna.
30: No zgadza się, trudno w to uwierzyć, ale 6 lat temu Wieczysta grała jeszcze w klasie okręgowej, ale od kiedy drużynę zaczął wspierać biznesmen Wojciech Kwiecień, żółto-czarni zaczęli piąć się po szczeblach kolejnych rozgrywek. Drużynie na boisku pomagali byli reprezentanci Polski, w tym m.in. Jacek Góralski, Michał Pazdan czy Sławomir Peszko, który obecnie odpowiedzialny jest za sprawy sportowe. Trenerem Wieczystej jest Kazimierz Moskal. Cel na debiutancki sezon w Ekstraklasie utrzymanie. Niewykluczone jednak, że klub, który intensywnie działał ostatnio na rynku transferowym, będzie czarnym koniem rozgrywek. Dziś pierwszy sprawdzian, wyjazdowy mecz z Radomiakiem.
24: Początek meczu o 18, a o 20:30 w Szczecinie Pogoń zagra z Legią.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: Jeśli nie macie jeszcze planów na sobotę, a chcielibyście skorzystać ze słońca i ciepła, to proszę, zaplanujcie to odpowiednio. Jutro 24 stopnie w Warszawie czy Krakowie, podobnie w Trójmieście, 25 w Poznaniu czy Wrocławiu, do 29 na zachodzie, chociażby w Zielonej Górze, w ciągu dnia bez opadów, a w niedzielę jeszcze goręcej.
21: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Ale Farben i René Miller w Radiu Z.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
2: Wakacyjna żądza pieniądza. W Radiu Z.
0: 12 minut po 17 wylosowałem numer i dzwonię. Dzisiaj przypomnę finał tygodnia, co oznacza ogromne wygrane. Czekam oczywiście 5 regulaminowych sygnałów, czyli już w tej chwili 4. Koniecznie zostańcie z nami i słuchajcie uważnie, czy dzisiaj ktoś wygra ogromne pieniądze. Trzeci sygnał za nami. Ajajaj, emocje, już mam gęsią skórkę. Czwarty sygnał. I uwaga, piąty sygnał, moi drodzy. Więc to niestety nie tym razem, ale bardzo was proszę, pilnujcie swoich telefonów. Jeżeli zgłaszacie się do naszej zabawy, konieczne jest to, żeby odebrać od nas telefon. W takim razie, moi drodzy, gramy dalej. Od teraz w grze mamy dla was 500 000 złotych. A do gry możecie dołączyć już teraz. Wystarczy wysłać SMS o treści Radio Z pod 7353. W takim razie wracam do grania, moi drodzy. No nie ma, niestety, tak miałem taką ochotę, żeby rozdać kasę. Radio Z pod 7353, wysyłajcie.

0: Florida i Sia w Radiu Z. Klip do tego numeru był kręcony m.in. w Dubaju. Ale my wracamy na polskie drogi. Mam nadzieję, że już macie bardzo blisko do domu. Jeśli nie i stoicie w korku, zwłaszcza tym na A2 w Poznaniu, zostańcie z nami, powiemy wam, gdzie konkretnie doszło do wypadku. To już za chwilę.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
10: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
9: Nie masz pomysłu na lato?
10: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
11: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
12: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Marian, kto jutro zmywa?
13: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
9: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
13: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
7: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Po reklamie.
0: Jest 17.30, zróbcie głośniej, bo w Radiu Z czas na wiadomości, które ma dla was Lucyna Płużyczka.
17: Wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka apeluje o ochronę i ewakuację około 6 tysięcy marynarzy, którzy na blisko 400 statkach wciąż są uwięzieni w rejonie cieśniny Ormus. Z powodu wojny USA z Iranem jednostki nie mogą bezpiecznie opuścić tego akwenu. Część marynarzy została porzucona przez armatorów, którzy zostawili ich na morzu bez pomocy i niekiedy bez wynagrodzenia. Od początku konfliktu w cieśninie Ormus zginęło już 17 marynarzy. Pijany kierowca z autostrady A1 trafi na 3 miesiące do aresztu, tak zdecydował sąd w Częstochowie. W zeszłą sobotę 36-latek mimo sądowych zakazów prowadził samochód i doprowadził do kolizji z ciężarówką. W organizmie miał blisko 3 promile alkoholu. Do zdarzenia doszło w pobliżu węzła Woźniki. Mężczyzna odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Grozi mu 12 lat więzienia. I jeszcze ostrzeżenie przed barszczem sosnowskiego. Okazała roślina z białymi kwiatami może być niebezpieczna. Kontakt z nią grozi poparzeniami skóry, mówi Kamil Blask z Nadleśnictwa Kłodawa.
18: Okres lipca jest takim okresem, kiedy właśnie ta roślina jest najbardziej niebezpieczna, bo to jest właśnie okres kwitnięcia tej rośliny. Te substancje, które wydziela właśnie w trakcie kwitnienia z kontaktem ze skórą i przy promieniach słonecznych powodują poparzenia. Te poparzenia mogą dochodzić do drugiego, trzeciego stopnia, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne.
17: Miejsca występowania barszczu sosnowskiego można zgłaszać i sprawdzać na stronie mapabarszcz.edu.pl. Teraz jeszcze raport z dróg w Radio Z. Zapraszam.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
17: 10-kilometrowy korek na dwójce w Poznaniu. Za węzłem Luboń zderzyły się 3 auta. Jeden pas w stronę Warszawy jest nieprzejezdny. Także na dwójce w stronę stolicy stoicie w Łódzkiem. Za węzłem Łowicz też zderzyły się 3 samochody. A na ekspresowej trójce w Zachodniopomorskim zepsuł się bus. Zator za węzłem Goleniów Południe ma 5 kilometrów. Nieprzejezdny jest pas w stronę Szczecina. Zablokowana i to w obie strony jest krajowa dwunastka na Mazowszu. We wsi Kiedrzyn między Radomiem a Zwoleniem osobówka wypadła z jezdni. Tworzą się tam korki. Kłopoty również na krajowej 20 na Pomorzu. Za węzłem Żukowo zderzyły się 3 samochody. Korek w kierunku Kościerzyny ma już 7 kilometrów. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli obok Was też dzieje się coś ważnego.
21: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
20: Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
21: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
0: Dzisiaj, kochani, na mapie pogodowej temperatury od 10 stopni na Warmii i Mazurach do nawet 14 w Trójmieście. Tutaj dzisiaj ma być najcieplej, mówimy o temperaturach w nocy. Deszcz pojawi się na wschodzie kraju, popada na pewno w Białymstoku, popada też w Rzeszowie i w Lublinie.
22: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
23: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: 26 minut do 18 to przebojowe lato w Radio Z.

0: Wina Eva Mero w Radiu Z, 16 minut do 18. Kochani, 30 stopni, które ma być w Polsce w niedzielę, to nic w porównaniu z tymi upałami, które nadchodzą. Uwaga! Prawdziwa fala gorąca miałaby nadejść na przełomie lipca i sierpnia. 1 sierpnia na Podkarpaciu termometry mogą pokazać 40 stopni. I uwaga! Chociaż to wygląda, jakby ktoś się pomylił. 3 i 4 sierpnia, lokalnie na południowym wschodzie, temperatura mogłaby osiągnąć nawet 43 stopnie. No i znowu będą kolejki po wiatraki.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
2: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: Oh.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden.

0: Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
1: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Mamusia?
5: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
2: Barbara, w Media Expert nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
4: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
2: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
4: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
2: Jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: A super!
8: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
10: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
9: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
11: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
12: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedasz, to w euro!
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
13: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wakacje na półmetku? Spokojnie! Najlepsza połowa jest jeszcze przed nami. Wpadaj na radioz.pl i melduj się w samym środku wakacji z Radiem Z. Wskaż sprzęt, który umili Ci kolejny miesiąc wypoczynku i kreatywnie uzasadnij. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Wszystko, co najlepsze przed nami tylko z Radiem Z.
15: Niezapomnianych wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
16: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
17: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie.
18: Tu Radio Z, a już teraz najnowsze wydanie wiadomości przedstawi Lucyna Płużyczka. Zapraszamy.
19: Decyzja prezydenta. Nie będzie na razie podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Lewica o rozłamie w PiS-ie. Morawiecki był niczym koń trojański. Jurgen Klopp nowym trenerem piłkarskiej kadry Niemiec.
18: Osiemnasta.
19: Podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych bez podpisu prezydenta. Karol Nawrocki skierował ustawę w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Projekt zakładał opodatkowanie nadmiarowego zysku, jakie firmy paliwowe osiągnęły poprzez podniesienie marży po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Z tym tematem teraz reporter Radia Z Jan Kielak.
18: Zgadza się.
19: Dlaczego prezydent nie podpisał tej ustawy?
18: Według Karola Nawrockiego projekt budzi bardzo poważne wątpliwości konstytucyjne, a sam podatek w takim kształcie to zmienianie zasad w trakcie gry, mówi prezydent.
0: Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną.
18: Decyzję Karola Nawrockiego w mocnych słowach krytykuje rząd. Prezydent zamiast stanąć po stronie Polaków, stanął po stronie koncernów paliwowych i ich potężnych zysków, komentuje w mediach społecznościowych minister finansów Andrzej Domański.
19: Podatek od nadmiarowych zysków miał przynieść do polskiego budżetu 4 miliardy złotych. Pieniądze miały zrekompensować wydatki, jakie rząd poniósł na pakiet obniżek CPN. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości bez większego politycznego zaskoczenia, bo zdaniem obozu władzy na taki ruch od dawna się zanosiło. Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazywały, że Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy znajdą się poza PiS-em, mówi Andrzej Szejna z Lewicy.
20: Jarosław Kaczyński i jego otoczenie uznały Morawieckiego za swoistego konia trojańskiego, którego trzeba wyprowadzić, zanim dojdzie do rzezi wewnątrz partii. A Morawiecki miał jasne cele, przejąć partię, w przyszłości być może przejąć władzę. Na to nie chcieli jego konkurenci się zgodzić i krótko mówiąc, został wystawiony poza mury ugrupowania.
19: Zdaniem Szejny teraz Morawiecki musi zbudować jakieś zaplecze, bo inaczej popadnie w polityczny niebyt. IPN docenia gesty i zapowiedzi prezydenta Ukrainy dotyczące otwarcia wszystkich archiwów dotyczących wydarzeń na Wołyniu. Być może uda się dzięki temu dotrzeć do nowych, nieznanych dotąd badaczom dokumentów związanych z aktami ludobójstwa na Polakach. Władze Instytutu za dużo ważniejsze uznają jednak odpowiedź na polskie wnioski dotyczące prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych. Łączymy się z reporterem Radia Z Tomaszem Kubatem. Skąd takie stanowisko IPN-u?
21: Ukraińskie archiwa od wielu lat są w zasadzie w pełni otwarte i historycy bez przeszkód dostają materiały, o które proszą. Zupełnie inaczej jest z wnioskami o prowadzenie ekshumacji i prac poszukiwawczych na Wołyniu. W zeszłym roku wysłaliśmy 26 takich wniosków, powiedział mi Karol Starowicz z IPN.
22: 8 wniosków o wyrażenie zgody na prace poszukiwawcze lub ekshumacyjne zostało rozpatrzonych w tym roku negatywnie. Natomiast na pozostałe 14 nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
21: Dlatego współpraca na tym polu zdaniem władz Instytutu byłaby najlepszym potwierdzeniem deklaracji Wołodymyra Zełenskiego.
19: Obecnie w Ukrainie prace ekshumacyjne dotyczące ofiar ludobójstwa na Wołyniu tylko w dwóch miejscach się trwają, w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Zaczęło się od kolizji na bramkach autostrady A1, a skończyło poważnymi zarzutami za narażenie na niebezpieczeństwo swoich dzieci. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który będąc kompletnie pijany uderzył w stojący za nim samochód, cofając przy punkcie poboru opłat w Rusocinie. Na miejsce wezwano patrol drogówki, który odkrył więcej przewinień, jakich dopuścił się 43-letni kierowca Volvo. Mówi Radio Z Karol Kościuk z Policji w Pruszczu Gdańskim.
23: Okazało się, że kierujący Audi był trzeźwy. Natomiast kierujący Volvo miał w organizmie prawie 1,5 promila alkoholu. Ponadto 43-latek nie miał uprawnień do kierowania. Mężczyzna przewoził w swoim aucie dwie córki, 7- i 9-letnią. Kierujący został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji.
19: 43-latek odpowie za narażenie córek na niebezpieczeństwo oraz zaprowadzenie auta w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 5 lat więzienia. I jeszcze sport. Umarł król, niech żyje król. Jurgen Klopp został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener do Borussii Dortmund i Liverpoolu przejął schedę po Julianie Nagelsmannie, który pożegnał się z posadą tuż po tym, jak Niemcy przegrały w 1/16 finału Mistrzostw Świata z Paragwajem. To dla mnie wielkie wyróżnienie, że mogę dziś tu siedzieć w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec. Ostatnie dni były dla mnie jak film. Miliony myśli w głowie, bo to wielka sprawa, wielkie wyzwanie, ale i wielka odpowiedzialność. Klopp zapowiedział duże zmiany, bo reprezentacja Niemiec przeżywa poważny kryzys. 3 ostatnie mundiale zakończyły się porażką. W Rosji i Katarze Niemcy nie wyszli nawet z grupy, a ostatnie mistrzostwa zakończyli na pierwszej fazie pucharowej. Wiadomości w Radiu Z wracają już za niespełna pół godziny. Zapraszam na nie w imieniu Rafała Papiecha.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
18: Kochani, ciepło i słonecznie w sobotę, do 29 stopni na zachodzie, dużo słońca i bez opadów. W nocy z soboty na niedzielę także ciepła noc się szykuje. W Koszalinie 16 stopni, w Warszawie 14, a w niedzielę w ciągu dnia bardzo gorąco, do 30 stopni w cieniu, na południu najcieplej i najwięcej słońca.
25: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu jest producent i dystrybutor skrzynek na listy. Skrzynki na listy.pl.

wakacyjna propozycja od Mroza, czyli nie ma miejsca jak dom, 13 minut po 18. Nie ma miejsca jak wakacje, bo Mrozu właśnie zameldował się na jednym z jachtów. Teraz Smith & Tell.

To Anastasia w Radio Z. I'm out of love. 18 minut po 18. Przeglądam nagłówki, żebyście wy nie musieli. Proszę bardzo, natrafiłem na nagłówek. Ma 100 metrów długości i kosztowała krocie. Kontrowersje wokół najnowszej atrakcji Stegny. Chodzi o promenadę, która rzeczywiście może i dużo kosztowała. 100 metrów? Słuchajcie, długość wcale nie ma znaczenia. Ania Karwan teraz w Radio Z.

0: 20 lat prawie kazała nam czekać na nowy album. Confessions 2 ma już ponad 2 tygodnie. To oczywiście królowa Madonna z numerem Hang Up w Radiu Z. A dokładnie za 5 minut u nas wiadomości.
1: Sponsorem programu był producent i dystrybutor skrzynek na listy. skrzynkinalisty.pl.
2: Reklama.
3: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
5: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
6: No i co, Barbara, co?
5: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: alergiczne węże do nowa. US Farmacja Spółka z o.o.
1: Seniory, hoy le recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Po reklamie.
7: Jest 18.30 w studiu Radia Z. Rafał Piech, witaj.
8: Melduję się, dzień dobry.
7: Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
9: Wołodymyr Zełański spotka się we wtorek w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem. Do spotkania dojdzie przy okazji wizyty ukraińskiego prezydenta na pogrzebie amerykańskiego senatora Lindsey'a Grahama. 71-letni polityk był orędownikiem wsparcia dla Kijowa, wielokrotnie odwiedzał ten kraj już po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Ostatni raz w Ukrainie był kilka dni przed śmiercią. Szalejące pożary lasów pustoszą południową Europę i zmuszają do masowych ewakuacji. Władze Hiszpanii ogłosiły stan wyjątkowy w rejonie Madrytu, gdzie nakazano ewakuację ponad 20 tysięcy osób. Trudna sytuacja panuje również we Francji, gdzie ewakuowano ponad 40 tysięcy mieszkańców i turystów. Wadowicka prokuratura szuka sprawców dewastacji zabytkowych kaplic na Dróżkach w Kalwarii Zebrzydowskiej. W maju ktoś umieścił na nich bluźniercze napisy, w tym o satanistycznym wydźwięku. Sprawcy grozi do 10 lat więzienia. Sanktuarium i Dróżki wraz z kapliczkami znajdują się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Polscy archeolodzy rozwiązali zagadkę ludzkich szczątków odnalezionych w domu Hermana Göringa w Wilczym Szańcu. Okazuje się, że obiekt wzniesiono na terenie dawnego cmentarza, dlatego pod podłogą w przeszłości znaleziono fragmenty szkieletów. Podczas obecnie prowadzonych prac archeolodzy znaleźli 5 kolejnych pochówków. Naukowcy biorą pod uwagę także inne hipotezy, ale zostaną one zweryfikowane przy prowadzeniu specjalistycznych badań. Teraz w Radiu Z czas na wiadomości z dróg.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: 10-kilometrowy korek na A2 w Łódzkiem przed węzłem Łowicz. Zderzyły się 3 osobówki w stronę Warszawy, nieprzejezdny jeden pas. 3-kilometrowy zator na A4 przed węzłem Kostomłoty przez awarię auta, zablokowany jeden pas w stronę Wrocławia. 7 kilometrów ma korek na S7 na Mazowszu. 4 osobówki zderzyły się przed węzłem Białobrzegi Północ, zablokowany jeden pas w kierunku Krakowa. Stoicie także na Krajowej 74 w Świętokrzyskiem we wsi Koliszowy między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami. Jest wahadło, tam samochód zderzył się z tirem. Uważajcie i dzwońcie, jeśli widzicie utrudnienia na swojej drodze.
10: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: Do 21 na wschodzie kraju obowiązują alerty pogodowe przed opadami deszczu. Alerty pierwszego stopnia dotyczą m.in. Białegostoku, Siedlec czy Lublina. Kierowcy, miejcie to na uwadze. Dzisiaj w nocy bez opadów wreszcie miejsc w Polsce. 13 stopni w Warszawie, do 12 w Koszalinie, 10 w Poznaniu.
6: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
1: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
2: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
2: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
3: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
4: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
5: Polecam. Ewa Swoboda.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
10: Po reklamie.

0: Bittersweet Festival 2026 nadchodzi. Sentymentalna podróż z największymi gwiazdami muzyki. Robbie Williams, Dom Odell, Alok, Faithless i wielu innych. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
1: Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
5: Pewnie plusz?
6: Tak, chcę plusz!
4: Już kupuję! To najlepszy wybór?
5: Na 100%!
7: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
5: Plusz?
7: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
5: Na 100%!
7: Dziękuję!
5: Na zdrowie!
8: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
9: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
10: Panie Pascalu, no jakby to...
9: A widziała pani?
10: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
9: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
10: No i z darmową dostawą do sklepu.
11: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie.
14: Komar. Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
20: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
21: Ale tato, tylko nie samochodem.
22: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
21: Super.
22: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
23: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
24: Wakacje na półmetku? Spokojnie, najlepsza połowa jest jeszcze przed nami. Wpadaj na radioz.pl i melduj się w samym środku wakacji z Radiem Z. Wskaż sprzęt, który umili ci kolejny miesiąc wypoczynku i kreatywnie uzasadnij. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Wszystko co najlepsze przed nami tylko z Radiem Z.
25: Niezapomnianych wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
26: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
27: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Edusho Family.
28: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
29: Polecam. Ewa Swoboda.
30: Po reklamie.
31: To jest Radio Z. Piątek, 24 lipca. Rafał Piech jest z nami. Czas na wiadomości. Zapraszamy.
32: Morawiecki poradzi sobie bez PiSu, przekonuje gość Radia Z. Tydzień podwyżek na stacjach paliw, analitycy wieszczą kolejne. Właściciele kwater nad Bałtykiem wyczekują słońca, bo turystów jak na lekarstwo.
31: 19.
32: Optymistyczny scenariusz dla Mateusza Morawieckiego. Nawet wypchnięty z PiSu sobie poradzi, mówi w Radiu Z Marcin Mastalerek. To w związku z potężnym partyjnym kryzysem, który zakończył się potężnym wstrząsem. Bo Jarosław Kaczyński ogłosił pożegnanie z partią dla prawie 40 posłów, w tym dla byłego premiera. O perspektywie politycznej i dla PiSu, i dla Morawieckiego reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
0: Na szali jest przeszłość największej partii opozycyjnej i są pytania, co dalej. Były szef gabinetu Andrzeja Dudy nie ma wątpliwości, że to prezes PiSu stworzył problem i ma dziś większy ból głowy. A Mateusz Morawiecki? On sobie poradzi, a wypchnięty z PiSu przekroczy próg wyborczy, uważa Marcin Mastalerek.
1: Jeżeli już przekroczy ten próg, to wówczas w ciągu 4, najpóźniej 6 lat zastąpi Prawo i Sprawiedliwość.
0: I dlatego też zdaniem gościa Radia Z dziś więcej do stracenia ma Jarosław Kaczyński.
32: Mateusz Morawiecki poinformował, że jego Stowarzyszenie Rozwój Plus liczy obecnie 40 posłów, jednego senatora i 3 europosłów. W przyszłym tygodniu ma dojść do spotkania rodziców dzieci chorych onkologicznie z Ministerstwem Zdrowia. Chodzi o kryzys wokół onkologii dziecięcej na Śląsku po likwidacji oddziału w Katowicach i przeniesieniu leczenia do nowego centrum w Zabrzu. Część medyków alarmowała, że w nowej placówce brakuje odpowiednich warunków do prowadzenia terapii, dlatego zerwali umowy. Część dzieci od prawie miesiąca pozostają bez swoich specjalistów. Ich rodzice domagają się pilnej reakcji resortu. Chcemy przywrócenia oddziału w Katowicach, mówi jedna z mam, Monika Kalinik.
2: Podejmie jakieś radykalne kroki w tym temacie. No innego wyjścia nie ma. Po prostu nie ma innego ośrodka na Śląsku, który byłby w stanie zaopiekować się bezpiecznie dziećmi z tym schorzeniem.
32: Resort zdrowia przekazał, że jest w stałym kontakcie z dyrekcją oraz właścicielem Centrum Śląskim Uniwersytetem Medycznym. A dalsze działania zależą przede wszystkim od decyzji tych podmiotów. Ten tydzień nie był łaskawy dla kierowców. Niemal codziennie obserwowano wyższe ceny na stacjach paliw. W ostatnich kilku dniach benzyna zdrożała w sumie o 30 groszy na litrze, a olej napędowy ponad 45 groszy. A perspektywy na kolejne dni są, mówiąc wprost, nie najlepsze, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
3: To niestety jeszcze korekty cen w górę, ponieważ zwłaszcza w przypadku oleju napędowego nie zostały przeniesione wszystkie podwyżki z rynku hurtowego i to oznacza, że jeszcze te nowe, droższe dostawy będą powodowały też wzrost cen przy dystrybutorze.
32: Ceny diesla na niektórych stacjach nawet podskoczyły i przekroczyły barierę 8 zł. Dla wielu właścicieli obiektów noclegowych nad polskim morzem to na razie nie jest zbyt udany sezon, głównie z powodu słabej pogody, bo to właśnie aura decyduje o tym, czy ktoś przyjedzie. Usłyszał od właścicieli parkingu w Dębkach reporter Radia Z Maciej Bąk.
4: Dużo nie jest ludzi, także nie ma aż tak, jak było inne lata. Zresztą to pogoda swoje robi też.
5: No, w tym tygodniu to ona była taka szczególnie...
4: No, nieciekawa. A teraz też tylko na zmianę. Jutro ma być cieplej, później znowu.
6: W sobotę był... Jaka pogoda? Deszcz padał. W niedzielę było ładnie. Poniedziałek wiecznie, we wtorek wiecznie. Od środy jest jako tako.
5: I już dzisiaj naprawdę miło.
6: Miło. Dzisiaj już
7: wczoraj
6: super.
7: Wczoraj było miło. Troszeczkę było chmur więcej, no ale dało się wyleżeć.
32: Nadmorski biznes widzi szansę na odbicie na początku sierpnia, aby wtedy do Polski mają wrócić upały. A już teraz zapraszam na wiadomości kulturalne.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
32: Na początek 603. urodziny miasta i wielkie świętowanie, czyli Łódź Summer Festival. Podczas tej darmowej imprezy czekają na Was koncerty i liczne atrakcje. Na łódzkich Błoniach wystąpi ponad 35 artystów. Jeszcze dziś Natalie Imbruglia i Bastille, jutro Justyna Steczkowska, Problem, Ania Dąbrowska, Timbaland i BDS, a w niedzielę na scenach pojawią się PZ, Sean Paul i Mata. My zapraszamy na kolejny koncert w ramach trasy Lato Z. W tę niedzielę będziemy Was bawić w Parku Północnym w Płocku. Czekają zabawy dla najmłodszych, a wieczorem zagrają m.in. Ania Wyszkoni, Wiki Gabor i Oskar Cyms. Podkarpackie Krosno przygotowuje się do obchodów 173. rocznicy zapalenia pierwszej lampy naftowej. W najbliższą niedzielę na miejskiej Starówce czekają pokazy naukowe, warsztaty oraz widowiskowa parada steampunku. Głównym punktem imprezy będzie uroczyste zapalenie symbolicznej lampy przed pomnikiem jej wynalazcy Ignacego Łukasiewicza.
8: W nocy będzie sporo pogodnego nieba, na wschodzie początkowo jeszcze przelotny deszcz i lokalne burze, nad ranem słaby deszcz, możliwie także nad morzem. Miejscami wystąpią mgły. Temperatury od 7 do 15 stopni. No to może trochę mrozić, ale my rozgrzejemy spokojnie. Lista lubię to. Zaczynamy. Temper City, Self-Aware, miejsce 10. Hubert Radzikowski, witajcie.

To jest Radio Z, 19.11 i lista Lubię to Shakira i Burna Boy, Die, to jest miejsce dziewiąte. I co ciekawe, ta piosenka w ogóle się nie nudzi, ciągle jest numerem jeden na jednym z najpopularniejszych serwisów streamingowych. Natomiast przed nami piosenka, która chciałaby się nie nudzić. W ogóle chciałaby zacząć być bardzo znana i lubiana przez was i zyskać wasze głosy na radioz.pl. To Metzner, Kim jestem? Piosenką tą Metzner chce wygrać plebiscyt Przebój Lata Radia Z i Polsatu w Kielcach. Czy to się uda? Sprawdzimy. Podobnie jak jego sytuacja wyjściowa na weekend, na którą wpływ macie tylko i wyłącznie wy, głosując na radioz.pl. Gramy!

COVID schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś, a demon nie pyta, kim jesteś. I miesza się powoli z tłem, tak chyba wygląda codzienność. A myślę znów o niej przed snem, i to jest mój lek na bezsenność.

0: No to wszystko jasne. Taka ładna piosenka, Repeat It, Martin Garrix i Ed Sheeran. Tylko ósme. Oj, poprawcie się przez ten weekend, a za chwilę będzie miejsce siódme, a tam na błysk wysprzątane przez Dawida. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz

0: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
1: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
0: To ty nie jedziesz pociągiem?
1: No nie.
0: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
1: Coś tam słyszałem.
0: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
1: Naprawdę?
0: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
1: Ale autem to chyba szybciej.
0: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
1: Przekonałaś mnie.
0: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.

0: wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
5: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
4: Bez cukru i glukozy.
5: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
4: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
5: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
4: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
5: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
4: Dziękuję.
6: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
7: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Szklarska Poręba zaprasza do rowerowej krainy. Trasy MTB, gravele, single i szutry. Szosowe podjazdy dla rodzin, amatorów oraz sportowców. Trasy, wydarzenia i wypożyczalnie sprawdzisz na szklarskaporemba.pl. Zapraszają Szrenica Ski Arena i miasto Szklarska Poręba.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
10: Na paznokcie.
11: A może na ratę za nowego SUVa od Bajk?
12: Teraz Bajk 5, dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
13: Po reklamie.
14: Słuchacie listy Lubię to w Radiu Z.

0: Bardzo zacny duet nam się tutaj objawił. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radiu Z, miejsce szóste listy Lubię To. A propos Justina Biebera, to Edyta Górniak wspominała o spotkaniu z Justinem Bieberem sprzed lat. Na pytanie, jak patrzy na to spotkanie po latach, odpowiedziała: fajnie. No to jak już wiemy, że spotkania z Justinem Bieberem są fajne, to teraz spotkajmy się z kolejną fajną artystką. Margaret, Prima Ballerina, piosenka, która poleca się Państwa uwadze. A o czym ta piosenka jest, to niech już opowie sama artystka, która wpadła dzisiaj do nas.
1: Muzycznie jest to osadzone w klimacie lat 80. Ten tekst też jest mocno odnoszący się do tańca. To jest jakiś taki motyw, który w mojej twórczości się mocno pojawia i jest jakoś taki dla mnie ważny i faktycznie coś we mnie uruchamia, więc Prima Ballerina jest letniaczkiem, ale z głębią.
0: No to będziemy zgłębiali głębokiego letniaczka. Trudne to wszystko.

0: To jest Radio Z i lista Lubię To, 19.37, Kygo, Khalid Griffin, Save My Love. Dawidzie, tu się zwracam do wydawcy tego programu. Jaka była pogoda w maju? Ładniejsza niż teraz, czy gorsza? Ładniejsza. No to z przyjemnością zapraszam Państwa do maja. Ten przedstawi, zaserwuje Michał Szpak. Już za chwilę miejsce czwarte.
1: Reklama. Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Blow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi.

0: to była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania, karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99, a polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów, aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Media Expert, dalej masz.
4: Tak zakręcam.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wakacje na półmetku? Spokojnie! Najlepsza połowa jest jeszcze przed nami. Wpadaj na radioz.pl i melduj się w samym środku wakacji z Radiem Z. Wskaż sprzęt, który umili Ci kolejny miesiąc wypoczynku i kreatywnie uzasadni. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Wszystko, co najlepsze przed nami tylko z Radiem Z.
2: Niezapomnianych wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Cashua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Po reklamie.
4: 10 najpopularniejszych hitów w Polsce. To jest lista Lubię to w Radiu Z.

Piosenek o wielkich oczekiwaniach nagrano wiele, ale tak ładnych jak ta to już zdecydowanie mniej. Sienna Spyro, Great Expectation, to jest propozycja do listy Lubię To. Jeżeli lubicie to, to głosujcie, zwłaszcza, że wydała nową płytę, no i jeszcze na kasecie, a to się szanuje. Ale Farben i Irene Miller, Body Talk, to już miejsce trzecie.

Ależ to jest rewelacyjne granie. The Bauza, Magnetic. Dawid tu prosi mnie do tańca. No nie mogę, program prowadzę, wiesz, i jeszcze miejsce pierwsze przed nami. Chłopaki, uparcie, Kuba i Kuba, że stygnie lato, ja, że nie stygnie. Ale piosenka podoba się niezmiennie. Numer jeden listy, lubię to na ten weekend, to Kuba i Kuba, Stygnie lato w Radiu Z.

0: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Mamo, chcę pić!
5: Dzień dobry!
4: Chcę pić!
5: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
6: Pewnie plusz?
4: Tak, chcę plusz!
5: Już kupuję! To najlepszy wybór?
6: Na 100%!
7: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
6: Plusz?
7: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
6: Na 100%!
7: Dziękuję!
6: Na zdrowie!
8: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
9: To będzie muzyczna niedziela, pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
14: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
13: Marian, ale pyszne. Co to?
14: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszny smoothie.
16: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Po reklamie.
20: Piątek, 24 lipca, słuchacie Radia Z. Dochodzi 20. Czas więc na wiadomości. Rafał Piech z nami.
21: Znamy nazwiska polityków, którzy razem z Morawieckim zostaną wyrzuceni z PiS. Poznań reaguje po wycieku danych pacjentów z miejskiego systemu. Wróciła piłkarska ekstraklasa. Pierwsze punkty dla Radomiaka. Szczegóły w wiadomościach sportowych.
20: Dwudziesta.
21: 37 posłów, 3 europosłów i 1 senator. Znamy nazwiska polityków, którzy opuszczą PiS razem z Mateuszem Morawieckim. To pokłosie ultimatum, jakie Jarosław Kaczyński postawił członkom Stowarzyszenia Rozwój Plus. Ci, którzy nie zdecydowali się na podpisanie deklaracji o lojalności, we wtorek oficjalnie zostaną wyrzuceni z partii. Pełną listę ludzi Morawieckiego, podaną przez PAP, przeanalizował reporter Radia Z Jan Kielak.
22: Zgadza się.
21: Janku, to kogo na niej znajdziemy? między innymi współpracowników Morawieckiego z czasów, kiedy był premierem. Są na niej były szef jego kancelarii Michał Dworczyk, były rzecznik rządu Piotr Müller czy były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Z mniej oczywistych nazwisk na liście znajdziemy byłego wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który przez wiele lat współpracował z Jarosławem Kaczyńskim i siedział po jego prawicy w sejmowych ławach. Dopiero kilka miesięcy temu jego miejsce obok prezesa PiSu zajął Przemysław Czarnek. Na liście jest też posłanka Monika Pawłowska, znana z tego, że w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy przeszła z klubu Lewicy najpierw do Porozumienia, a potem do PiSu.
0: Poza politykami wykluczonymi z PiSu, z Morawieckim będą współpracować posłowie Marek Jakubiak, Andrzej Gut-Mostowy i Agnieszka Ścigaj. Władze Poznania reagują w sprawie afery z wyciekiem danych pacjentów z Miejskiego Ośrodka Usług Medycznych. Twierdzą, że była to akcja sabotażowa jednego z pracowników, która miała sprawić wrażenie, że w lecznicy funkcjonuje tzw. salonik VIP. O szczegółach reporter Radia Z, Adam Kaźmierczak.
19: Pracownik miał celowo dopisać w bazie pacjentów słowo VIP do nazwisk kilku osób zawodowo związanych z Urzędem Miasta, a następnie zrobić zrzut ekranu i przesłać go jednemu z portali internetowych. W ten sposób doszło do wycieku danych, przekonuje Urząd Miasta.
22: Niezwłocznie, jak dowiedzieliśmy się o tych informacjach, odsunęliśmy tą osobę od wykonywania czynności służbowych, odebraliśmy także dostęp do systemu. Oczywiście została wypowiedziana umowa w trybie natychmiastowym.
19: Mówił rzecznik posłu Hubert Jerzejewski. Sprawą zajmie się prokuratura. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Władze Poznania przekonują, że pracownik jest związany ze środowiskiem anarchistów, którzy są odpowiedzialni za czerwcowy atak tortem na prezydenta Poznania. Hiszpańskie służby zatrzymały osobę podejrzewaną o wywołanie gigantycznego pożaru w rejonie Madrytu. Do zaproszenia ognia miało dojść w wyniku użycia sprzętu, z którego sypały się iskry. Nie sprecyzowano, o jaki dokładnie chodzi. Pożar strawił już blisko 10 tysięcy hektarów lasów i doprowadził do ewakuacji niemal 30 tysięcy mieszkańców. Ogłoszony przez władze stan wyjątkowy wciąż obowiązuje. W akcji gaśniczej pomagają samoloty wysłane z innych krajów Unii Europejskiej. Zamiast się nudzić i szukać wakacyjnych psot, postanowili zrobić coś dobrego. Mija i Franek razem z kuzynami z Niemiec sprzedawali lemoniadę, a cały zarobek przeznaczyli na pomoc kotom ze schroniska w Sosnowcu. Za zebrane pieniądze kupili karmę dla zwierząt. Jak powiedzieli naszemu reporterowi, nikt ich do tego nie namawiał, po prostu sami wpadli na ten pomysł.
23: Bo my tak nie potrzebujemy bardzo tej kasy jak schronisko, przeznaczyliśmy wszystko na schronisko.
24: Jaka była tam reakcja pracowników schroniska?
23: To, że taką rzecz zrobili chyba w ogóle. Dostaliśmy dyplom, pan nam podziękował.
24: Czy sami macie jakieś zwierzaki?
23: Ja mam jednego psa.
24: A ty?
23: Ja mam dwa psy.
24: No to rozumiecie chyba najbardziej właśnie, że zwierzęta są fajne, no i trzeba im pomagać, tak?
23: Tak.
0: Nic, tylko przyklasnąć, a Mija i Franek już planują kolejne podobne akcje. Obok mnie pojawił się Marcin Powideł.
25: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, zapraszamy na wiadomości sportowe.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: 61 dni przerwy i koniec. Wróciła piłkarska PKO Ekstraklasa. W meczu inaugurującym sezon Radomiak pokonał debiutującą na salonach wieczystą Kraków 2-1. Za niespełna pół godziny kolejne spotkanie w Szczecinie. Rywalem Portowców będzie Legia. Nowa Legia. Legia w pełni wyselekcjonowana przez trenera Marka Papszuna.
27: Spora przebudowa drużyny, bo odeszło 13 graczy. Dwóch jest skontuzjowanych ze zgodą na odejście. Pięciu dołączył. Mocno odmłodziliśmy drużynę. Jesteśmy, no, można powiedzieć, w takiej gotowości do sezonu, co on przyniesie. No, tego nie wiem.
26: Wiemy za to, że teraz już pełną odpowiedzialność za wyniki ponosi trener. Tak jak w przypadku reprezentacji Niemiec, nowym selekcjonerem czterokrotnych mistrzów świata został dziś Jurgen Klopp, który zastąpił na po niepowodzeniu na mundialu Juliana Nagelsmana i w typowy dla siebie sposób rozpoczął pracę z mocnym przekazem do mediów. Jeśli zaatakujecie moją rodzinę, odejdę. Chcę, żeby to było jasne. Ta praca to ukoronowanie mojej kariery, ale widziałem, co zrobiły media z Nagelsmanem, a w Anglii z Tuchelem. Nie ma zgody. Umowa Jurgena Kloppa z niemiecką federacją obowiązuje do 2030 roku, czyli do kolejnego mundialu, którego współgospodarzami będą Hiszpania, Portugalia i Maroko.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
28: No wreszcie pan Klopp dołączył do pana Urbana. Ja lubię oglądać wybitnych trenerów w akcji, a wybitnych meteorologów tym bardziej, dlatego spoglądamy szybciutko na prognozę pogody. W nocy przeważnie pogodnie, tylko na północy i północnym zachodzie przybędzie chmura, a nad ranem może przelotnie popadać od 10 do 17 stopni.
9: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
29: Radio Z i już.
1: Sponsorem programu jest producent i dystrybutor skrzynek na listy. skrzynkinalisty.pl.
2: Dobry wieczór, to Hubert Radzikowski, a za chwilę wejdziemy do świata Bittersweet Festiwalu. Wcześniej jednak Freddie Mercury, Living on My Own, żebyśmy wiedzieli, że jest piątek w Zetce.

0: Zrobię to w Radiu Z. Bittersweet Festival.
1: 20.11. Już 13 sierpnia o tej porze to poprowadzimy program z Bittersweet Festival w Poznaniu. Sam festiwal potrwa do 15 sierpnia włącznie. Przed tym nasza dziennikarka niedoceniona, a momentami po prostu bez niej świat stanąłby w miejscu, uważam. Magda Barczyk porozmawiała z Sarą Kordek, szefową tej imprezy.
2: To jest Radio Z, a Radio Z to oczywiście radio, które towarzyszy Wam w tym roku na wszystkich najważniejszych muzycznych imprezach. Niebawem będzie podobnie, bo przed nami druga edycja Bittersweet Festiwalu. Wydarzenia, które odbiło się ogromnie szerokim echem wśród wszystkich, którzy kochają muzykę w Polsce, ale i nie tylko, bo przecież również miłośnicy muzyki z zagranicy pojawili się w Poznaniu. O tym zresztą za moment porozmawiamy. Razem ze mną Sara Kordek, Bittersweet Festival. Cześć, Sara.
3: Cześć, Magdo.
2: Słuchaj, zanim rozpoczniemy rozmowę stricte o festiwalu, chciałabym zapytać o to, jak wy, ludzie pracujący przy tym festiwalu, absolutnie zapaleńcy, kochający muzykę, jak wy się czujecie na chwilę przed startem? No bo to w zasadzie już niebawem.
3: Dużo emocji, trochę stresu, ale mam takie poczucie, że cały zespół jest na najwyższych obrotach, ale takich dopaminowych obrotach, że my skracamy często już drogę, żeby przekazywać jakieś komunikaty, ale bardzo mocno czujemy, że ten Bittersweet też dodaje nam jak skrzydeł i ta pierwsza edycja pokazała, że naprawdę chcemy to robić. Także ja bym powiedziała, że to jest po prostu ogromna ekscytacja przed drugą edycją tego festiwalu.
2: Sara, skąd wziął Wam się w głowach koncept w ogóle na Bittersweet Festival?
3: To wszystko zaczyna się zawsze od wizji albo od jakiejś potrzeby. My już kilka festiwali tak od podstaw stworzyliśmy i one sobie dobrze radzą, mają różne koncepty, są w zdecydowanie mniejszej skali. I my czuliśmy długo, że potrzebujemy festiwalu, który zacznie zmieniać trochę tą kulturę festiwalową. Też dużo jeździmy za granicę, sprawdzamy, inspirujemy się i w którymś momencie wiedzieliśmy, że mamy wszystko, jeżeli chodzi o takie możliwości produkcyjne, zasobowe, gdzieś zrozumienie branży, tego, gdzie jesteśmy, żeby zrobić festiwal, który będzie festiwalem o takiej skali międzynarodowej, czy stąd ci artyści głównie z zagranicy, ale też marzyło nam się, żeby zrobić festiwal, który będzie na naszym poznańskim podwórku, bo to było bardzo ważne, że tak czuliśmy, że to jest trochę taka Sahara festiwalowa, że mamy piękny Park Cytadela, że wiemy, jak to zrobić, czujemy się tak mocno lokalnie związani z tym miejscem i zaczęliśmy pracować nad konceptem, który byłby mocno o Poznaniu. Przede wszystkim mocno o Poznaniu, więc ta hiperlokalność w całym tym czasie pracy nad tym festiwalem mocno była u nas wybijana. Mnogość takich wydarzeń lokalnych, angażowania właśnie lokalnych twórców, wyciągania lokalnych historii, czyli taki koncept pączkowania festiwalu, który z założenia miał stać się marką taką międzynarodową, ale żeby właśnie mocno zaznaczał to, że Poznań to jest miasto, z którego jesteśmy, które lubimy i właśnie tutaj chcemy to wszystko łączyć i ściągać. Więc to były takie punkty startowe, no i od tego później jakby cały element zaproszenia świetnych ludzi do współpracy, bo od wizji do realizacji zawsze jest długi proces. My też wiedzieliśmy, czego chcemy, wiedzieliśmy, czego nie chcemy i zaprosiliśmy do współpracy takich ludzi, z którymi udało nam się to zrealizować, więc myślę, że taka była linia pracy nad tym festiwalem.
1: Do Magdy i Sary wracamy za chwilę, a teraz facet, którego no uwielbiam, no co tu dużo gadać, artystycznie naturalnie. To nie jest może cesarz, ale królewicz to mocny, owszem, Robbie Williams. I to w tym wydaniu Angels będzie tam.

0: Pani Wita Ora, która przypadkiem też pojawi się na Bittersweet Festiwalu w Poznaniu. Fajnie, prawda? My za chwilę pojawimy się ponownie na tymże festiwalu. Wcześniej będzie Major Lazer Linon w Radiu Z.
1: Sponsorem programu był producent i dystrybutor skrzynek na listy. skrzynkinalisty.pl.
2: Reklama.
3: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalny sok.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
5: Pani Babao, widziała pani, że w MediaExpert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w MediaExpert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej...

0: RadioExpert.pl.
1: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
3: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongxi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongxi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongxi. Feel Premium.
9: Szklarska Poręba zaprasza do rowerowej krainy. Trasy MTB, gravele, single i szutry. Szosowe podjazdy dla rodzin, amatorów oraz sportowców. Trasy, wydarzenia i wypożyczalnie sprawdzisz na szklarskaporęba.pl. Zapraszają Szrenica Ski Arena i miasto Szklarska Poręba.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: O reklamie.
12: Radio Z i już.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Ciebie to w Radiu Z Bittersweet Festival.
1: Przed momentem Major Lazer Linon to amerykańska grupa, która też pojawi się na Bittersweet. A my wracamy do rozmowy Magdy Barczyk z Sarą Kordek w Radiu Z. Sara jest szefową Bittersweet Festiwalu, który zaczyna się 13 sierpnia w Parku Cytadela w Poznaniu.
2: Sama po sobie muszę ci powiedzieć, że często się łapię, że na przykład jeżeli słyszę utwory z roku 2012, 2014, czy nawet wcześniej, 2007-2008, to myślę sobie, wow, jakie to były fajne czasy dla muzyki. I od razu tęsknię do tych artystów. Czyli ewidentnie, zresztą chyba widzicie to również po liczbach festiwalowych, że trafiliście w taki punkt, że pokolenie milenialsów i prawdopodobnie już teraz również Gen Z, który chce prawdopodobnie poznać artystów, którzy my milenialsi pamiętamy doskonale, po prostu trafiacie do bardzo szerokiego grona. Mam nadzieję, że wy też to widzicie.
3: Tak, tak, widzimy i też takie było założenie. My myśleliśmy o tym, żeby ten festiwal był takim festiwalem międzypokoleniowym. Że oczywiście dany artysta, artystka często definiują, kto będzie na tym festiwalu. Tak jest w przypadku tego roku, jak było ogłoszenie 21 Pilots. Zdecydowanie uderzyliśmy dokładnie w ich fanbase, więc będziemy mieli bardziej zróżnicowaną tą grupę odbiorczą na tegorocznym festiwalu i tak będzie, zakładam, rokrocznie, że niektórzy artyści będą przyciągali określonych fanów. Natomiast całościowo my w tej naszej takiej strategii mamy właśnie całą historię tej międzypokoleniowości, że możesz przyjść z mamą, możesz przyjść z tatą, możesz przyjść z koleżanką, może kiedyś będą przychodziły na ten festiwal, mam nadzieję, twoje dzieci i żeby właśnie uderzać w różne tego typu struny, no bo tak jak już wspomniałyśmy, każdy ma gdzieś ten swój punkt ciepłego wspomnienia. I ten festiwal ma być właśnie o przywoływaniu tych wspomnień albo o budowaniu nowych.
1: To ładne, punkt ciepłego wspomnienia. A już za kilka minut Magda przybliży nam kilka sylwetek artystów, którzy wystąpią na tej imprezie, chociaż ten artysta to się sam przybliży. Mrozu będzie, poza logiką, teraz w Zetce.

0: No to mamy strefę kosmicznego grania. Another 54 Ultra Talk to You w Radiu Z jest 20:37.
1: Lubię to w Radiu Z. Bittersweet Festival.
0: Szanowni Państwo, jak co tydzień nazwiska, o których jeśli nie słyszeliście, to usłyszycie na festiwalu Bittersweet. Wcześniej kilka słów powie o nich niezawodna Magda Barczyk. Dzień dobry, pani redaktor.
2: Dzień dobry, dzień dobry. No, zaczynamy dzisiaj od dziewczyny, która nazywa się Ela Maria Lani Leci O'Connor. No, brzmi tajemniczo. No właśnie, pewnie wiele osób miałoby problem z zapamiętaniem tego imienia i nazwiska, dlatego Lord, bo o niej mowa, nieco nam ułatwiła sprawę swoim pseudonimem. Prosto z Nowej Zelandii do Poznania zawita wokalistka, która zresztą już dawno wyznaczyła sobie miejsce na międzynarodowej scenie muzycznej. 2013 rok to był moment dla niej przełomowy. Doskonale pamiętamy utwór Royals, który narobił naprawdę wielkiego zamieszania wokół gwiazdy. No i ten właśnie utwór znalazł się na szczytach list przebojów i dzięki temu wokalistka stała się najmłodszą artystką solową, której utwór znalazł się przez 9 tygodni na pierwszym miejscu listy Billboard. No, a potem przyniósł jej także dwie nagrody Grammy. To jest naprawdę wielki wyczyn. No i cóż, tę piosenkę na żywo na pewno usłyszymy w Poznaniu już 13 sierpnia, a teraz u nas Lord i Royals.

0: No dobrze, kolejność zachowana. Najpierw w Zecie, później na Bittersweetie, czyli wszystko jasne, Lord będzie. Kto jeszcze się pojawi na poznańskim festiwalu? O tym przed 21 u nas. Wcześniej będzie Lady Gaga. Czary Marii, how bad do you want me? No, poleci.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
2: Tak zakręcam.

0: Pryszczyc.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
0: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Po reklamie.

0: Wszystkie to w Radiu Z. Bittersweet Festival.
1: I osoba, która o tym festiwalu wie wszystko, Magda Barczyk. Przedstawiamy artystów, którzy będą występowali. No to kolejni mocny duet, headlinerzy drugiego dnia Bittersweet Festivalu. O kim mowa?
2: To teraz pora na duet 21 Pilots, który zawsze do Polski wraca z nieskrywaną radością, o czym zresztą panowie mówią podczas swoich koncertów. Ja pamiętam doskonale, jak kilka lat temu miałam okazję przeprowadzać wywiad dla Radia Z z panami i zapamiętałam ich jako naprawdę niezwykle sympatycznych, ale też trochę takich nieśmiałych facetów, co może się wydawać zaskakujące, tym bardziej, że przecież mają na swoim koncie gigantyczny, globalny sukces. Wish we can turn back time to the good old days. No właśnie, no ten wers oczywiście znamy wszyscy, bo to jest wers z jednego z największych przebojów 21 Pilots. To jest piosenka, która wywróciła ich karierę do góry nogami. Od tamtej pory platynowe płyty, nagrania diamentowe, listy przebojów na całym świecie. To wszystko jest ich rzeczywistość. W Polsce mają naprawdę wielką grupę fanów, którzy już teraz przygotowują 3 akcje koncertowe na Bittersweet Festival. Będą wycinane czachy, będą księżyce, będą czerwone światła, więc no cóż, można powiedzieć, że na pewno będzie się działo. 21 Pilots na Bittersweet Festival już 14 sierpnia, a my, Hubert, może zagrajmy po prostu teraz jeden z największych przebojów panów na naszej antenie. Jesteś gotowy?
1: Zawsze. My name's Blurryface and I care what you think.

0: Bittersweet Festival 2026 nadchodzi. Sentymentalna podróż z największymi gwiazdami muzyki. Robbie Williams, Gorillaz, Rita Ora, 21 Pilots i wielu innych. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
1: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę
4: oryginalnego plusza.
2: Tak, multivitaminę, tę na 100%, bez dodatku cukru.
4: Oczywiście.
2: Dziękuję.
0: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99, a polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów, aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
14: Szklarska Poręba zaprasza do rowerowej krainy. Trasy MTB, gravele, single i szutry. Szosowe podjazdy dla rodzin, amatorów oraz sportowców. Trasy, wydarzenia i wypożyczalnie sprawdzisz na szklarskaporemba.pl. Zapraszają Szrenica Ski Arena i miasto Szklarska Poręba.
15: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
16: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrenę.
19: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
18: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
20: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
1: Po reklamie.
21: 21 dochodzi, słuchajcie Radia Z. Czas więc na wiadomości, a z tymi przybywa Rafał Piech.
22: Zarzuty dla mężczyzny po ostrzelaniu okien Ukrainki w Zgierzu. Rozłam w PiSie, obie strony przerzucają się odpowiedzialnością za rozpad. Sprawdzimy też, kto jest odpowiedzialny za deszczowy lipiec.
21: Minęła właśnie 21.
22: strzelał w okna Ukrainki z wiatrówki. Teraz usłyszał zarzuty. 37-latek w Zgierzu ostrzelał blok z broni pneumatycznej. Odpowie m.in. za zniszczenie mienia, ale to nie jedyny zarzut, który postawiła mu prokuratura. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
2: 37-latek odpowie też za znieważenie obywatelki Ukrainy, mówiła mi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
3: Poprzez okazanie jej obelżywego gestu środkowego palca i wykrzykiwanie w jej kierunku słów obrażających naród ukraiński.
2: Mężczyzna dostał policyjny dozór. Raz na tydzień musi pokazywać się w komendzie policji w Zgierzu. Ma też zakaz zbliżania się do poszkodowanej Ukrainki. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
22: Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Formalnie stanie się to we wtorek, ale już dziś można powiedzieć, że PiS rozpadł się na dwie części. To po tym, jak część polityków partii z Mateuszem Morawieckim na czele nie podpisała deklaracji lojalności. Po obu stronach żal i obciążanie się odpowiedzialnością za doprowadzenie do podziału. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego podpisanie deklaracji miało być prostym, jasnym dowodem, że nikt nie myśli o dzieleniu partii w przyszłości.
4: Podjęli taką decyzję, jaką podjęli. Wnioski muszą być wyciągnięte. Nie chcemy się rozstawać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
22: Zostaliśmy wypchnięci przez grupę intrygantów biegłych w partyjnych gierkach, którzy mieli wielki wpływ na prezesa. Tak sprawę widzi Mateusz Morawiecki.
23: Do ostatniego momentu walczyliśmy rzeczywiście o jedność. O to, aby móc działać jako to drugie płuco, czyli poszerzać elektorat. Mamy odwagę, mamy cierpliwość, mamy pracowitość, mamy wizję i wiemy, jak potrzebne jest znalezienie właściwej odpowiedzi na ten gwałtownie zmieniający się wokół nas świat.
22: Zdaniem byłego premiera wciąż jest jeszcze cień szansy, by cofnąć się i zachować jedność. Jak przekazał Morawiecki, lojalek nie złożyło 37 posłów PiS, senator i 3 europosłów tej partii. Rosja robi bezprecedensowy krok. Tamtejszy parlament przegłosował ustawę gwarantującą bezpłatne zabiegi in vitro dla wdów po żołnierzach poległych na wojnie. Wszystko po to, by przeciwdziałać kryzysowi demograficznego i rosnącym stratom wojennym w Ukrainie. Ustawa wejdzie w życie w grudniu. Według strony ukraińskiej Rosja od lutego 2022 roku straciła ponad 1 400 000 żołnierzy, licząc zarówno tych, którzy zginęli, zostali ranni lub trafili do niewoli. Ulewne deszcze przetaczają się przez Polskę. Silne opady mogą być skutkiem upałów na południu Europy, przekonują klimatolodzy, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
24: W skrócie się to opisuje jako niż genueński, ale wiemy, że to jest taka pompa, która w warunkach im wyższa temperatura zarówno Morza Śródziemnego, jak i powietrza, tym ta pompa po prostu potrafi przelać większą ilość wody także do Polski.
22: Ekspert dodaje, że zmiany klimatyczne postępują mimo odczuwalnie chłodnego lipca, za co odpowiada front z północy. Zapewnia, że upały jeszcze powrócą w te wakacje. Na boiska wróciła piłkarska ekstraklasa. W studiu ponownie z nami też Marcin Powideł. Skoro jesteśmy w komplecie, czas na wiadomości sportowe.
25: Tak jest.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: W Szczecinie rozpoczął się mecz pierwszej kolejki PK Ekstraklasy. Rywalem Pogoni jest Legia na około kwadrans przed przerwą 0-0. Wcześniej na inaugurację sezonu Radomiak pokonał absolutnego debiutanta wieczystą Kraków 2-1. A oto co po spotkaniu mówił trener Beniaminka Kazimierz Moskal.
26: Na razie cieszymy się z pierwszej bramki w Ekstraklasie. Chcieliśmy lepiej się wprowadzić, ale niestety Radomiak też nie pozwolił nam na to, aby dzisiaj tutaj wywieźć jakieś punkty.
25: Jutro kolejne 3 mecze. Jagiellonia zagra z Koroną, Górnik z wracającym do Ekstraklasy Śląskiem, a broniący tytułu Lech z Krakowią. A w samym centrum Katowic rozpoczął się Rajd Polski. Impreza, która przez ponad 2 dekady gościła na Mazurach, przeniosła się na Śląsk. Lada chwila ruszy pierwszy odcinek specjalny wśród 148 załóg, m.in. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk, którzy bronią w tym roku tytułu Mistrza Europy.
27: Organizator przygotował naprawdę wyjątkowe próby, m.in. ta w sobotę pod Stadionem Śląskim w Chorzowie, a także mnóstwo prób w okolicach Jastrzębia-Zdrój, Skoczowa, Bielska-Białej, także zapraszam serdecznie wszystkich do kibicowania.
25: Mówił Miko Marczyk, Rajd Polski jest jednocześnie 4. rundą Mistrzostw Europy.
21: Jutro na wschodzie więcej słońca, na pozostałym obszarze od zachodu będzie przybywać chmur, po południu na północy i zachodzie przelotny deszcz oraz burze. Temperatura od 20 stopni nad morzem do 30 nawet stopni w głębi kraju. No mówiłem, że będzie goręcej, no i w wiadomościach w ZC też mówili. Słyszeliście? To teraz sobie zagramy na początku ładnie, a później pohałasujemy, że obudzi się całe towarzystwo w promieniu 500 km. Evanescence, Bring Me to Life.

0: zmienić.
1: No może, ale bardzo nas obchodzisz, droga Aniu, zwłaszcza, że za 2 tygodnie widzimy się w Płocku, a to wszystko w ramach Lata Z. Tak, tak. Co tak patrzysz, Dawidzie, na mnie? Patrzy na mnie wydawca wystraszony. No jedziemy do Płocka, no Lato Z tam będzie. Za 2 dni, no nie za 2 tygodnie tam. Za 2 tygodnie też, to pojedziemy do jaskini Morusa. Ale wcześniej będzie impreza nasza i tam oprócz Ani Wyszkoni będzie Wiki Gabor, będzie Oskar Cyms, a w ogóle w Parku Północnym będzie dużo świetnej zabawy. Na osiedlu Podolszyce otworzymy dodatkowo strefę, w której będą czekały na was liczne atrakcje. No i teraz tak, do Dawida i dla państwa. Jak już będziecie w Płocku, to koniecznie 2 rzeczy. To jest niezwykła ciekawostka. Jaskinia Morusa, naprawdę, wygląda to na takie miejsce, w którym człowiek chciałby być, jak się świat zacznie kończyć. A druga rzecz to Katedra Płocka. I tam są groby naszych królów. Więc warto pójść, pokłonić się, 2 tam spoczywa. No i trochę zaczerpnąć historię, a później bawić się razem z nami. No i teraz też, bo Tame Impala się pojawia. I Dracula. No wiadomo, jest Dracula, jest zabawa w Radiu Z.

0: Beauty the Prick i Robin Schulz, Prayer in C. Niby jest to piątkowy wieczór, niby jest to lipcowy wieczór, ale gdzie niegdzie chłodno i nawet deszczyk się pojawia. To może ktoś komuś zrobił herbatę, to dajmy okazję przytulenia się do siebie i popatrzenia w oczy. Za chwilę będzie Foreigner. I want to know what love is w Radiu Z, ale to będzie ładne.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Szklarska Poręba zaprasza do rowerowej krainy. Trasy MTB, gravele, single i szutry. Szosowe podjazdy dla rodzin, amatorów oraz sportowców. Trasy, wydarzenia i wypożyczalnie sprawdzisz na szklarskaporemba.pl. Zapraszają Szrenica Ski Arena i miasto Szklarska Poręba.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
5: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
7: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
6: Oczywiście.
7: Dziękuję.
6: Poproszę...
5: Oryginalnego plusza?
6: Tak.
5: Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
8: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To tylko nie samochodem.
2: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
1: Super.
2: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
3: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

21.36, to jest Radio Z. Piątkowy wieczór, Years and Years, King. No i też dla wielu powrót PKO Ekstraklasy. Trwa mecz Pogoń Szczecin, Legia Warszawa. Portowcy bardzo gościnni dla piłkarzy z Warszawy. 0-0 na razie. Na boisku wielkich emocji nie ma, no to zapewnijmy sobie je poza boiskiem w Radio Z. Propozycja do listy Lubię To. I to od razu Katy Perry. A co? Watch It Burn. Podoba się? Jak tak? Zapraszam na radioz.pl. Głosujemy. Ale chyba będzie się podobała.

0: T-Lab Warszawa w Radiu Z, a my przenosimy się znacznie dalej, bo lecimy na Mistrzostwa Świata w sportowych walkach rycerskich. Te odbywają się u podnóża duńskiego zamku Sportrup i mamy już 5 złotych medali. Są miecze, tarcze, ciężkie zbroje i bezpośrednie starcia, czyli sport idealny. Żadnego waru, żadnego spalonego, żadnego Gianni Infantino. Jak ktoś leży pod tarczą, to wynik już nie wymaga analizy.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Trochę wcześniej my opowiemy w wiadomościach. Wszystko co ważne w Radiu Z. Już za 4 minuty.
1: Radio Z i już.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne, żeby największa partia opozycyjna sama z siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach.
4: To jest decyzja kierownictwa. Jeżeli ktoś nie uznaje tej decyzji, to sam siebie stawia de facto poza prawem i sprawiedliwością.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Karolina Olszewska-Merk.
6: Sejm Jan Kielak. Radio Z.
7: Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama.
9: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
8: Na zdrowie.
9: Dziękuję.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
11: Komar. Zaraz część posmarujemy.
12: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antylukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
17: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
16: No, ci panowie z Media Expert.
17: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
18: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
20: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
19: Pamiętałem o wszystkim.
20: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
19: Dokładnie, kochanie.
20: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
19: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
20: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
21: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
22: Tak zakręconej loteriady.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.
2: Piątek, 24 lipca, zbliża się 22. Czas na wiadomości Radia Z. Rafał Piech.
3: Koniec z trzymaniem psów na łańcuchach. Prezydent podpisał ustawę. Politycy Konfederacji komentują rozłam w PiSie. Kłopoty przedsiębiorców. Niski poziom SAN-u zatrzymał dostawy wody przemysłowej.
2: 22.
3: Ustawa łańcuchowa z podpisem prezydenta. Nowelizacja przepisów o ochronie zwierząt zakłada zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. W wiadomościach reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, to już drugie podejście do wprowadzenia takiego zakazu. Poprzedni projekt Karol Nawrocki zawetował. Dlaczego tym razem zmienił zdanie?
4: Według Karola Nawrockiego poprzedni projekt był źle przygotowany i nakładał na Polaków trudne do spełnienia obowiązki. Chodzi tu o kwestię kojców, których wymiary były sztywno określone w ustawie i zależne od wielkości psa. Takich wymogów nie ma w nowej ustawie, mówi prezydent.
5: Wcześniejsze weto było potrzebne. Złe prawo zostało zatrzymane, a w jego miejsce powstało rozwiązanie skuteczne i optymalne.
4: Po podpisaniu ustawy nowe przepisy wejdą w życie za nieco ponad rok. Jan Kielak, Radio Z.
3: Prezydent nie podpisał za to ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych i zdecydował o skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego. Policjanci z Łodzi rozbili grupę, która kradła auta z systemem bezkluczykowym. Najpierw po krótkim pościgu zatrzymano dwóch mężczyzn, kolejnych dwóch wpadło w Kujawsko-Pomorskiem. W namierzonej Dziupli już rozkręcali kolejny samochód, mówi Radiu Z Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
6: Jak ustalili policjanci, pojazd został skradziony na terenie Łodzi. Jego wartość oszacowano na kwotę 130 tysięcy złotych. Podczas przeszukania posesji funkcjonariusze zabezpieczyli liczne elementy nadwozia, karoserii oraz podzespoły samochodowe.
3: Dwóch z zatrzymanych mężczyzn odpowie za paserstwo, za co grozi do 5 lat więzienia. Kolejni dwaj usłyszeli zarzuty m.in. kradzieży z włamaniem. Oni mogą trafić do więzienia na 10 lat. Politycy Konfederacji komentują pęknięcie w PiS. Telenowela, a można było to załatwić szybko. Największa partia opozycyjna traci prawie 40 parlamentarzystów, którzy wbrew oczekiwaniom Jarosława Kaczyńskiego nie złożyli deklaracji lojalności. Zdaniem Michała Nienańskiego efekt tego zamieszania jest już widoczny w sondażach.
7: Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości topnieje. To nie jest jakiś duży odpływ wyborców, ale część osób przestaje zwracać uwagę na to, co robi PiS. Patrzy przychylnym okiem na Konfederację. My chcemy pokazywać się jako ta merytoryczna spokojna, ustabilizowana opozycja i dzięki temu poszerzać swoją bazę wyborców.
3: Jak przekazał prezes PiS, ci, którzy nie zdecydowali się na podpisanie deklaracji o lojalności, we wtorek oficjalnie zostaną wykluczeni z partii. Po dwóch dniach wznowiono dostawy wody przemysłowej dla odbiorców w Stalowej Woli. Z powodu ekstremalnie niskiego poziomu rzeki San ponad 60 firm było odciętych od dostaw. To konsekwencja suszy hydrologicznej, która dotyka większość kraju. Jedynie na północy Polski nie ma takiego problemu, powiedział naszemu reporterowi hydrolog z IMGW Paweł Staniszewski.
8: Jednak jeśli chodzi o Polskę tutaj centralną i Polskę południową, no tutaj wygląda sytuacja znacznie gorzej. Deficyt opadów jest ogromny i susza hydrologiczna około 70 zlewni jest pokrytych suszą hydrologiczną.
9: W dłuższej perspektywie są jakieś szanse na większe opady?
8: Niestety, będziemy mieli już w połowie tygodnia do czynienia z kolejną falą upałów i wysokimi temperaturami, z dużym nasłonecznieniem.
3: Z hydrologiem rozmawiał reporter Radia Z Przemek Taranek. My płyniemy dalej, czas na wiadomości sportowe, które przynosi do studia Marcin Powideł.
10: W Szczecinie na razie posłucha.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: W Szczecinie wciąż bez goli. W drugim spotkaniu pierwszej kolejki PK Ekstraklasy Pogoń remisuje z Legią, a do zakończenia spotkania pozostało mniej więcej 20 minut. Wcześniej na inaugurację sezonu Radomiak wygrał z Wieczystą Kraków 2-1. A we Włoszech wybrano następcę Gennaro Gattuso. Reprezentację Italii poprowadzi Andrea Pirlo, a nie Pep Guardiola. Informację tę przekazał dziennik La Repubblica. Wyborem numer 1 włoskiej federacji był Hiszpan, ale według mediów mimo kuszącej propozycji odmówił on przyjęcia oferty, tłumacząc decyzję chęcią poświęcenia więcej czasu rodzinie. Włoch ma zarabiać rocznie 1,5 miliona euro plus premię. Andrea Pirlo, mistrz świata z 2006 roku, prowadzi aktualnie zespół Dubai United. Dziś także oficjalnie reprezentację Niemiec przejął Jürgen Klopp, który zastąpił Juliana Nagelsmana. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu podpisał 4-letni kontrakt. A Mariusza Wacha mocno obił w ringu były mistrz świata wagi ciężkiej Tyson Fury. Brytyjczyk, który szykuje się do prestiżowej walki ze swoim rodakiem Antonem Joshuą, wygrał przez nokaut techniczny. Ciosy w 6 i 7 rundzie sprawiły, że Polak walkę poddał. Do pojedynku doszło w Tajlandii, w Pattaji, a kameralną galę obejrzało raptem 1500 osób.
2: niby tylko 1500, ale wstyd poszedł w świat. Jutro przeważnie pogodnie, tylko na północy i wschodzie okresami więcej chmur. Na krańcach wschodnich możliwy słaby przelotny deszcz. Temperatury od 21 stopni na północnym wschodzie do 29 stopni na zachodzie kraju. To tyle a propos pogody. Nie, no ja żartuję oczywiście, przecież Tyson Fury i Mariusz Wachto się lubią w ogóle bardzo. A że się tam poukładali trochę na ringu. Nieważne. Bengil Japan, bardzo a propos. Alphaville w Radiu Z, 5 minut po 22. Hubert Radzikowski, witajcie.

Don't worry, czyli nie martw się. To fantastyczna wytyczna na piątkowy wieczór. Matt Con i Ray Dalton w Radiu Z, 22:14. A jeszcze do tego dzisiaj mamy, moi drodzy, Dzień Policjanta, Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości i Dzień Pszczółki Mai. I tak się zastanawiałem, jakby to wszystko połączyć. I może zrobić na przykład Dzień Zakochanego Policjanta Szukającego Pszczółki. Albo Ogólnopolski Dzień Pszczółki Mai w związku na odległość z policjantem. A może Dzień Miłości, Miodu i Mandatów? No nie wiem, macie jakiś pomysł? Dzwońcie. 321-321-321. Na razie niech każdy świętuje, co chce. Najważniejsze, że jest piątek i luzik, i weekend, i zetka, i męskie granie.

0: Clean Bandit, Jan Marii, Rock by w Radiu Z. Wyczekana, wymarzona PKO Ekstraklasa wróciła. I żebyście nie mieli wrażenia, że cokolwiek wam umknęło, Pogoń Szczecin, Nagie Warszawa, wiadomo, 0-0.
1: Radio Z i już.
2: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
3: Oczywiście.
4: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: nagrody. Borys Szyc.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Słońce zaszło.
4: Ale energia może zostać.
3: Dlatego myślę o magazynie energii.
4: Dobry kierunek.
3: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
4: Właśnie tak.
3: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
4: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
5: Po reklamie.

Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight w Radiu Z. Za 27 minut będzie 23. Propozycja do listy, lubię to, ale najpierw zagadka językowa, bo tutaj mamy naprawdę mieszankę dość wybuchową. Jason Derulo i tu jest jasne. No Melody też raczej bez kłopotu, ale DJ i teraz tak. Piszemy Goya. No ale skoro jest to dumny przedstawiciel rumuńskiej społeczności z Timișoara, no to chyba Gorza. Pewnie anglosasi powiedzą Gorza. Dla nas niech zostanie Gorza i będzie mi Chico. I to jest fantastyczna piosenka. To jest najważniejsze. Propozycja do listy, lubię to. Głosujcie. Warto.

No to tańczymy, moje miłe. To była Vicky Gabor i Kaja ramię w ramię. Sama Vicky w towarzystwie Ani Wyszkoni, Oskara Cymca pojawi się już w niedzielę. Razem z nami Lato Z. W Płocku będziemy, na osiedlu Podolszyce Północ. Tam taka letnia scena pełna muzyki i mnóstwo atrakcji dla wszystkich. Koniecznie bądźcie na miejscu. A ja teraz, gwoli uzupełnienia, muszę powiedzieć, że mecz Pogoń Szczecin Legia Warszawa miał swoją dramaturgię. Zakończył się bramką dla warszawskiej drużyny. 0-1. Taki wynik na koniec. A to Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero w Radiu Z. Słuchamy tego z podwójnym wzruszeniem, prawda?

0: My Body Isn't Ready to Sombr. Człowiek, który jeszcze niedawno nagrywał swoje piosenki w domowej sypialni, a teraz zna go cały świat. I my go bardzo lubimy i bardzo często go gramy, bo warto. A w wiadomości za chwilę, za 2 minuty w Radiu Z. Koniecznie bądźcie z nami.
1: Jak lato, to Z. Lato Z zawita do Płocka. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Wiki Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Zyms. Od godziny 15 zapraszamy do Strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
3: Dziękuję.
2: Marian,
4: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
2: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklamie.
0: Jeszcze jest piątek, 24 lipca. Zbliża się 23. Wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech.
6: Rozłam w PiS-ie. Posłuchajcie o kulisach partyjnego konfliktu. Nowe serce kardiologii szpitala w Piotrkowie Trybunalskim. Wróciła Ekstraklasa. Z 3 punktów cieszą się kibice w Radomiu i Warszawie.
0: 23.
6: Rozłam w PiS-ie stał się faktem. Partia straci 40 posłów, 1 senatora i 3 eurodeputowanych. Wiele wskazuje, że teraz politycy założą własne ugrupowanie, ale żadne konkrety i nazwy na razie nie padły, bo do końca wierzono, że do podziału Prawa i Sprawiedliwości nie dojdzie. O tym, co już wiadomo o przyszłości Mateusza Morawieckiego i jego stronników, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
7: Były premier próbował przekonywać, że na skutek cynicznej partyjnej gry i intryg on i jego grupa została wypchnięta z PiS-u.
8: Do końca proponowaliśmy jedno, ale poprzez ultimata czy szantaż strategia jeszcze niedawno uzgodniona wylądowała w koszu.
7: Jak tłumaczył Mateusz Morawiecki, chodzi o pomysł 2 płuc w jednej partii i szukanie szans zdobywania także mniej radykalnych wyborców, zwłaszcza młodszych. Nowe samodzielne ugrupowanie będzie teraz mogło wreszcie swobodniej kusić elektorat, pokazując, że zna odpowiedzi na problemy zmieniającego się świata.
8: Nie mogą być anachroniczne, nie mogą trącić myszką.
7: Czyli inne od tych, które proponował PiS.
6: Były premier zapowiedział również, że wkrótce wyruszy w wielką trasę po Polsce, by szukać poparcia dla nowej formacji. Prokuratura bada aferę wycieku danych pacjentów w poznańskim ośrodku usług medycznych. Sprawę służbom zgłosiły władze miasta, które przekonują, że wyciek danych to akcja sabotażowa. Jeden z pracowników ośrodka miał zmienić w systemie dane wybranych pacjentów, dopisując do ich nazwisk słowo VIP, a następnie zrobił zrzut ekranu i przesłał do redakcji portalu Zero.pl, mówi zastępca prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska.
9: W przypadku kilku osób, które są zatrudnione bądź współpracują z miastem, doszło do udostępniania ich danych osobowych, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL. Niestety jedna sytuacja dotyczyła również dziecka.
6: O sprawie władze miasta dowiedziały się w momencie, gdy redakcja zwróciła się do nich z pytaniami. Pracownik został odsunięty od wykonywania obowiązków. Według władz jest on związany ze środowiskiem anarchistów, które odpowiada za głośne obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Nieletni hakerzy złapani na gorącym uczynku. Policja namierzyła grupę 9 nastolatków. Mają od 12 do 16 lat. Za pieniądze oferowali przeprowadzenie ataku hakerskiego, mówi Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
10: Za przeprowadzenie tego rodzaju ataków grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienie wolności. W przypadku tych 9 nieletnich osób z uwagi na ich młody wiek w grę wchodzi sąd rodzinny.
6: Zabezpieczono też 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych oraz nośniki danych. Polskie władze dziękują policjantom w dniu ich święta. W uroczystościach, obchodach brali udział dziś m.in. prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. To dzięki służbom mundurowym Polska jest dziś jednym z najbezpieczniejszych miejsc do życia, mówił szef rządu.
11: Spójrzcie zresztą choćby w media społecznościowe. Tam codziennie są setki filmików, wypowiedzi cudzoziemców, którzy trafiają do Polski i przecierają oczy ze zdumienia. Bezpieczne metro, bezpieczny tramwaj, bezpieczne ulice. Można w nocy iść bez niepokoju. To jest wasze wielkie zwycięstwo.
6: W policji jest ponad 100 tysięcy funkcjonariuszy i 25 tysięcy pracowników cywilnych. Pacjenci w województwie łódzkim będą mieli lepszy dostęp do badań i zabiegów. Szczególnie chodzi o tych po zawałach serca i z chorobą wieńcową. Szpital w Piotrkowie Trybunalskim uruchomił nową pracownię, a w niej m.in. ultranowoczesny angiograf, nowe aparaty EKG i rezonans magnetyczny, mówi Radio Z kierujący oddziałem kardiologii dr Tomasz Ciurs.
12: Dzięki temu skraca się czas dostępu pacjentów z Piotrkowa, ale też okolic, ponieważ u nas leczy się wielu pacjentów z innych powiatów. Pacjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do procedur inwazyjnych w chorobie wieńcowej i wykonywania zabiegów w naszym oddziale kardiologii.
6: Pacjenci mają też dostęp do cyfrowej dokumentacji medycznej, dzięki czemu nie muszą po wyniki specjalnie przyjeżdżać do szpitala. Placówka w Piotrkowie w remonty i doposażenie oddziałów zainwestowała ponad 60 milionów złotych. Pogodowo od upałów po chłody. Frekwencyjnie bywało lepiej, choć nie ma tragedii. Tak pierwszy miesiąc wakacji podsumowują właściciele pensjonatów z nadmorskich Dębek, a rozmawiał z nimi nasz reporter Maciej Bąk.
13: Ci, którzy tak jak pani Ania mają stałych klientów od lat, nie narzekają, ale i ona przechadzając się po Dębkach widzi, że trochę ludzi ubyło względem poprzedniego lata.
14: No chyba troszkę mniej jest. Myślę, że jest 80%, a nie 100%.
13: Ta 1/5 mniej to w sporej mierze ludzie, których odstraszyła nieprzewidywalna pogoda. Dlatego w pensjonacie pani Moniki trzeba było szybko wypełniać luki w grafiku przyjazdów.
15: Więc trochę nowych gości wskoczyło i to tak 3 dni, 4 dni.
16: Krótsze wyjazdy.
15: Tak, krótsze.
13: Najtrudniej mają właściciele niedawno wybudowanych domków. Jest ich więcej niż chętnych, przez to spora ich część stoi pusta. Dębki, Maciej Bąk, Radio Z.
6: A na koniec sport. Wróciła piłkarska PKO Ekstraklasa. Na inaugurację nowego sezonu Radomiak wygrał 2-1 z Beniaminkiem, wieczystą Kraków. Z kolei w Szczecinie tamtejsza Pogoń przegrała u siebie z Legią Warszawa 0-1. Jutro kolejne mecze m.in. Jagiellonii z Koroną i broniącego tytułu Lecha z Krakowią. A na wiadomości o północy zapraszam już w imieniu Michała Krasuckiego.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: A jutro zapowiada się całkiem przyjemny dzień. Sporo słońca, tylko lokalnie więcej chmur i na wschodzie możliwy, ale na szczęście słaby deszcz. Temperatura od 21 do 29 stopni. Spokojnej nocy życzę i do usłyszenia. Koniecznie bądźcie z Radiem Z. Hubert Radzikowski. Pa, pa.

0: Reklama.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Słońce zaszło,
2: ale energia może zostać.
1: Dlatego myślę o magazynie energii.
2: Dobry kierunek.
1: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
2: Właśnie tak.
1: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
2: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
1: Dziękuję.

0: północ. Sobota, 25 lipca, Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. Mateusz Morawiecki w Sejmie o politycznej przyszłości swojej grupy. Były premier podkreślał, że do samego końca miał nadzieję, że uda się utrzymać jedność PiSu, dlatego na razie nie może nic powiedzieć o nazwie swojej nowej partii czy losach swojego klubu parlamentarnego. Wszystkie plany mają być dopiero przedyskutowane wraz ze wszystkimi członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus. Nowe ugrupowanie Mateusza Morawieckiego będzie liczyć 40 posłów, jednego senatora oraz 3 europarlamentarzystów. Jak podkreślał, nikt z nich nie chciał z PiSu odchodzić, ale został wypchnięty przez intrygantów i teraz trzeba się zmierzyć z nową sytuacją.
1: Jest to rzeczywiście jakiś nowy rozdział historii politycznej naszego kraju, ale patrzymy z odwagą, z determinacją, ze śmiałością w przyszłość.
0: Morawiecki zapowiedział też, że działacze Rozwoju Plus wyruszą w wielką trasę po Polsce, a szykowany na koniec lipca grill, czyli konferencja Rozwój Plus Wy, odbędzie się zgodnie z planem 31 lipca. Morawiecki dodał, że raczej nie planuje się odwoływać od decyzji o wyrzuceniu jego i jego stronników z PiSu, choć zastrzegł, że wszelkie decyzje musi jeszcze przedyskutować i przemyśleć. Karol Nawrocki nie odpuszcza, nadal chce przeprowadzenia referendum w sprawie Zielonego Ładu i europejskich zielonych podatków. Wniosek w tej sprawie wysłał do Senatu. Czym różni się ta próba od poprzedniej nieudanej? O tym reporter Radia Z, Tomasz Kubat.
2: Jest nowa treść pytania. Teraz brzmi ono po prostu, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
3: Pytanie jest proste. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi. Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedź. Wiedzieć się narodowi.
2: Apeluje do senatorów Karol Nawrocki. W tekście nadal nie ma jednak wzmianki o tym, że jednostronne wyjście z systemu ETS byłoby de facto opuszczeniem Unii Europejskiej ze wszystkimi tego konsekwencjami.
0: Senat ma teraz 14 dni na rozpatrzenie wniosku prezydenta. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że monitoruje kryzys w onkologii dziecięcej na Śląsku. Jak wam mówiliśmy, dzieci z guzami mózgu pozostają bez pełnej opieki. Po likwidacji oddziału w Katowicach i przeniesieniu leczenia do Śląskiego Centrum Onkologii Dziecięcej w Zabrzu, część lekarzy rozwiązała umowy, wskazując na nieodpowiednie warunki. Śląski Uniwersytet Medyczny, do którego należy centrum, twierdzi, że dzieci mają zapewnioną ciągłość leczenia. Co na to wszystko rodzice? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
4: Rodzice twierdzą, że ministerstwo nie ma pełnej wiedzy o problemach i przedstawia przede wszystkim stanowisko dyrekcji szpitala i uczelni, a ich pisma i uwagi wciąż pozostają bez odpowiedzi. Jak jednak dowiedziałem się, w przyszłym tygodniu ma w końcu dojść do spotkania rodziców z przedstawicielami resortu.
5: To może ministerstwo obiektywnie przyjrzy się sytuacji.
4: Mówi jedna z mam, Monika Kalinik. Rodzice domagają się przywrócenia oddziału onkologii dziecięcej w Katowicach, gdzie do tej pory ich dzieci miały zapewnioną pełną opiekę. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Rodzice alarmują, że ich dzieci prowadzą rezydenci, bo nie ma specjalistów. Pacjenci po zawałach serca i z chorobą wieńcową będą mieli lepszy dostęp do badań i zabiegów. To w Łódzkiem. Szpital w Piotrkowie Trybunalskim uruchomił najnowocześniejszą pracownię hemodynamiki. O szczegółach reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
6: Pracownia została doposażona m.in. w ultranowoczesny angiograf. Są też nowe aparaty EKG czy rezonans magnetyczny, mówił mi kierujący oddziałem kardiologii szpitala w Piotrkowie Trybunalskim dr Tomasz Ciurus.
7: Pacjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do procedur inwazyjnych w chorobie wieńcowej i wykonywania zabiegów w naszym oddziale kardiologii.
6: Ułatwieniem dla pacjentów jest też cyfrowy dostęp do dokumentacji medycznej. Dzięki temu po wyniki badań nie trzeba już specjalnie przejeżdżać do szpitala. To pozwoli szybciej dostać diagnozę i zacząć odpowiednie leczenie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: W ostatnim czasie szpital w Piotrkowie w remonty i doposażenie oddziałów zainwestował ponad 60 milionów złotych. Cała para w kolej. Rząd chce zbudowy zintegrowanej sieci kolejowej, która objąć ma cały kraj i uczynić jedną ze swoich wizytówek. Powstać mają tysiące kilometrów nowych torów, w tym także dla pociągów pędzących 350 km na godzinę. Te plany są realne. Naprawdę będziemy mieli najnowocześniejszą kolej w Europie. Przekonywał wątpiącego w to wszystko reportera Radia Z Tomasza Kubata Piotr Rachwalski z zarządu Portu Polska.
8: Jeśli chodzi o zakres inwestycji w nowe linie, to w zasadzie w tej chwili takich planów nie ma żaden kraj.
2: Skąd się no to wezmą pieniądze, bo to są gigantyczne wydatki, miliardy złotych.
8: Tak, przy czym w ramach tych samych pieniędzy, które spowodowały, że mamy w tej chwili jedną z lepszych sieci dróg krajowych i autostrad, te środki sukcesywnie będą spływały na kolej. Dodatkowo kolej ma ten plus nad drogami, że dostaje dofinansowanie unijne jako działanie proklimatyczne i proekologiczne.
0: Budowa rozpisana jest na kilkadziesiąt lat. Pierwszym odcinkiem szybkiej kolei ma być połączenie Warszawy z Łodzią. Ma być gotowe za 6 lat wraz z lotniskiem w Baranowie. Tegoroczny sezon nad polskim morzem to bardziej film przygodowy niż kino obyczajowe. Od skrajnych upałów przez sztormy i sinice, aż po tak obfite opady deszczu. Mimo to w kurortach ludzi sporo, choć gospodarze obiektów przyznają, to jeden z gorszych sezonów ostatnich lat. A co o tym lecie mówią turyści? W Dębkach był reporter Radia Z Maciej Bąk.
9: Na pewno aura zmusza ich do kreatywności, bo nie każdy dzień da się spędzić na plaży, więc szukają innych atrakcji w okolicy. Turyści lubią to miejsce, bo nie ma tutaj tłumów, choć ich zdaniem frekwencja jednak w Dębkach rośnie.
10: Byliśmy tu parę lat temu, było mniej, a teraz popularność zdobyły. Dębki, plaża jest piękna.
11: Pogoda, żeby tylko była lepsza, nie? Mam nadzieję, że od dzisiaj, ale co za dwa dni do domu, trzeba jechać.
9: Przyszły tydzień ma być już bardziej słoneczny, a początek sierpnia wręcz upalny. Przedsiębiorcy liczą, że wtedy odbiją sobie słabsze przychody z ostatnich dwóch tygodni. Dębki, Maciej Bąk, Radio Z.
0: W Dębkach mieszka na co dzień niecałe 300 osób. W sezonie to już 10 tysięcy. Zmiany klimatyczne to fakt. Mimo chłodnego lipca tu nic się nie zmienia, bo średnia temperatura powietrza rośnie, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jak dodaje, skutki ocieplenia klimatu to m.in. susze i ulewy.
12: Kontrastowości, one dzięki wyższej temperaturze są takie bardziej wyraźne. Generują taką sytuację często, że gdzieś jest bardzo sucho, a w drugim miejscu intensywnie pada. To jest taka sytuacja, którą już można opisać jako w pewnym sensie skutek zmiany klimatu.
0: Fale zimnego powietrza z północy za chwilę wypchnie front znad Afryki, a to oznacza, że wrócą wysokie temperatury.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. 37 posłów, 3 europosłów i 1 senator. Znamy nazwiska polityków, którzy opuszczą PiS razem z Mateuszem Morawieckim. To pokłosie ultimatum, jakie Jarosław Kaczyński postawił członkom Stowarzyszenia Rozwój Plus. Ci, którzy nie zdecydowali się na podpisanie deklaracji o lojalności, we wtorek oficjalnie zostaną wykluczeni z partii. Pełną listę ludzi Morawieckiego podała Polska Agencja Prasowa. Znajdziemy na niej m.in. współpracowników Morawieckiego z czasów, kiedy był premierem. Są na niej były szef jego kancelarii Michał Dworczyk, były rzecznik rządu Piotr Miller czy były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Z mniej oczywistych nazwisk na liście znajdziemy byłego wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który przez wiele lat współpracował z Jarosławem Kaczyńskim i siedział po jego prawicy w sejmowych ławach. Dopiero kilka miesięcy temu jego miejsce obok prezesa PiS-u zajął Przemysław Czarnek. Na liście jest też posłanka Monika Pawłowska, znana z tego, że w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy przeszła z klubu Lewicy najpierw do Porozumienia, a potem do PiS-u. Poza politykami wykluczonymi z PiS-u, z Morawieckim będą współpracować posłowie Marek Jakubiak, Andrzej Gut-Mostowy i Agnieszka Ścigaj. Jest areszt dla kierowcy z Rzeszowa, który na przejściu potrącił pieszego. 21-latek pomógł starszemu mężczyźnie, po czym odjechał. Ranny 89-latek trafił do szpitala. Młody kierowca sam zgłosił się później na policję. Okazało się, że ma 2 zakazy prowadzenia pojazdów. Teraz 2 miesiące spędzi w areszcie. Pijany kierowca z autostrady A1 trafi na 3 miesiące do aresztu. Tak zdecydował sąd w Częstochowie. W zeszłą sobotę 36-latek, mimo sądowych zakazów, prowadził samochód i doprowadził do kolizji z ciężarówką. W organizmie miał blisko 3 promile alkoholu. Do zdarzenia doszło w pobliżu węzła Woźniki. Mężczyzna odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Grozi mu 12 lat więzienia. Do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w Zgierzu na jednym z blokowisk miał strzelać z wiatrówki w okna mieszkania naprzeciwko. Lokal, w który trafił, wynajmowała Ukrainka. Więcej o tej sprawie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
1: 37-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia, ale też publicznego znieważenia obywatelki Ukrainy, mówiła mi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
2: Przez okazanie jej obelżywego gestu środkowego palca i wykrzykiwanie w jej kierunku słów obrażających naród ukraiński.
1: Śledczy ustalili, że mężczyzna strzelił w okna bloku co najmniej 2-krotnie. Sprawca nie trafi do aresztu. Dostał policyjny dozór. Raz na tydzień musi pokazywać się też w komendzie policji w Zgierzu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Mężczyzna ma też zakaz zbliżania się do poszkodowanej Ukrainki. Szef MSZ zapewnia, każde ostrzeżenie przed terroryzmem traktujemy poważnie i weryfikujemy. To sprawa sprzed kilkunastu godzin, którą jeszcze badamy. Tak Radosław Sikorski komentuje informacje MSZ-u Białorusi, które zamieściło na swojej stronie internetowej komunikat o możliwym zamachu terrorystycznym na terytorium Polski. Według resortu atak miałby planować Białorusin, który został pozbawiony prawa pobytu w naszym kraju. Znamy reakcję Instytutu Pamięci Narodowej na deklarację prezydenta Ukrainy. Reporter Radia Z Tomasz Kubat zapytał władze IPN-u, jak odebrały słowa Wołodymyra Zełenskiego o otwarciu archiwów dotyczących wydarzeń na Wołyniu. Oficjalna odpowiedź głosi, że zapowiedzi te przyjęto z nadzieją. O szczegółach nasz reporter.
3: Otwarcie archiwów może oznaczać udostępnienie nowych, cennych źródeł wiedzy, przyznaje Karol Starowicz z IPN, choć za wcześnie jest dziś, by to jednoznacznie przesądzić.
4: Oceną należy zaczekać do przeprowadzenia pierwszych kwerend archiwalnych lub udzielenia przez stronę ukraińską informacji o zakresie otwarcia archiwów zapowiadanego w oświadczeniu prezydenta.
3: Zwłaszcza, że od 2014 roku w zasadzie wszystkie wnioski wysyłane do Kijowa dotyczące materiałów archiwalnych rozpatrywano pozytywnie. Może się jednak okazać, że znajdą się tam jakieś nowe, nieznane dotąd dokumenty dotyczące ludobójstwa na Polakach, których do tej pory badacze nie znali.
0: Zdaniem władz IPN najlepszym potwierdzeniem deklaracji prezydenta Ukrainy byłoby bezzwłoczne wydanie pozwoleń na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych ofiar ludobójstwa na Wołyniu. W zeszłym roku Instytut wysłał 26 wniosków o takie prace, 8 zostało odrzuconych, na pozostałe wciąż nie ma odpowiedzi. Władze Poznania reagują w sprawie afery z wyciekiem danych pacjentów z Miejskiego Ośrodka Usług Medycznych. Twierdzą, że była to akcja sabotażowa jednego z pracowników, która miała miała sprawiać wrażenie, że w Lecznicy funkcjonuje tak zwany salonik VIP. O szczegółach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
5: Pracownik miał celowo dopisać w bazie pacjentów słowo VIP do nazwisk kilku osób zawodowo związanych z Urzędem Miasta, a następnie zrobić zrzut ekranu i przesłać go jednemu z portali internetowych. W ten sposób doszło do wycieku danych, przekonuje Urząd Miasta.
6: Niezwłocznie, jak dowiedzieliśmy się o tych informacjach, odsunęliśmy tą osobę od wykonywania czynności służbowych. Odebraliśmy także dostęp do systemu. Oczywiście została wypowiedziana umowa w trybie natychmiastowym.
5: Mówił rzecznik posłu Hubert Jerzejewski. Sprawą zajmie się prokuratura. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Władze Poznania przekonują, że pracownik jest związany ze środowiskiem anarchistów, którzy są odpowiedzialni za czerwcowy atak tortem na prezydenta Poznania. Gniezno szykuje nową atrakcję turystyczną. To historia miasta i państwa ukazana na budynkach i na wodzie. Na trakcie królewskim w 5 miejscach pojawi się wideomapping. Seanse będą odbywały się po zmroku, a cała trasa potrwa około 70 minut, mówi wiceprezydent Gniezna Łukasz Muciok.
7: Będzie można zobaczyć treści związane z historią naszego miasta, ale też i państwa. Będą elementy związane z Dąbrówką, będzie też powstanie wielkopolskie, również legenda o Lechu, Czechu i Rusie, ale też przekrojowo przez cykl obchodów związanych z tysiącleciem pierwszych koronacji królów.
0: Koszt inwestycji wynosi blisko 4 miliony złotych. To część większego projektu dofinansowanego z unijnych środków. Na koniec historia, która pokazuje, że wielkie serca nie mają wieku. Mia i Franek razem z kuzynką i kuzynem z Niemiec sprzedawali w wakacje lemoniadę, ale zamiast wydać zarobione pieniądze na własne przyjemności, postanowili pomóc zwierzętom ze schroniska w Sosnowcu. Jak mówili reporterowi Radia Z, zwierzaki bardziej potrzebują tych pieniędzy niż oni.
8: Co kupiliście dla schroniska?
9: Kupiliśmy karmy dla kotów, dlatego, bo podobno koty są mniej doceniane niż psy.
8: Jak ta sprzedaż lemoniady wyglądała? Czy ludzie chętnie kupowali?
9: Tak.
8: A kto ją wyprodukował?
9: No, razem.
8: No czy panie są dumne właśnie ze swoich pociech?
10: Oczywiście, no bardzo jesteśmy dumne. Dzieciaki same wpadły na taki pomysł.
11: Nikt im w ogóle nie powiedział, żeby na coś te pieniądze przeznaczyli.
0: Dodawały dumne mamy Agnieszka i Daria. Mia i Franek dostali od schroniska specjalny dyplom i podziękowania. Sami też mają zwierzaki, w tym pieska, właśnie ze schroniska. Teraz to wszystko, a na kolejne wydanie wiadomości Radia Z zapraszam punktualnie o 2:00.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Rozpad w PiS-ie stał się faktem i od razu zaczęły wychodzić na jaw partyjne tajemnice. Najpierw Jarosław Kaczyński ujawnił, że musiał reagować ostro, bo w rozmowach o przyszłości padały wprost propozycje zaplanowanego podziału jego partii. Potem Mateusz Morawiecki musiał się tłumaczyć z tych zarzutów. Więcej o tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
1: Według Jarosława Kaczyńskiego propozycja celowego podziału PiS-u na dwie części nie była przypadkowa.
2: Była powtarzana co najmniej w trzech długich rozmowach.
1: Mateusz Morawiecki potwierdził, że te kontrowersyjne możliwości zwiększenia poparcia były dyskutowane w marcu i kwietniu.
3: Podczas różnych rozmów w sprawie strategii padają najrozmaitsze scenariusze, zarówno z jego strony, jak i mojej.
1: Inspiracją dla nich miała być sytuacja w Konfederacji. Odkąd powstały dwie wersje tego ugrupowania, obie dużo zyskały na popularności. Morawiecki tłumaczy jednak, że gdy uzgodniono już pomysł na dwa płuca z zachowaniem jedności PiS-u, strategia celowego podziału umarła i nie ma co jej teraz wypominać. Z Sejmu Tomasz Kubat, Radio Z.
0: Mateusz Morawiecki podkreśla jednak, że kierownictwo PiS-u może jeszcze wycofać się z decyzji o wyrzuceniu jego stronników z partii. Jedność może zostać przywrócona, a pomysł na działanie różnych frakcji we wspólnym ugrupowaniu wciąż ma szansę sprawdzić się w działaniu. Podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych bez podpisu prezydenta. Karol Nawrocki skierował ustawę w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Projekt zakładał opodatkowanie nadmiarowego zysku, jaki firmy paliwowe osiągnęły poprzez podniesienie marży po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Według Karola Nawrockiego projekt budzi bardzo poważne wątpliwości konstytucyjne, a sam podatek w takim kształcie to zmienianie zasad w trakcie gry, mówi prezydent.
4: Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną.
0: Decyzję Karola Nawrockiego w mocnych słowach krytykuje rząd. Prezydent zamiast po stronie Polaków stanął po stronie koncernów paliwowych i ich potężnych zysków. Komentuje w mediach społecznościowych minister finansów Andrzej Domański. Podatek od nadmiarowych zysków miał przynieść do polskiego budżetu 4 miliardy złotych. Pieniądze miały zrekompensować wydatki, jakie rząd poniósł na pakiet obniżek CPN. Nie przechulaj bezpieczeństwa. Policja bez litości dla piratów na dwóch kołach. Zaledwie w ciągu dwóch dni akcji policjanci z Piaseczna pod Warszawą skontrolowali 55 użytkowników hulajnóg elektrycznych i nałożyli 16 mandatów, w sumie na blisko 5 tysięcy złotych. Mówi Radio Z rzeczniczka piaseczyńskiej policji Magdalena Gąsowska.
5: Wśród kontrolowanych znalazł się m.in. 31-latek, który nie tylko przekroczył dozwoloną prędkość, ale też poruszał się pojazdem niedopuszczonym do ruchu, a do tego znajdował się pod wpływem alkoholu. Kolejny to 25-latek, który miał w organizmie ponad 0,5 promila. On również zakończył kontrolę mandatem karnym oraz pieszym powrotem do domu.
0: Najczęstszymi wykroczeniami były jazda po drodze dla pieszych, przejeżdżanie przez pasy i przewożenie pasażerów. Rekordowa rekrutacja na uczelniach medycznych i to mimo, że Ministerstwo Zdrowia przyznało w tym roku wyższe limity przyjęć. W skali kraju przybyło ponad 200 miejsc na studia lekarskie. Powodów jest kilka. Młodych kusi wizja zarobków. Dodatkowo kierunek lekarski pierwszy raz oferuje aż 39 uczelni, a o indeks rywalizuje podwójny rocznik maturzystów, mówi Radio Z Joanna Orłowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
6: Odnotowaliśmy 20% wzrost liczby aplikacji w stosunku do roku ubiegłego. Od wielu lat najpopularniejszym kierunkiem studiów jest stomatologia. W tym roku o jedno miejsce na tym kierunku ubiegały się aż 24 osoby.
0: We Wrocławiu chętnych jest jeszcze więcej. Na Uniwersytecie Medycznym o jedno miejsce stara się 40 osób. Po dwóch dniach wznowiono dostawy wody przemysłowej dla odbiorców w Stalowej Woli. Z powodu ekstremalnie niskiego poziomu rzeki San ponad 60 firm było odciętych od dostaw. To konsekwencje suszy hydrologicznej, która dotyka większość kraju. Jedynie na północy Polski nie ma tego problemu, powiedział naszemu reporterowi hydrolog z IMGW Paweł Staniszewski.
7: Jednak jeśli chodzi o Polskę tutaj centralną i Polskę południową, tutaj wygląda sytuacja znacznie gorzej. Deficyt opadów jest ogromny. Jest susza